wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu. Który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko. Ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb. A więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą.
Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol, zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy, usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit. A więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób?
przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy, zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi, spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych,
dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych 10-leciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano związek, mały związek z kontaktu z naturą, z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal
mięśnie to rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I co ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia.
Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być, może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo,
Chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne, niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru, bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: I po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję. I zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki. Oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast trzem gatunków. Natomiast przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie. No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie, że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, i nie, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój. I bardzo smacznym przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat, no bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się sześć zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Kuryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc, tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówię, z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, ja tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednej, jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć. Po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy, są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupul. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka. Mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia, z czego się dokładnie składa owoc i gdzie jest tu jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać. Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona, czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no to jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że... Jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które... wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma bardzo malutkie. Jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka, to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście, albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką horia, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak, w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda. I w pewnym momencie, no, albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? No tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, takie okrągła, taka w zasadzie, no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem, a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale, uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastocyst.

Uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki. I no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic, trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, w jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie to.

0: O nie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech. To nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie. O, proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy. O, proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe, jak będzie z dębem. Ciekawe, jak będzie z dębem. Zobaczymy, co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie. O, proszę, i dąb. No i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No ale właśnie. Jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda? No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście, tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież, bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko, w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić. Nie wiem dokładnie, czy to będą większe czy mniejsze. Natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, dokładnie co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie... To jest tutaj na pierwszym planie, ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami, tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sujka. I sujka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sujka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos i one właśnie świetnie roznoszą. nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie od całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitohorii, ale już przechodzimy do myrmekohorii i chiropterohorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc prosto, jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterohorię, czyli chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropohoria albo hemerohoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc człowiek też często, niestety, tutaj w dużej mierze się przyczyniam do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak dzisiaj to są już siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład. A teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Uwaga. Tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są. Więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu. To nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda? Tylko ja się też dużo wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć. Oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień. Wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy. Natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeże roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

Witam Państwa, dzień dobry wszystkim. No, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnego już na Wydziale Biologii wykładu odbywającego się w ramach 17. Festiwalu Nauki. Festiwal się już powoli kończy, ale jeszcze kilka wykładów i kilka zajęć przed nami. Ja nazywam się Anna Szakiel, pracuję w Zakładzie Biochemii Roślin Instytutu Biochemii tego wydziału, czyli jestem tak zwanym fitochemikiem. No ale tak naprawdę to także, jak pewnie większość ludzkości, jestem także konsumentem owoców i często jako taki statystyczny owocożerca sobie zadaję pytanie ujęte w tytule tego wykładu, ze skórką czy bez, czyli no, umyć i zjeść, czy umyć obrać i zjeść. I oczywiście to nie jest jakieś bardzo ważkie, egzystencjalne pytanie, które może no, powinno nam spędzać sen z oczu. Niemniej jednak warto takie pytania zadawać w szerszym kontekście, w kontekście no, pytań właśnie o sposób odżywiania się, o dobór tego, co jemy, o to, w jaki sposób jemy różne pokarmy. I chciałabym tutaj właśnie wrócić do zalecenia ojca medycyny, czyli Hipokratesa, niech twoje pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. No, powinniśmy pamiętać o tym zaleceniu chyba trochę częściej, dlatego że no właśnie ten sposób odżywiania się bardzo w jakimś sensie jednak rzutuje w dłuższej perspektywie na nasze zdrowie. I jeśli chodzi o podaż różnych towarów spożywczych, właśnie różnego rodzaju pokarmów, które możemy kupić na przykład, no nie wiem, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to chyba rzeczywiście bijemy wszelkie rekordy, bo nigdy nie było tego tak dużo, nigdy ten wybór nie był tak ogromny. Tylko co dziwne, jednocześnie idzie za tym też wzrost chorób cywilizacyjnych, wzrost pewnych dolegliwości, jak otyłość, cukrzyca. Oczywiście nie oszukujmy się, nie tylko sposób odżywiania tutaj jest taki istotny i nie tylko on decyduje czy o właśnie tych statystykach zapadalności na choroby. No niemniej jednak właśnie sposób odżywiania się jako element stylu życia jest istotny i powinniśmy się mu bardziej przyglądać. A sądząc właśnie z tych statystyk, które obciążają Europę i Stany Zjednoczone tym najwyższym wskaźnikiem zapadalności na różne choroby, no to dokonujemy złych wyborów żywieniowych. Bardzo często dokonujemy, a przynajmniej nie najlepszych. Więc rzeczywiście powinniśmy się starać, żeby tych pokarmów roślinnych w diecie było więcej. Czyli, no bo tutaj akurat wiele współczesnych badań medycznych, no takich normalnych, laboratoryjnych, naukowych, zestawień statystycznych dowodzi jednak, że dieta bogata w składniki roślinne no może wpływać na obniżenie ryzyka przynajmniej kilku z tych takich najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych. Czyli powinniśmy zadbać, żeby udział pokarmów roślinnych w tej naszej codziennej diecie, na tym talerzu, który Państwu przedstawiłam, był nieco większy niż właśnie na tym zdjęciu, gdzie mamy tylko kilka borówek i kiełków i to naprawdę nie wystarczy, żeby to była taka porządna, jedna z tych pięciu zalecanych porcji warzyw i owoców. Dlaczego warto wzbogacać dietę w składniki roślinne? Nie tylko dlatego, że one dostarczają nam po prostu energii czy takich zwykłych składników odżywczych, ale także dlatego, że bardzo wiele roślin i przez to wiele pokarmów pochodzenia roślinnego zawiera szereg substancji aktywnych. Substancji, które no, niektóre z nich są nawet wykorzystywane oczywiście jako lekarstwa w farmakologii. Natomiast generalnie wiele z tych tak zwanych metabolitów wtórnych, czyli takich nietypowych produktów metabolizmu roślinnego, których zwierzęta nie wytwarzają,
wytwarzają, w związku z tym nie znajdziemy ich w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast w roślinach one występują i to są na przykład no pewnie znane z różnych źródeł, no także i dietetycznych, flawonoidy, czy kwasy fenolowe, czy lignany, czy też taniny, czyli garbniki inaczej, różnego typu alkaloidy, no pomijając no bardzo powszechnie spożywaną teinę, czy kofeinę oczywiście, która tutaj do tej klasy należy, tokoferole, czyli witamina E i jej pochodne, karotenoidy, bardzo dobrze znane i w sumie no beta-karoten w tej chwili występuje naprawdę w bardzo wielu produktach pochodzenia roślinnego, sokach, które zawierają jakieś barwniki pomarańczowe i triterpenoidy. Triterpenoidy, które są taką klasą związków pewnie troszeczkę mniej Państwu znaną, bo mniej się o nich mówi właśnie w kontekstach dietetycznych. Natomiast właśnie o tej stosunkowo rzadko wspominanej grupie związków ja między innymi na tym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć. Akurat do tych triterpenoidów należą powiedzmy fitosterole, fitostanole, o których też słyszymy powiedzmy w kontekście obniżania poziomu cholesterolu na przykład. Natomiast to nie tylko sterole należą do tych związków i zaraz się Państwo przekonają, że jest więcej i też nie mniej interesujących triterpenoidów, które możemy w pokarmach pochodzenia roślinnego znaleźć. Ja na początku, przepraszam bardzo, ale zafunduję i sobie i Państwu takie bardzo krótkie repetytorium z botaniki, bo jak się mówi o owocach, to zaraz oczywiście zaczynają się dyskusje, co jest owocem, co nim nie jest, a to wynika no, między innymi z tego podziału, który stosujemy bardzo często na co dzień, owoce i warzywa. Więc ja oczywiście będę na tym wykładzie używać terminu botanicznego, znaczy będę się trzymać tej definicji botanicznej owocu, według której to definicji owoc to jest po prostu, zresztą zaraz Państwu pokażę tą definicję, jest to generatywny organ rośliny, który się rozwija z kwiatu. A nie będziemy mówić o owocach w kontekście, znaczy, który to jest warzywo, dlatego pojawią się tutaj na przykład pomidory, za co od razu przepraszam, bo wszyscy uważają, że pomidor to przecież jest warzywo. Chciałabym też odpowiedzieć na kilka pytań, czyli no oczywiście pokażę Państwu, czym skórka różni się od miąższu owocu. No, podstawowym zagadnieniem, które

A przede wszystkim, kiedy nie wiemy, jak długo, skąd był transportowany i jak był traktowany w trakcie tego transportu, co też jest oczywiście istotne, ale na zakończenie tego wykładu postaramy się nad tym zagadnieniem też zastanowić, żeby do jakiegoś rozsądnego konsensusu w tej sprawie dojść. No i właśnie, wracając do tej definicji botanicznej owocu, no jest to organ roślin okryto-zalążkowych, który rozwija się z zalążni słupka, czyli z, po prostu owoc jest naturalną konsekwencją zapylenia i zapłodnienia kwiatu. No i jego rolą ma później być osłona rozwijających się nasion, a w następstwie ich dyspersja, rozprzestrzenienie. Typowy owoc składa się z nasion, jak właśnie wspomniałam, no i tej osłonki, czyli ta ściana zalążni rozwijając się, bywa, że rozrasta się i tworzy taką no całkiem pokaźną w niektórych przypadkach owocnię, czyli ten perykarp. Owocnia składa się z trzech warstw, tej najbardziej zewnętrznej, o której będziemy mówić dzisiaj, czyli tego egzokarpu, środkowego mezokarpu, czyli bardzo często to jest właśnie ta najbardziej atrakcyjna, soczysta i mięsista część owocu, chociaż nie zawsze, bo tutaj też są odstępstwa, powiedzmy, od tej reguły. I tej warstwy wewnętrznej endokarpu, która w części owoców twardnieje i tworzy osłonkę pestki. Oczywiście nigdy nic nie jest takie proste, jakby się wydawało na pozór. Bardzo często jest tak, że w rozwoju owocu biorą udział także inne części kwiatu. I chociażby no, bardzo popularne jabłka, o których będziemy sporo dzisiaj mówić, no, nie są takimi prostymi owocami, tylko są owocami szupinkowymi, czyli to, co jest takie w jabłku atrakcyjne dla nas i soczyste, to jest rozrośnięte dno kwiatowe, a z tych ścian zalążni, z których nominalnie powinna się owocnia rozwinąć, rozwijają się te twarde wewnętrzne łuski, które otaczają nasiona. No i klasyfikacja owoców, która też jest dosyć ciekawa. Owoce dzielimy na pojedyncze, czyli takie, które powstały z jednego kwiatu, który miał jeden słupek. Zbiorowe, czyli takie, gdzie słupków było kilka w kwiecie. No i najbardziej chyba wymyślne konstrukcje roślinne, czyli owocostany, gdzie do budowy takiego owocu roślina używa nie tylko tych typowych części kwiatu, ale czasami nawet liści przykwiatowych, całej osi kwiatostanu i rzeczywiście te owocostany bywają bardzo ciekawie skonstruowane. Jeśli chodzi o owoce pojedyncze, dzielimy je na suche i mięsiste. O suchych oczywiście dzisiaj nie będziemy mówić, bo nigdy ich nie obieramy ze skórki. Natomiast jeśli chodzi o podział owoców mięsistych, to tutaj też jest zawsze kolejna radość, dlatego że dzielimy owoce mięsiste na jagody i pestkowce. I ponieważ według definicji botanicznej jagoda to jest owoc, który ma całą owocnię soczystą, no to do tej kategorii zaliczamy na przykład dynię, arbuzy i tego typu owoce. No a jak wszyscy mówią jagoda, no to wydaje się, że to jest raczej jakiś mały owoc, a nie powiedzmy sobie pomidor czy ogórek. Natomiast no, z pestkowcami na ogół jest prościej, no pestki, wiadomo, śliwka ma pestkę, nektarynka ma pestkę, ale pestkowcem jest na przykład orzech włoski, który tak naprawdę to miękiszem owocu włoskiego jest ta zielona osłonka, o której zapominamy, jak już mamy rzeczywiście włoski orzech w ręku, w ogóle nie wiadomo, nawet nie pamiętamy, że ona kiedyś tam po prostu była. Natomiast owoce zbiorowe, które powstają z wielu słupków, z wielu zalążni, to są no, takie znane owoce jak truskawki czy maliny. I tutaj nie mamy pewnie wątpliwości, jak przyjrzymy się malinom, czy je zjadamy, że to rzeczywiście jest po prostu wiele drobnych pestkowców, prawda? Natomiast
Truskawka jest w ogóle specyficzna, bo tak naprawdę owocami truskawki to są te

0: drobniutkie, ciemne orzeszki na powierzchni owocu, natomiast to, co zjadamy chętnie, to jest soczyste dno kwiatowe i właśnie często się mówi o truskawkach czy malinach, to są, znaczy o truskawkach przede wszystkim, że to są te owoce pozorne. No pozorne, ale bardzo smaczne. No i owocostany, o których ja nie będę mówić, bo rzeczywiście rzadko tutaj zjadamy jakąś skórkę owocostanów, z wyjątkiem może morwy. Natomiast do owocostanów zaliczamy jagodostan ananasa, owocostan pestkowcowy figi, no czy właśnie morwę, która nominalnie jest podobna do maliny, ale sposób rozwijania się i budowa tego owocu jest zupełnie inna. No i przejdźmy teraz do najbardziej interesującej nas w tym momencie problematyki, czyli czym te owoce tak naprawdę są pokryte i co w tej skórce rzeczywiście może być interesującego. Wszystkie organy niezdrewniałe roślin są pokryte kutykulą. Czy to owoce, czy kwiaty, czy liście, czy te niezdrewniałe części łodyg. I to, co mamy na samym, w części zewnętrznej, to są tak zwane woski. Ta pierwsza, najbardziej zewnętrzna część, którą bardzo często na przykład na śliwce możemy powiedzmy wypolerować, czy częściowo ją zdjąć nawet. To są warstwy wosków epikutykularnych, które czasami tworzą nawet takie skomplikowane konstrukcje parakrystaliczne, czyli w postaci krystaloidów mogą się odkładać. Natomiast bardzo często są po prostu taką bardzo gładką warstwą, lśniącą oczywiście na niektórych, czy owocach, czy liściach, ta warstwa jest rzeczywiście połyskliwa, gruba i no bardzo łatwo ją zauważyć. Pod spodem znajduje się warstwa tak zwanej kutykuli właściwej i później warstwa kutykularna. To wszystko oczywiście spoczywa na tej pierwszej warstwie komórek, bo to, o czym mówię, ta kutykula to jest warstwa bezkomórkowa. Jest to produkt tej najbardziej zewnętrznej warstwy tkanki roślinnej, czyli epidermy. I w zależności od odległości, powiedzmy sobie od właściwych tkanek roślinnych, zmniejsza się udział na przykład polisacharydów, bo tutaj, gdzie mamy jeszcze tą wtórną ścianę komórkową, to możemy spotkać takie polisacharydy jak celuloza, jak pektyny. Później ich udział relatywnie spada wraz z jakby zbliżaniem się ku powierzchni, natomiast wzrasta udział lipidów różnego typu, dlatego że co jest tak naprawdę funkcją tej warstwy? Chodzi o to, żeby woda nie parowała z wnętrza tkanek, żeby z kolei woda zewnętrzna, czyli deszcz, nie wypłukiwał nam zawartości tkanek roślinnych. Czyli to jest warstwa, która taka izolacyjna, prawda? Bariera między rośliną, między organem roślinnym a zewnętrzem. I tutaj ta nierozpuszczalność w wodzie składników tej warstwy jest rzeczywiście kluczowa. Kluczowa do spełniania funkcji ochronnych. Dlatego tak bardzo duży udział lipidów, kwasów tłuszczowych, takich bardzo długich konstrukcji, czyli na przykład estrów, kwasów i alkoholi alifatycznych, czyli bardzo, bardzo długie, niepolarne łańcuchy węglowodorowe, połączone ze sobą w różny sposób. W każdym bądź razie te konstrukcje służą do tego, żeby właśnie ograniczyć parowanie, nie przypuścić wody. Natomiast okazuje się, że bardzo często w tych warstwach znajdują się także substancje trochę może mniej hydrofobowe, aczkolwiek też nierozpuszczalne w wodzie, natomiast biologicznie aktywne, które no, rośliny zapewne umieszczają w tej warstwie po to, żeby ograniczyć aktywność mikroorganizmów na powierzchni, żeby właśnie bronić się przed potencjalnymi patogenami. I to są te substancje, substancje, które nas będą interesowały. Czyli bardzo często znajdujemy w tej nominalnie dosyć nieciekawej warstwie, no bo tutaj nierozpuszczalne, jakieś węglowodory, no to co jest ciekawego w tej skórce, prawda? Natomiast okazuje się, że częściowo to koferole są tam zgromadzone, żeby chronić te poszczególne składniki na przykład przed działaniem wolnych rodników. To koferole mają znane właściwości antyoksydacyjne. Bardzo dużo właśnie tych triterpenoidów, które zaraz Państwu pokażę, jest zlokalizowane w skórce, znaczy właśnie w tych przede wszystkim woskach kutykularnych, kutykuli. I ze względu na te związki będę się starała Państwa przekonać, że skórka rzeczywiście nie jest aż tak nieciekawym tworem, tylko zawiera szereg potencjalnie ważnych i biologicznie czynnych substancji. A poza tym z takich innych substancji, które wszyscy doskonale znają, bo o tych triterpenoidach to mało kto słyszał, to na pewno wszyscy słyszeli o flawonoidach, karotenoidach, czyli o tych różnych barwnikach roślinnych, też o znanych właściwościach antyoksydacyjnych. I prawdę mówiąc, wystarczy niektóre owoce przekroić i przyjrzeć im się starannie. Nawet przypomnijmy sobie to z pierwszego slajdu jabłko, które na zewnątrz pięknie czerwone, przy obieraniu odsłania bielutki miąższ. Większość, jak się okazuje, ciekawych barwników bardzo często jest zlokalizowana właśnie na zewnątrz. Po to, żeby chronić środek, znaczy wnętrze owocu, czy wnętrze jak innych tkanek, chociażby przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Także niech Państwo popatrzą, jak wygląda nektarynka z zewnątrz, a jaki jest kolor jej miąższu po rozcięciu. No tak samo właśnie jest w jabłkach, nawet w tych śliwkach, prawda? Czyli obierając tego typu owoce, wyrzucamy większość tych barwników. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często tak się dzieje. Czyli rzeczywiście bardzo duża część interesujących antyoksydantów jest tracona podczas obierania owoców. Natomiast wracając do tych związków, o których ja Państwu chciałabym opowiedzieć, dlatego że akurat pracuję nad tą kategorią metabolitów roślinnych, to wiele owoców jest znanych właśnie z występowania biologicznie aktywnych triterpenoidów i na przykład kwas ursolowy. To są takie związki, przy okazji no, pewnie rzeczywiście mało Państwu znane, natomiast one są wcale nie takie skomplikowane przez strukturalnie, jakby się wydawało. Mają po 30 atomów węgla uorganizowanych w takich 5 pierścieni cyklicznych. I różnią się oczywiście tutaj grupami funkcyjnymi, dlatego no, mają różne nazwy. Oczywiście są kwasy, alkohole, ketony. Kwas ursolowy akurat ma zarówno grupę alkoholową, jak i taką typową dla kwasów, no dlatego jest kwasem, grupę karboksylową. I ten kwas ursolowy występuje w jabłkach, gruszkach, śliwkach, owocach tego typu. Oliwki znane są na przykład z kwasu maslinowego, jeszcze Państwu zaraz o tych kwasach powiem więcej. Kwas oleanolowy występuje w ogromnych ilościach w skórkach winogron. Prawie 80% tej zewnętrznej warstwy winogron to jest właśnie kwas oleanolowy. Natomiast na przykład w pomidorach, papryce występują nie kwasy, tylko alkohole triterpenowe, jak chociażby taka beta-ameryna, którą przedstawiłam na tym schemacie. Zaraz Państwu o tych owocach troszeczkę bliżej opowiem. Jabłko jest o tyle ważnym owocem, że rzeczywiście jabłka często jemy. Często właśnie zastanawiamy się, czy zjeść je całe, czy obrać ze skórki. Natomiast wiadomo, że w tych skórkach występuje sporo kwasu ursolowego i różnych innych triterpenoidów, w tym kilka ciekawych estrów, które odkryto stosunkowo niedawno, w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia tego naszego stulecia, te badania to jakiś 2007 rok. I okazało się, że właśnie takie ciekawe estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, czyli z kwasem cynamonowym i kumarowym, in vitro wykazują bardzo interesujące właściwości, między innymi przeciwnowotworowe. To znaczy, ja od razu tutaj Państwu powiem i podkreślę, że tego typu badania na razie to są wszystko badania in vitro, bo ja jeszcze o kilku takich badaniach powiem. W związku z tym nie możemy traktować na przykład kwasu ursolowego i jego estrów jako leku na raka, prawda? No to do tego to jest jeszcze bardzo daleko. I akurat badania nad tymi właściwościami przeciwnowotworowymi nie znajdują się jeszcze na etapach żadnych klinicznych. Natomiast tego typu dane należy traktować w pewnym sensie jako interesujące i nie myślmy o tych związkach jako o lekarstwach, ale jako może interesujących dodatkach profilaktycznych do naszego jedzenia. I tutaj w zależności od typu jabłka, oczywiście zawartość tych triterpenoidów może być różna, bo w końcu odmian jabłek to akurat w tej chwili jest mnóstwo. Także to też troszeczkę zależy od tego, jakie jabłka, ale generalnie rzecz biorąc, udział tego kwasu ursolowego w jabłkach, w skórkach jabłek jest duży. Czemu ja w ogóle rozwodzę się tak długo nad tym owocem? No po pierwsze dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na świecie jest bardzo popularny. Jest jednym z owoców, które jemy w całości, a nie tylko pijemy soki. Więc tutaj rzeczywiście dostępność, powiedzmy sobie, tego, co jest w skórce jabłka, jest dosyć realna, powiedzmy. Natomiast właśnie po tamtych amerykańskich badaniach, o których wspomniałam, które miały miejsce w 2007 roku. Nie wiem czemu akurat rozpętała się dyskusja medialna dosyć szeroka, która nawet i w naszych różnych czasopismach się pojawiła. W każdym razie właśnie streszczono te badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi triterpenoidów wyizolowanych ze skórek jabłek. Także ten tekst jest po prostu rzeczywiście żywcem wzięty łącznie z obrazkiem z internetu. I ci Amerykańscy, ten zespół amerykański, który został osaczony właśnie przez dziennikarzy wtedy, w tym 2007 roku, najpierw bardzo chętnie udzielał wywiadów na temat właśnie tych właściwości przeciwnowotworowych, na temat wspaniałych perspektyw tych związków. Natomiast później oni się już tak przestraszyli, że zaczęli tłumaczyć tym dziennikarzom, ale nie piszcie, żeby ludzie jedli wyłącznie jabłka, bo tak naprawdę to w profilaktyce nowotworów najważniejsza jest zrównoważona dieta, żebyśmy jedli wiele różnych pokarmów, a nie żebyśmy jedli w tej chwili wyłącznie tylko skórki jabłek, bo to rzeczywiście po pierwsze jest niepotwierdzone, a po drugie na pewno nie przyniesie pożądanych skutków. Następnym owocem, o którym Państwu chciałam wspomnieć, to jest właśnie to winogrono. Ja akurat pracowałam trochę na tych skórkach z winogron i sama jestem zadziwiona, jak dużo tego kwasu oleanolowego z takiej powierzchni winogrona można wyizolować, zanurzając po prostu taki owoc w chloroformie chociażby. I także rzeczywiście do 80% tej zewnętrznej warstwy winogrona stanowi kwas oleanolowy. I oczywiście ja wspominam tylko Państwu o tych głównych triterpenoidach, bo współczesne metody analityczne pozwalają nam na wyodrębnienie bardzo wielu innych, które występują po prostu w mniejszych ilościach. Natomiast tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tych owoców, o których do tej pory mówię,
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Taki jeden dominujący związek, którego skórka z danego owocu może być rzeczywiście dobrym źródłem. Także możemy nawet, nie wiem, myśleć w przyszłości o otrzymywaniu tych związków na skalę przemysłową. Zwłaszcza właśnie w przypadku winogrona, kiedy, jak sobie Państwo zdają sprawę, większość produkcji światowej tego owocu idzie na wino, prawda? Natomiast, czyli wino skórki bynajmniej nie zawiera. W związku z tym akurat te związki, o których ja mówię, w winie nie występują. Tam owszem stwierdzono jakieś triterpenoidy w winach, ale one są głównie ekstrahowalne z beczek, w których ewentualnie to wino jest przechowywane, a nie pochodzi rzeczywiście ze skórki. Natomiast oczywiście wino samo w sobie zawiera też bardzo dużo innych ciekawych i biologicznie aktywnych substancji, natomiast akurat triterpenoidów nie zawiera. Natomiast jakie tutaj badania zrobiono, jeśli chodzi o te związki występujące w winogronach? No bo okazało się, że po pierwsze kwas oleanolowy, podobnie jak ten występujący w jabłkach kwas ursolowy, też wykazuje bardzo ciekawe właściwości przeciwnowotworowe, ciekawe właściwości przeciwzapalne. W Chinach ten związek już jest w zasadzie zarejestrowany jako lekarstwo. W związku z tym i podaje się kwas oleanolowy pacjentom, którzy cierpią na choroby wątroby na przykład. Zresztą taka lokalna odmiana winogron chińskich była stosowana jako takie antidotum na choroby wątroby w medycynie chińskiej. Także to jest rzeczywiście stary lek, znany już od paru tysiącleci, jak to rzeczywiście stara medycyna chińska tego typu receptury stosuje. Natomiast z tych współczesnych badań, co jest ciekawe, okazuje się, że kwas oleanolowy występujący w winogronach ma zresztą potwierdzone, bo my też pracowaliśmy nad takimi aktywnościami przeciwbakteryjnymi, rzeczywiście te związki wykazują bardzo ciekawe i dosyć silne właściwości przeciwbakteryjne. No i pokazały się takie badania, które dowodziły, że kwas oleanolowy hamuje rozwój bakterii, które powszechnie występują w jamie ustnej człowieka i te dwa szczepy, które powodują właśnie próchnicę i choroby dziąseł. I na podstawie tych badań amerykańscy naukowcy zaproponowali, no i dietetyce też przy okazji, żeby może proponować jak najszerzej, powiedzmy sobie, młodzieży, żeby zamiast kolejnego batonika słodkiego w razie gwałtownego apetytu na słodycze po prostu jadła winogrona albo rodzynki. Także tutaj nie wiem, może nie przetestowałam tego jeszcze na sobie, czy rzeczywiście rzucie rodzynek wpłynie na zdrowie dziąseł i obniżenie częstotliwości występowania próchnicy. Niemniej może akurat warto spróbować. No tak jak powiedziałam, niestety triterpenoidy w winie nie występują, ale generalnie w winie występują inne związki, które zasługują na uwagę, no ale to już wykracza poza ramy tego wykładu. Oliwka. Możemy się spierać, czy oliwka jest owocem, czy warzywem, natomiast to, co akurat w skórkach tego owocu występuje dużo kwasu oleanolowego, a także maslinowego, który różni się od kwasu oleanolowego po prostu dodatkową grupą alkoholową, dodatkową grupą hydroksylową. Oliwka zresztą jest w ogóle dosyć bogata w triterpenoidy, tutaj ich występuje dużo i chyba nawet relatywnie więcej w stosunku do suchej masy owocu niż w poprzednich owocach, o których Państwu wspomniałam. No i oczywiście te, oba te kwasy wykazują pewne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i razem z tymi innymi lipidami, kwasami tłuszczowymi, na przykład, które występują w oliwie z oliwek, obniżają poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi. Z ciekawszych badań dotyczących tych związków, szczególnie jeśli właśnie kwasu maslinowego, wykazano, że związek ten wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze. I tutaj może być ewentualnie w przyszłości stosowany jako wspierający, powiedzmy, jakieś terapie przeciwmalaryczne, dlatego że rzeczywiście okazało się, że hamuje pewne stadia rozwoju zarodźca malarycznego, oraz zaczęto już stosować kwas maslinowy przy niektórych chorobach drobiu. No to jest tutaj dużo łatwiej zrobić w praktyce, no bo jeżeli zaczynamy leczyć ludzi, no to potrzebujemy wielu pozwoleń, przejścia właśnie jakiejś substancji przez badania kliniczne. Natomiast powiedzmy takie doświadczenia jak nakarmić kurczaki wytłokami z oliwek jest dużo łatwiej i wtedy rzeczywiście tutaj akurat nawet dosyć ciekawe i pozytywne efekty osiągnięto. Natomiast, no właśnie, jak jest z dostępnością tych ciekawych potencjalnie związków w naszej diecie, powiedzmy. Jak kupujemy oliwki w sklepie, no w tej chwili w Polsce w różnej postaci, no mogą być nafaszerowane, powiedzmy sobie, jakąś papryczką czy czymś innym, one na ogół zawierają jeszcze sporo triterpenoidów, przy czym i nie zależy to bynajmniej właśnie od tego, w jaki sposób były przygotowywane, to znaczy czym na przykład nafaszerowane, natomiast czy były rzeczywiście bardzo intensywnie odgoryczane, dlatego że oliwki zawierają tak pewne substancje, głównie zresztą fenolowe, które są gorzkawe w posmaku i bardzo często producenci płuczą oliwki przedtem w roztworach alkalicznych, na przykład wodorotlenku sodu. No nie wiemy o tym całe szczęście i nie pamiętamy, jak kupujemy i jemy. Natomiast akurat takie płukanie bardzo źle robi tym triterpenoidom, dlatego że powstające sole, na przykład sodowe, kwasu oleanolowego czy maslinowego, zaczynają być bardziej rozpuszczalne w wodzie i przez to po prostu tracone z oliwek. Natomiast, no podobnie jak wino, oliwa jest otrzymywana z wytłoków, czyli siłą rzeczy no nie powinna specjalnie dużo tych triterpenoidów zawierać. Nie z wytłoków, tylko jest wytwarzana po prostu przez wytłaczanie oliwek. Natomiast tutaj zawartość kwasów triterpenowych bardzo zależy właśnie od metody otrzymywania. I tutaj też jest ciekawa zależność. Im lepszej jakości oliwa, tym mniej zawiera niestety tych kwasów triterpenowych, dlatego że no, ten extra virgin, czyli z pierwszego tłoczenia, jest bardzo czysta i ona rzeczywiście nie zawiera specjalnie substancji, które mogłyby być wypłukiwane z tej kutikuli, z tej warstwy zewnętrznej. Natomiast te kolejne tłoczenia, które prowadzą do oliwy tej drugiej kategorii, czyli virgin, a już najlepsza jest taka rzeczywiście, taka z oliwa z wytłoków, to zawiera, może zawierać nawet ta ostatnia do 10 gramów na kilogram, czyli jest w sumie potencjalnie, im gorsza oliwa, tym pod tym względem jest zdrowsza. Natomiast rzeczywiście no, tak duży dodatek kwasów triterpenowych powoduje zmętnienie i tego typu oliwę właśnie otrzymywaną z wytłoków na ogół trzeba jeszcze dodatkowo filtrować i ona jest niestety mniej chętnie oczywiście kupowana, mimo że zawiera akurat więcej tych ciekawych związków. No teraz jeśli chodzi o pomidor. W pomidorze nie znajdujemy żadnych kwasów triterpenowych, tylko całą wielką kolekcję różnego typu alkoholi triterpenowych, czyli tutaj tak jak Państwo widzą, no nie ma tej grupy COH, tylko wszędzie mamy grupę grupę hydroksylową. Głównymi triterpenoidami są ameryny. Są trzy ameryny, trzy izomery. Podobny zresztą skład właśnie występuje w spokrewnionej z pomidorem, papryce. Ameryny wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwalergiczne. Są dobre i na wątrobę, i na żołądek nominalnie. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście warto jeść skórę z pomidora, dlatego że to akurat ta skóra, tak jak Państwo pamiętają, jest stosunkowo cienka, stanowi niewielką część, powiedzmy sobie, owocu. Często ją jemy, oczywiście, natomiast w sumie, jeżeli nawet utracimy ją pewnie w procesach też otrzymywania soków, czy ketchupów, czy koncentratu, to pewnie tutaj te straty realne ze względu na zdrowie są mniejsze, dlatego że pomidor i tak jest najbardziej ceniony ze względu na zawartość beta-karotenu, a jak widać w miąższu pomidora dalej ten beta-karoten w bardzo dużym stężeniu występuje, także tutaj ta strata nie będzie aż tak, powiedzmy, dotkliwa. Chciałam zwrócić Państwa uwagę z kolei na borówki. Takie borówki, czyli te takie najbardziej znane jagody, prawda? Tak a propos podziału owoców na jagody i pestkowce. Czyli te nasze leśne jagody, do których jeszcze za chwilkę wrócę, czyli brusznicę tą czerwoną, czernicę czarną, i żurawinę, która w tej chwili jest już uprawiana nawet i w Polsce na bardzo dużą skalę. Tutaj głównymi triterpenoidami są oba kwasy, kwas ursolowy i oleanolowy. Jest ich dużo, występują w różnych proporcjach. To znaczy na przykład w borówce, brusznicy i żurawinie kwasu ursolowego jest więcej, a z kolei w czarnej jagodzie kwasu oleanolowego jest więcej. I tutaj Amerykanie zrobili badania podobne jak tamte na jabłkach, o których Państwu mówiłam. To znaczy okazało się, że w żurawinie, w skórce z żurawiny też występują podobne estry kwasu ursolowego z kwasami fenolowymi, które wykazują silne właściwości przeciwnowotworowe. Oczywiście też in vitro przeciwko kilku bardzo znanym właśnie takim liniom komórek nowotworowych. I tutaj stąd się bierze też spora kariera żurawiny w tej chwili polecanej w różnego typu dietach w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w ogóle takie małe owoce jagodowe tak zwane są bardzo polecane aktualnie przez dietetyków. Za chwilę Państwu jeszcze raz o tym przypomnę. Natomiast na zakończenie przeglądu owoców chciałam wrócić do dosyć często spożywanych i popularnych owoców, z których skóry w zasadzie nigdy nie jemy. Bo nie możemy, bo rzeczywiście ona jest niedobra, gorzka, niejadalna. Czasami może skórkę pomarańczową jeszcze używało się do jakichś ciast, czy jako dodatek taki typu bakalie. Natomiast tak naprawdę to pomarańcze, mandarynki, cytryny zawierają niewielkie względnie ilości tych triterpenoidów. Ta zawartość wosków kutikularnych w tej zewnętrznej, w tej najbardziej zewnętrznej warstwie jest mniejsza niż 14%. Natomiast bardzo ciekawym źródłem triterpenoidów jest, jak się okazuje, grejpfrut. I on akurat nie zawiera kwasów, natomiast zawiera bardzo dużo ketonów, w tym taki bardzo ciekawy keton frydelinę, który zresztą został już jakiś czas temu odkryty i w sumie ten grejpfrut okazał się bardzo dobrym źródłem, skórka od grejpfruta okazała się bardzo dobrym źródłem tego związku. Frydelina wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, takie jak właśnie takie niesteroidowe związki przeciwgorączkowe, powiedzmy. Oczywiście tych skórek nie jemy i absolutnie nie polecam, żebyśmy je zjadali, natomiast Do problemu owoców cytrusowych zawsze wraca się w kontekście ogromnych ilości odpadów, które powstają przy produkcji chociażby soków, soków pomarańczowych, soków grejpfrutowych. Wtedy jest problem, co robić z tymi pozostałymi właśnie wytłokami owocowymi. No i być może, że będą one mogły służyć jako źródło właśnie tego typu bioaktywnych związków. Natomiast proszę Państwa, co ja mogę z czystym sumieniem polecić, żeby zawsze i w każdych okolicznościach zjadać ze skórką, chociaż oczywiście tutaj w przypadku owoców leśnych musimy też pamiętać o innych czynnikach ryzyka, czyli chociażby o bąblowcu, prawda, o którym teraz bardzo często się mówi, czyli lepiej na przykład wszelkiego typu jagody leśne no przerobić, tylko nie gotując je, nie wiem, 30 minut, tylko znacznie krócej, natomiast, czyli nie zabić tych bioaktywnych związków roślinnych, natomiast oczywiście zabić te bąblowce potencjalne. Natomiast co ciekawego jest rzeczywiście w takich małych owocach. Bardzo często, tak jak się Państwo zastanowią, te owoce albo rosną w lesie, albo nawet jeżeli rosną w ogrodach, nie wymagają oprysków z pestycydów. One są na ogół rzeczywiście wystarczająco odporne na te choroby, że nie wymagają jakichś dodatkowych tutaj interwencji ze strony człowieka. Poza tym małe owoce, w przeciwieństwie do owoców, powiedzmy sobie, bardzo dużych, mają lepszy stosunek powierzchni do miąższu z punktu widzenia właśnie tego, ile my tak naprawdę tych związków możemy zjeść. Tych związków, które znajdują się na powierzchni. Czyli stąd rzeczywiście no, wydaje się, że takie małe owoce, o których no, często popularnie mówimy jagodowe, mimo że no, nie wszystkie są jagodami, maliny nie są jagodami, tak jak mówiliśmy, są bardzo interesujące ze względu jako składnik diety, dlatego że stanowią właśnie taki konglomerat wszystkiego, co w owocach dobre. To znaczy dostarczamy sobie jednocześnie i tych takich bardzo no, nierozpuszczalnych w wodzie substancji, które znajdują się na powierzchni owocu. Mieszamy je jednocześnie z tymi wszystkimi antyoksydantami i innymi substancjami, które znajdują się w miąższu owoców, przez co te wszystkie substancje lepiej się rozpuszczają, lepiej się wchłaniają, no bo właśnie tutaj zawsze jest dyskusja, no a jak takie nierozpuszczalne w wodzie te substancje z zewnątrz się w ogóle nam wchłaniają w organizmie. Tutaj okazuje się, że w tych mieszaninach wchłaniają się lepiej. A poza tym właśnie te wszystkie właściwości mogą nam się sumować w organizmie, prawda? Bo jedna substancja jest antyoksydantem, druga działa przeciwnowotworowo, ale na inny etap, powiedzmy sobie, jakiegoś procesu potencjalnie patologicznego. W związku z tym właśnie te aktywności albo się uzupełniają, albo się wręcz dodają, w związku z tym właśnie te synergistyczne, czyli wzajemnie uzupełniające się działania, rzeczywiście wskazują na tego typu owoce jako najbardziej korzystne. No i nawet w tej chwili właśnie w Stanach Zjednoczonych już co 2 lata odbywają się takie kongresy poświęcone właśnie jagodom jako tej no, wyjątkowo cennemu dodatkowi do diety człowieka. Natomiast, no właśnie, na koniec wróćmy do tych wszystkich ale, do tych wszystkich zastrzeżeń. Czym pokrywane są owoce, to jest, no to też jest właśnie duży problem aktualnie, dlatego że bardzo rzadko mamy dostęp, o ile nie mamy owoców na własnej działce albo no nie mamy znajomych, którzy taką działkę mają, musimy się liczyć z tym, że kupujemy owoce, które właśnie gdzieś rosły i były traktowane środkami ochrony roślin i oby one były rzeczywiście traktowane w sposób no, godny polecenia, czyli zgodnie z wszelkimi przepisami karencyjnymi, powiedzmy. Natomiast oczywiście później, najgorszy jest natomiast los tych owoców później. po zbiorach, to znaczy w jaki sposób one są konserwowane, czym są pokrywane, bo w tej chwili rzeczywiście już coraz więcej owoców jest sztucznie pokrywanych różnymi powłokami, które są nazywane nawet handlowo powłoki jadalne. Ale tak jak Państwo widzą, to są właśnie mieszaniny różnych innych wosków. No jeszcze wosk pszczeli rzeczywiście stosunkowo najmniej oporów budzi, ale już dyskusje na poziomie tych innych wosków typu karnauba czy szelak, mimo że powiedzmy sobie karnauba czy kandelila to są też woski naturalne pochodzące z palm, ale one nie zawierają na przykład chociażby triterpenoidów, prawda, tylko są rzeczywiście typowo woskami ochronnymi. I natomiast może jeszcze te składniki wszystkie nie byłyby aż tak przerażające, gdyby nie to, że bardzo często właśnie w warunkach magazynowych owoce dodatkowo jeszcze spryskuje się różnymi fungicydami właśnie w trakcie tych miesięcy transportu i miesięcy przechowywania w sklepach. Także tutaj rzeczywiście cała dyskusja w internecie swojego czasu panowała, jak należy zjadać mandarynki, że należy je myć przed obieraniem, dlatego żeby nie zanieczyścić powiedzmy sobie tymi fungicydami właśnie wnętrza owocu. Także no oczywiście zdarzają się też takie historie jak ta, którą tutaj wyciągnęłam z internetu, czyli żeby podwyższyć powiedzmy sobie, no to już jest kuriozalna oczywiście historia, która zdarzyła się w Indiach, kiedy piękne, zdrowe, niepryskane, niewoskowane sztucznie lokalne jabłka zostały pokryte parafiną ze świec, żeby po prostu no, można było sprzedać je drożej i żeby przypominały importowane, amerykańskie, piękne, wywoskowane jabłka. Także oczywiście no, takie historie często się nie zdarzają, no niemniej jednak jak widzimy na przykład w sklepie rzeczywiście takie piękne owoce egzotyczne, pokryte warstwą, która jest wręcz lepka, no to oczywiście tego pytania tytułowego niewątpliwie no, nie będziemy sobie zadawać. No dziękuję Państwu za uwagę. Mamy już bardzo mało czasu na dyskusję, ale może jeszcze parę pytań zdążymy.
2: Jak owoce suszone,
0: To znaczy, jeśli chodzi o owoce suszone, to właśnie tak jak i rodzynki. Nominalnie to jest bardzo dobre źródło właśnie wszystkich substancji, które są w owocach cenne. Natomiast czasami, znaczy ja tutaj nie mam własnych doświadczeń badawczych, natomiast z tego to, co czytałam, to rzeczywiście niektóre owoce suszone też bywają konserwowane, a niektóre są pokrywane specjalnie różnymi warstwami, na przykład morele, prawda, żeby one potem były miękkie, żeby się nie sklejały. Także w sumie należałoby pewnie na przykład rzeczywiście morele jednak płukać we wrzątku przed jedzeniem, przed użyciem. Na wszelki wypadek oczywiście, bo pewnie nie wszystkie są tak produkowane, ale przynajmniej niektóre mogą być. Właśnie niektóre owoce suszone, żeby się nie sklejały, żeby były bardziej atrakcyjne, to niestety się też jakieś syntetyczne po prostu substancje pokrywające stosuje. Słucham? A rodzynki też niektóre, tak, zwłaszcza te takie duże. Znaczy są pokryte olejem, więc powiedzmy sobie, podejrzewam, że no nie jest to aż tak niebezpieczne, no bo w końcu nie sądzę, myślę, że są to oleje spożywcze, a nie oleje jakieś mineralne, no naprawdę, także nie, syntetyczne. Nie, czasami są, nie. Oczywiście, no tak samo te woski bywają też i syntetyczne, oczywiście do pokrywania. Zamrażanie to jest bardzo dobra forma przechowywania owoców. I muszę też Państwu powiedzieć, że wbrew pozorom, znaczy bardzo często się mówi, że te związki wszystkie są takie strasznie labilne termicznie. Oczywiście, jeżeli będziemy gotowali godzinami, no to się rozłożą. Ale na przykład jakieś takie 10-12 minut to niespecjalnie szkodzi. A tym triterpenoidom to w ogóle nie szkodzi, ja akurat nad nimi pracuję i wiem i testowałam to, że oczywiście one są dosyć wytrzymałe, powiedzmy sobie, nawet na zagotowanie. Co mnie cieszy poniekąd, no w kontekście chociażby tych jagód. Ja pamiętam z dzieciństwa, że można było pójść do lasu, najeść się czarnych jagód i nikt już od żadnym bąblowcu nie słyszał, prawda? Natomiast w tej chwili już człowiek ma takie pewne wątpliwości, zjeść czy nie zjeść tą uzbieraną garść właśnie. Także lepiej, no wszyscy mówią, że lepiej jednak spróbować umyć, chociaż no w przypadku tych drobnych owoców to jest trudno raczej umyć, natomiast no można spróbować przerobić na jakąś konfiturę, taką bardzo delikatną, żeby jej właśnie nie wysmażać, tylko po prostu zagotować i od razu zawekować. A przy okazji rzeczywiście te no, czarne jagody to w ogóle bardzo, no, bardzo są polecane, nie ze względu wyłącznie na triterpenoidy, ale na antocjany po prostu, które dla naszych oczu są bardzo korzystne na przykład. Znaczy, jeśli chodzi o mycie, to jak się nawet do tego internetu zajrzy, to w ogóle czego od razu boli głowa, dlatego że jest tyle przepisów na mycie i ludzie się na przykład, nie tylko u nas, no właśnie cała zachodnia Europa, całe Stany dyskutują na przykład, jak zmyć tą warstwę z jabłek. Także, bo to wcale woda nic nie daje, prawda? Także w sumie polecane są bardzo różne, znaczy czasami detergent tak jest polecany. Ja nie wiem, jakoś też nie mogę się przekonać do tego, żeby myć w detergentach te biedne owoce, ale być może, że jest to jakaś metoda. Natomiast są źródła, które twierdzą, że to też nie wystarcza w przypadku na przykład niektórych fungicydów, które wymagają jakiejś bardziej no, już płukania na przykład w occie, żeby wytworzyć, w zależności od tego, jakie to były substancje, a tutaj nie mamy na ogół po prostu danych, także, bo niektóre wymagają wypłukania w kwaśnych roztworach, niektóre w alkalicznych, no w domu trudno to stosować, więc tak naprawdę to rzeczywiście chyba musimy się kierować jakimś zdrowym rozsądkiem, w zależności od tego, gdzie i co kupujemy, bo na przykład jeżeli nie wiem, no jabłka były hodowane w polskim sadzie, to podejrzewam, że nawet przy założeniu, że ten sadownik je pryskał parę razy, to też nie podejrzewam, żeby pryskał je zbyt często, bo to też są koszty dodatkowe. Z całą pewnością, no jeżeli jest, te owoce są sprzedawane koło sadu, no to też nikt ich nie woskował w stodole, prawda? Także tutaj możemy je porządnie umyć i podejrzewam, że zjeść bez specjalnego ryzyka. Zwłaszcza, że jeżeli po prostu trzeba starannie usunąć te substancje z powierzchni, natomiast jeżeli, no czasami się zastanawiamy, a przecież one były pryskane tyle razy, może tam się coś dostało do środka, natomiast to już nie jest groźne, jeżeli się dostały jakieś takie substancje, właśnie fungicydy czy inne ksenobiotyki do wnętrza, tam gdzie są żywe komórki roślinne, to one już jakby za nas tą pracę zrobiły, bo komórka roślinna, tak samo jak i zwierzęca, detoksykuje ksenobiotyk, czyli to, co później robi nasza wątroba, to tam w tych komórkach już zaszło. W związku z tym my już jemy takie przetworzone te trucizny, także dla nas one już nie są niebezpieczne. Tak naprawdę to niebezpieczne są właśnie te, które w niezmienionej postaci są na powierzchni. Więc tutaj to rzeczywiście tych należałoby się pozbyć w razie czego. Także coś jeszcze Państwo chcieliby wiedzieć, bo już następni wchodzą, także tak. Oj, jak się dobrze umyje pomidora, to można zjeść. Dziękuję bardzo.

0: Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko 2 elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska i wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: $100,000 z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają 3 izotopy plutonu. Pluton-238, który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła. jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego plutonu, tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran-238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze, przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat tutaj pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa. Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy 5. i 6. bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na sam na rozwinięcie się tej awarii, Proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do plutonu, do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin I on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem. Czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa. I ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla I mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13-13,5 godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Jakulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy zostało w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru. z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no, nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie no jak gdyby grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie 2 dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo 2 doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło 2 dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjny, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej został od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszczadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar, ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przegniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. Dwa samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i byli, mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu, one się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzie, ale towary przepuszczają, no więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania, paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie, dlatego że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast proszę Państwa, na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej 1 000 000 razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy, ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu, ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania. to wysiedlono z całego rejonu ludzi, zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał

Mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie Przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych, w pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem stu kilkudziesięciu osób. To już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin.
ponieważ ten grubszy, ten starszy

zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu, na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest, tak lekko licząc, 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się nam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast, proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego, że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze w tych blokach była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś 3-4 metrów. Czyli taka konstrukcja z rur ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące. I licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych, bo to sobie są tego typu umocowania. Dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.

studio, muzyka, pogoda. Minęła 7:00, czas na dzisiejszy skrót informacji. Poniedziałek, 14 dzień września. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam.

prezydenckie prerogatywy solą w oku rządu. Ciężar zarzutów, jakie premier i jego polityczne zaplecze kierują w stronę głowy państwa, zaczynają przypominać to, co znamy z ostatnich dni kampanii prezydenckiej. Z pałacu płyną sygnały, że nie ma co liczyć na żadne kompromisy z szefem rządu, bo celem premiera Donalda Tuska nie jest współpraca, a podważanie prezydenckich prerogatyw. Premier oskarża prezydenta, że broni brudnych interesów i przestępców z zonda krypto, dlatego kompromisu w sprawie kryptowalut nie będzie. Premier oskarża też współpracownika prezydenta Zbigniewa Boguckiego. To jakiś niedojrzały dzieciak, stwierdził Donald Tusk. Z pomocą przychodzą mu ministrowie z jego rządu, nie zważając już na ciężar oskarżeń. Środowisko pana prezydenta jest przesiągnięte ludźmi absolutnie skorumpowanymi, mówił Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki. Tu jeszcze padły słowa, że Karol Nawrocki prezydentem jest, bo aby nakarmić skrajne emocje wśród sympatyków, poseł Roman Giertych dalej woli to kwestionować. Premier w ocenie politologa Piotra Siekańskiego uznał pałac prezydencki za największą konkurencję. Gra tak naprawdę bardzo mocno na polaryzację, czyli pokazanie tego, że nie jest w stanie realizować swoich polityk, uwypukla weta prezydenckie, mówił politolog. Dowodów na to, że działania premiera to nie przejaw emocji, ale świadomej strategii, dostarcza prezydencki minister Marcin Przydacz. Tłumaczy, że na stole było porozumienie głowy państwa z resortem spraw zagranicznych i ustalono nazwiska ambasadorów w najważniejszych stolicach. Po czym dwa dni później minister Sikorski wraca z sygnałem, że premier Donald Tusk zmienia zdanie, jednak nie godzi się na żadne porozumienia z prezydentem Nawrockim, relacjonował Marcin Przydacz. Brońmy lasów, drodzy państwo. Po odejściu wiceministra Mikołaja Dorożały, związana z zielonymi Urszula Zielińska, została głównym konserwatorem przyrody. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy kurs resortu szkodliwy dla lasów zostanie podtrzymany. Akt powołania na głównego konserwatora przyrody wiceminister Urszula Zielińska otrzymała z rąk minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. Będzie współpracować z parkami narodowymi, z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, oznajmiła Paulina Henik-Kloska. Jak czytamy na profilu resortu klimatu na platformie X, Urszula Zielińska zajmie się odbudową mokradeł, torfowisk i renaturyzacją rzek. Co z tego wyniknie? Oczywiście będziemy państwa informować. Żółto-niebieskie oznaczenia na ulicy. Co to takiego? Według rozpowszechnionych w internecie wpisów w Polsce miały powstać rzekomo parkingi wyłącznie dla osób z Ukrainy. Świadczyć o tym miały zdjęcia przedstawiające niebiesko-żółte prostokąty namalowane na jezdni. W rzeczywistości takie oznaczenia dotyczą strefy Kiss and Ride, przeznaczonej do krótkiego postoju. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których w Polsce miały powstawać pierwsze parkingi tylko dla osób z Ukrainy. Autorzy wpisów powoływali się na zdjęcie przedstawiające niebiesko-żółty prostokąt namalowany na jezdni. Przestrzegali również, że w kolejnych dniach ma rzekomo powstać więcej takich parkingów. Jeden z wpisów uzyskał niemal 300 tysięcy wyświetleń. W mediach społecznościowych pojawiły się również wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia przedstawiające ulice z biało-czerwonymi oznaczeniami oraz tabliczkami z napisem zakaz parkowania dla Ukrainy. Jednak w rzeczywistości zdjęcie nie przedstawia parkingów przeznaczonych wyłącznie dla obywateli Ukrainy, a strefę postojową Kiss and Ride, czyli pocałuj i odjeżdżaj. To specjalnie wyznaczona strefa krótkiego postoju, gdzie kierowca może na chwilę zatrzymać samochód i wysadzić lub odebrać pasażera. W Polsce po raz pierwszy odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. 19 września w Warszawie odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram-M. W zawodach wystartuje 26 reprezentacji z europejskich miast oraz australijska drużyna z Melbourne, poinformował rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Tyle wiadomości z kraju, tymczasem na świecie. Szwecja, socjaldemokraci wygrywają wybory parlamentarne. Adam Bielan, nowym przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wielka Brytania, projekt wprowadzający dostęp do tzw. wspomaganego samobójstwa został odrzucony.
a cały czas trwają zaawansowane rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Polska gotowa przeznaczyć na to 15 do 17 miliardów na stosowne inwestycje. Tyle wiadomości z kraju i ze świata w telegraficznym skrócie. Czas na prognozę pogody.

A w tej chwili za oknami studia. Zwoić małej okolicy. 13,9 stopnia Celsjusza. Słońce wzeszło 18 minut po godzinie 6, a zajdzie 6 minut po 19. A dzisiaj czeka nas w dzień zachmurzenie duże. Po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów miejscami do około 10 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 19 do 20 stopni, nieco chłodniej. Na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, początkowo na wschodzie kraju południowo-wschodni. A na ziemi chełmińskiej dzisiaj do 19 stopni, na termometrach miejscami może pojawić się 20. Tyle informacji w telegraficznym skrócie, 7,5 minuty po godzinie 7. Wracamy za chwilkę.

Spoglądamy w kartkę z kalendarza. 14 dzień września to 257 dzień roku, 38 tydzień tego roku i poniedziałek. Przysłowie na dziś: na podwyższenie Świętego Krzyża, jesień się przybliża, bo dzisiaj właśnie to święto mamy. A imieniny obchodzą Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo zdrowia. Dla wszystkich upominek muzyczny.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku. Ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają? Zapraszam do wysłuchania odcinka.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy w takich, przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej, takich badań typowych, jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
2: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast takie podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako takie kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, to są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie, no to wtedy OB się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH minus, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Mhm. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny, to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki, tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie, to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyku w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to czują, odczuwają pacjenci i też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji, zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc chyba nieodporny, a był blado...
1: I zielony.
2: Blado-żółty, to jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminy B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to nam obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy, to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnica między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci, dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych, to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten wątek, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? Mm-hmm. I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, nie złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był bóle związane z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. Mm-hmm. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, mm-hmm. bo ja nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Mhm. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem i stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, mhm. prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzone. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynne może być stosowany, i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego, i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. Bo, a w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
1: Półeczek.
2: Tej półeczki takiej wykazji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
1: Mają półeczko.
2: Tak,
1: ma,
2: tak. I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia i w ogóle to jest zjawisko trudne, albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd, jeżeli i też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
1: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda? Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
2: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, której zadzwoniłam oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No więc... Oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
1: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności
2: dużym,
1: kiedy
2: w tym wypadku dużym.
1: Tak, kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
2: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lambli w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
1: Bo wtedy wykrywano te
2: tak,
1: lamblie.
2: Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność Helicobactera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe i uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różne choroby.
1: Czy takie kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
2: Nie tylko kobiety, to dzieci,
1: tak,
2: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. I tutaj też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest, na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda? Że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda? No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatnie, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić, jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą. Przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę.

0: No to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez. Powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje
1: Kółko się zamyka.
0: kółko takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda? Bo cały czas jesteśmy w tym. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości i wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych
1: Zamienników.
0: słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda? Bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest, ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zalecić wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami to może wywołać na przykład pasożyt zwany nużeńcem. Wtedy laborator wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu, trądzik, który jest na plecach, na biuście i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy Salmonella i Shigella oraz Yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo i zakażamy innych, prawda? Więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki,

0: brzuch okazało się to by podsklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonelozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy, że proszę zobaczyć, jakim my arsenałem dysponujemy w tej właśnie chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian, bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie nie zła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy ten niedobór witaminy B12. Mhm.
1: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia.
0: I jeszcze chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. Mhm. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
1: Mm-hmm. Dziękuję.

0: kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: I tylko to minęła godzina 8, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam.

A co nad Polską? W tak zwanym europejskim obszarze synoptycznym, bo tak fachowo trzeba to nazwać, utrzymuje się strefowa cyrkulacja atmosfery. Kto z nami jest dłużej, ten wie, co to oznacza. Sprzyja ona przemieszczaniu się od zachodu w kierunku wschodnim kolejnych układów barycznych, ale powoli ulega istotnym zmianom w południowo-wschodnich obszarach Europy. Tutaj wczoraj o tej porze na pograniczu Rumunii, Mołdawii i Ukrainy wygenerowała się fala frontowa. Teraz jest już nad południową częścią niziny naddnieprzańskiej z trzema frontami atmosferycznymi, w tym z frontem przerzuconej tak zwanego niżu przez plecy. A to spowodowało zabranie energii z nad naszego kraju, a w tym opadów deszczu, pomimo prognoz, które takowe były. Reszta tego zachmurzenia frontowego została przetransformowana nad Białoruś i Wyżynę Moskiewską. W tym samym czasie strefa zachmurzenia frontowego z nad Brytanii, kierując się na wschód w porze tej właśnie, wygenerowała nad Dolnym Śląskiem falę frontową. Chłodny odcinek frontu skierowany jest na południe, sięga nad zachodnią Rumunię i skręca na południowy zachód w kierunku Korsyki. Nasz kraj nadal pozostawać będzie w zasięgu właśnie tej strefowej cyrkulacji atmosfery, pomimo różnego typu zafalowań, więc będziemy dzisiaj mieli tak zwany kompleks pogody dnia ubiegłego. Dominować będzie całkowite zachmurzenie, w tym opadowe, z tym, że opady deszczu będą przelotne i rozproszone o różnej intensywności, od słabych przez umiarkowane, a lokalnie przejściowo intensywne, charakterystyczne dla powietrza polarnego, morskiego, o znacznym potencjale chwiejności. Lokalnie w obszarach górskich i podgórskich niewykluczone są także krótkotrwałe burze. Od godzin popołudniowych w dzielnicach zachodnich zanikanie opadów, a nawet niewielkie rozpogodzenia będą. W porze nocnej, dzisiaj zresztą temperatury zbliżone do dnia ubiegłego, od 17 do 20 stopni, lokalnie może być nieco wyższa, ale w obszarach górskich i nadmorskich nieco niższa, przeważnie w przedziale od 15 do 16 stopni. W nocy temperatura, będą mgły, temperatura od 8 do 10 stopni, nieco wyższa na wschodzie kraju pod dużym zachmurzeniem, tutaj 11-13. Jutro klin wyżowy będzie przesuwał się na wschód i już w drugiej połowie dnia znajdziemy się po jego zachodniej stronie, ale im większe rozpogodzenia, to tylko u schyłku dnia i nocy przejściowo, ponieważ z nad Niemiec nasuwać się będzie zachmurzenie, a w porze nocnej opady deszczu. Tak funkcjonuje zachodnia kuchnia pogodowa. Tyle pogodowego komentarza na dziś, a już za chwilkę kuchnia, ale świętej Hildegardy. Zapraszam serdecznie.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje.
1: Dzisiaj jest coś, czym się zakochałem, jak to pierwszy raz miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus orkiszowy. Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów.
0: No super, jabłko, kuskus, orkisz ulubiony, zboże świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom.
1: Żeby robić kuskus, potrzebujemy wrzątek.
0: Jasne.
1: Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem, więc proszę podaj mi cynamon na pewno chcę.
0: Oczywiście, cynamon i galgan, czyli mamy znowu ulubioną przyprawę świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy ten galgan stosują, jak chcą sobie pomóc.
1: Znaczy uważam, bo jest dosyć mocny, nie?
0: Tak, jest dosyć mocny, oczywiście.
1: Cynamonu nie
0: żałuję. Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych, przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych, chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony, cynamon ceyloński, cynamon kasja. I zachęcamy Państwa do używania
1: już
0: cynamonu...
1: Pachnie dobrze, nie?
0: Pewnie, ceylońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji, natomiast ten cynamon kasja ma troszkę więcej kumaryn, niestety, i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu ceylońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro. Natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć, nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu, gatunku, do którego Hildegarda nas zaleca.
1: Kuskus doprawiony.
0: Kuskus doprawiony.
1: Ja tu przesypię do naszego naczynka.
0: Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak? Się zagadamy, jak
1: dodałem
0: zwykle.
1: Dodałem skórkę,
0: limonki
1: i pomarańcze.
0: I pomarańcze, super. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic,
1: jeszcze nic
0: nie zacząłeś zrobić,
1: prawda?
0: A to już pachnie.
1: A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej, upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy, najlepiej ekologiczne. Mamy upieczone jabłuszko, ja to jabłuszko sobie teraz rozkroję, ale wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Ono jest takie, nie rozpada się. Chodziło o to, żeby ono było trochę takie chrupiące, jak dodamy do naszej kaszy. Nie?
0: To ile czasu je piekłeś właśnie, w jakiej temperaturze?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec? Do miękkości. Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja Ci powiem, że masz piec 10 minut, a Twój piekarnik będzie bardzo mocny...
0: Nawet przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne,
1: tak? To jest różnica w piekarnikach, bo czasami wahnięcie w tych piekarnikach może być różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, albo samo jabłko będzie miększe.
0: No tak,
1: więc, wiesz,
0: tutaj jest różnica.
1: No niestety nie ma jednego przepisu. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować, dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z automatu z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne, nie? A pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nim inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy, tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje nam się woda. Mamy już zamarynowany kuskus. Musimy tą wodą zalać. Teraz zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak?
0: Centymetr nad poziom kaszy.
1: Tak. I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Ja sobie tu ułatwiłem życie i przykryć, tak?
0: Pięknie.
1: Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie?
0: Tak.
1: Widzisz?
0: Piękne.
1: Odróżowiło nam się, więc to też wygląda apetycznie, nie?
0: I fajnie właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać.
1: Tak.
0: A te skórki naprawdę mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak?
1: Tak. Też znowu nie kroję w bardzo małe kawałki.
0: Właśnie.
1: Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy, nie?
0: No i to estetycznie wygląda.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, ładnie już też można ułożyć.
0: Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda.
1: Ale obiecałem, że to jeszcze doprawimy, bo samo jabłko jest smaczne. Mm-hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne.
0: I nie trzeba cukru, prawda?
1: Nie trzeba cukru. Nie trzeba, nie trzeba.
0: Czyli to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta nasza dieta będzie zdrowsza.
1: A dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm-hmm. Pomieszamy sobie to wszystko jeszcze.
0: Pachnie pięknie.
1: Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze.
0: Też Hildegarda, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo mówi, że one pobudzają nasze soki trawienne, czyli cały ten proces enzymatyczny.
1: To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony natychmiast.
0: Tak, i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza. Więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak?
0: Ale jakie soczyste.
1: Ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok...
0: Żeby nie stracić tego.
1: Nie, to jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie?
0: Tak.
1: Więc żeby ona była smaczna, żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku. Czy to będzie sok z pomarańczy,
0: i naturalny, prawda? Tak, a nie jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym. To, co nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko, naturalna słodycz, pomarańcza, naturalna słodycz, naturalny sok.
1: Przygotowaliśmy migdały. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy.
0: Tak, a migdał szczególnie.
1: Migdał orzech włoski szczególnie.
0: Migdał też u Hildegardy wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego.
1: Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz?
0: Mi wystarczyłoby tobie na
1: wystarczy,
0: pewno.
1: Tobie wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie będę dawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę.
0: No.
1: Mamy pomarańcz, kolendra.
0: Ziół, dawaj, ile tylko możesz.
1: Tak? To jest... Moim zdaniem na pewno świetnie to się połączy.
0: Kolendra, pięknie.
1: To też takie listki damy większe, żeby... Żeby ich
0: estetycznie
1: jakby...
0: Estetycznie też
1: wyglądało. Tak, estetycznie.
0: Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, afazja, no różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie.
1: A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam dodało jakby takiej chrupkości.
0: I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie...
1: I idziemy trochę na przekór.
0: Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką nie była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic
1: ale
0: nie stanie.
1: Zamacerowane.
0: Ale zamacerowane. O właśnie, to już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda mówi, że w jaki sposób już to jest przemacerowane, tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane, tutaj co Łukasz powiedział, ekologiczne, wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów, bo na przykład w Holandii już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może cztery, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, 50 czy 70 tych składników, żeby ona nas odżywiła, to te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak, ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód, to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału.
1: Kuskus ma jeszcze jedną zaletę. Robi się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić.
0: I to jest pomysł, proszę Państwa.
1: Kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, ale naprawdę
0: kilka minut.
1: 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy.
0: Właśnie.
1: Kuskus na pewno to przyjmie, nie?
0: Szpinak jest wyhodowany z łobody ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki.
1: Zobaczcie, on już nam napęczniał.
0: Tak.
1: Jak damy ten centymetr nad, tego nie gotujemy, nie? Tylko przykrywamy
0: tak,
1: i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry.
0: Czyli...
1: I później trzeba po prostu lekko zruszyć i wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak?
0: Czy ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu Cię będę pytać o ten czas. Na oko Ty to robisz,
1: minut,
0: ale...
1: 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam zaparuje, będzie na pewno dobre, nie?
0: Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak Ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia
1: tak?
0: jak Ty.
1: Zmienimy to. Idealnie się zrobił.
0: Idealnie wygląda.
1: Mamy jabłuszko. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już jest doprawiony.
0: Mm-hmm.
1: Oczywiście w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej
0: tak.
1: słono, mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać. Ale ja bym zaryzykował, ponieważ mamy jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów. Mam całe takie migdały, które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to doprawię i płatki migdałowe, które pójdą na sam wierzch, nie? I to będzie jak taka kruszonka.
0: Wow, super.
1: Tak?
0: Ale wiesz, a propos tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny, jak strawi to wszystko.
1: Nie.
0: Tutaj myślę, że jest idealna liczba tych
1: czyli
0: składników.
1: Nie przesadziłem,
0: nie przesadziłeś.
1: Tak?
0: Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Jak pięknie to wygląda.
1: Kuskus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to na talerzu.
0: Wiesz, ja już bym to zmieszała wszystko, a ty widzę...
1: Wiesz, nie chcę tego mieszać, dlatego, że...
0: Ciepłe z
1: nie,
0: tym
1: to,
0: może?
1: No, to będziemy podawać na zimno. Można teraz jeść na ciepło, tak jak teraz zrobimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on może nam trochę wystygnąć, ale przede wszystkim... to zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować kuskusa, możesz spróbować jabłuszka,
0: tak,
1: a możesz zamieszać sobie na talerzu.
0: Forma podania. Często my o tym zapominamy, że ta forma podania, czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy, jest też bardzo ważna.
1: Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo staram się jak najwięcej migdałów dać.
0: Aha, ale wiesz, sam orkisz w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że
1: taka, ja
0: mówię, jest odżywczy,
1: tłustą, tłusty. Taką okraszoną tymi migdałami, nie?
0: A czy szczypta soli tutaj była, czy nie?
1: Nie dawałem.
0: Nie dawałeś,
1: nie
0: czyli
1: dawałem,
0: idziemy w słodki
1: spróbujemy,
0: deser.
1: Mhm. Ale znaczy, można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, słodko i na koniec szczypta, nie? Zamacerowana sałatka.
0: Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest
1: błyszczy
0: sucha.
1: Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. Więc już teraz wiem, że jak to trzeba zrobić.
0: No nie.
1: Na samym dnie, to trochę nam spłynęło.
0: Tak.
1: Chodzi o to, żeby nam to, wiesz, dobrać. Taka sałateczka jakby troszeczkę dłużej poleżała jeszcze.
0: To by puściło więcej.
1: Tak, ale my tym właśnie sosem...
0: Ale
1: cynamon,
0: widać,
1: masz sok,
0: galgan, tak.
1: Masz jeszcze trochę takiej świeżej kolendry. Damy na wierzchu, bo to na pewno będzie...
0: Pomarańcza, pięknie.
1: Masz trochę świeżej kolendry.
0: Co ty tam jeszcze masz z tych ziółek? No,
1: co ty masz? Poczekaj.
0: Wszystko pasuje.
1: Teraz jeszcze troszeczkę...
0: Płateczki.
1: Troszeczkę tych płatków jako ta okrasa.
0: Mm-hmm.
1: Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje, już wiem, ulubione.
0: Ulubione, więc oliwy, ja się nie zdenerwuję.
1: Z pestek dni.
0: Tak. Gdzie to mój codzienny habermus zawsze ma olej dyniowy.
1: Odrobinkę, tak tutaj po wierzchu.
0: No pięknie. I to nam dopełni kolorystycznie nasze danie. Wygląda jak karmel, ale wcale tym karmelem nie
1: karmelem
0: jest.
1: Karmelem nie jest. Mamy sałatkę orkiszową z kuskusa. Naprawdę tak. Świetny jest kuskus orkiszowy.
0: Dodałeś omega 3, omega 6, omega 9 właśnie z
1: to
0: oleju
1: wszystko, to wszystko dodałeś?
0: To wszystko bogactwo dodałeś, tak?
1: Ja zrobiłem sałatkę z kuskusa, z pieczonym jabłkiem, cynamonem i jeszcze tyle rzeczy tutaj dodałem, co Jola powiedziała, więc naprawdę super. To masz łyżeczkę, proszę.
0: Wiesz co, to ty spróbuj i pokażesz mi, jak się powinno to dobrze degustować.
1: No dobrze, przekonałaś.
0: Czyli troszkę tego, troszkę tego.
1: Przekonałaś mnie, bardzo lubię kuskus, więc nie będę się w ogóle opierał. Ja po prostu już nacieszyłem oczy wyglądem, to teraz się po prostu...
0: Po kawałku wszystkiego.
1: Wezmę solidną porcję.
0: Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego faux pas.
1: Dołożę sobie kolanderkę.
0: I wszystko razem.
1: Teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał grymas.
0: No. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól?
1: Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje.
0: No widzisz.
1: A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę, mam ochotę na więcej.
0: No to teraz dawaj.
1: Dawaj. Tylko z jabłkiem se dziabnę.
0: Dobra.
1: Z jabłkiem.
0: To mi ukroiłeś jabłko.
1: Masz kolendry kawałek.
0: Wszystkie ten, dobra, żeby to ładnie było.
1: Bo ta kolendra robi tu robotę.
0: Palce lizać. No to zapraszamy Państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy, prostej. A tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować. Czy na słodko, czy na słono i na szybko przede wszystkim.
1: Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko.
0: No właśnie. I fajnie, chrupiące jabłuszko.
1: Do zobaczenia.
0: Rewelacja.

0: Andrzej Zocha. Zegarek już zbliża się 8:30, czas na naszą radiową lekturę. Serdecznie zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Ostatnią grupę Polaków rozstrzelano w Dolinie Śmierci 26 listopada 1939 roku. W okresie II wojny światowej było to miejsce tabu. Nikt z Polaków, przede wszystkim z rodzin zaginionych, nie dowiedział się, gdzie ich bliscy zostali straceni, choć wielu było przekonanych, że nie żyją. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się prace badawcze, które potwierdziły istnienie miejsca straceń. W 1946 roku ustawiono kamienny obelisk ku czci pomordowanych. Rok później lokalne władze i przedstawiciele Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża rozpoczęli ekshumację zwłok. Wiele ciał zidentyfikowano po fragmentach garderoby, przedmiotach osobistych, a nawet zdjęciach czy dokumentach. Prace rozpoczęły się w kwietniu, ale w związku z nadchodzącymi upałami musiano je przerwać. Część ciał zamordowanych rodzin przeniosły na cmentarze parafialne, reszta zaś pochowana została we wspólnej mogile na cmentarzu bohaterów na Bydgoskim Wzgórzu Wolności. Po wakacjach do dalszych prac już nie powrócono. Pozostałe 800 ofiar spoczywa tam do dzisiaj. Od 1947 roku wielu Bydgoszczan, którzy stracili w Dolinie Śmierci swoich bliskich, przybywało w listopadzie, szczególnie w dniach uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, by oddać hołd pomordowanym, zapalić znicze i pomodlić się. Szybko zrozumiano, że najbardziej właściwą modlitwą w tym miejscu będzie rozważanie drogi krzyżowej. Z roku na rok modlących się przybywało. Towarzyszyli im okoliczni mieszkańcy i bydgoscy kapłani. W takich zgromadzeniach ówczesne władze, podległe Sowietom, widziały niebezpieczeństwo. Utrudniano dostęp, ograniczono liczbę osób, która jednorazowo mogła tam przebywać. Legitymowano przybyłych, nie dopuszczano księży. Komunistycznej władzy najbardziej naraził się ksiądz Klemens Bóg Śledziński, który za odprawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w tym miejscu wielokrotnie był szykanowany, a nawet więziony. Dnia 31 sierpnia 1975 roku odsłonięto w tym miejscu okazały pomnik. Stylizowane, złamane kłosy na wysokich kolumnach przypominają wyciągnięte ku niebu ręce męczenników. Na fasadzie umieszczono tablice z nazwiskami rozstrzelanych osób. Wśród nich znalazło się kilku symbolizujących rzesze tych, którzy nie byli bydgoszczanami. Pracownicy i dyrekcja zakładów budowy maszyn Makrum. W Dolinie Straceń, widocznych jeszcze zagłębieniach mogił, ułożono suche drzewa mające przypominać i wzbudzać grozę tamtych wrześniowych dni. W 1980 roku na mogiłach ułożono betonowe imitacje nagrobków, pomników z krzyżami, choć bez jakichkolwiek danych. Kolejne etapy prac w tym wyjątkowym dla parafii miejscu przypadły w udziale pierwszemu proboszczowi i jego następcom. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Może nie wszyscy byli w Dolinie Śmierci, a warto zobaczyć to miejsce. Jest ono wyjątkowe. Do usłyszenia.

Tym bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić, nie wiesz, czy usłyszysz głos. I co przyjdzie do nas jutro,

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratczy z Krakowa.
0: Czym jest przewlekła niewydolność żylna i jakie są jej objawy?
1: Otóż przewlekła niewydolność żylna to zespół objawów pojawiających się na skutek utrudnionego odpływu krwi żyłami kończyn dolnych do serca. I zależnie od stopnia zaawansowania choroby, uczuciem ciężkości kończyn, drętwieniem, mrowieniem, skurczami, takimi bólami ulokowanymi wzdłuż przebiegu żył, pajączkami żylnymi, zakrzepicą,

0: zastoje żylnym, a w efekcie obrzodzeniami. Najczęściej są to jednak miejsca chorobowo zmienione żylaki, to nic innego jak chorobowo zmienione, takie poskręcane, poszerzone, nazywają to pacjenci takie baty na nogach, wydłużone żyły, w których zaburzona praca zastawek zapobiega cofaniu się krwi i to powoduje zastój w określonym miejscu.
1: Jaka jest profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej?
0: Więc w profilaktyce i leczeniu tejże choroby żelakowej oczywiście można stosować surowce ziołowe. Powiem jeszcze, że na pewno należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy w tej grupie ryzyka, że ktoś w rodzinie chorobą, to na pewno ważne, żeby unikać na przykład przegrzewania ciała, nadmiernego wylegiwania się na słońcu. Ja wiem, że to będzie trudne, szczególnie latem, ale to jest ważne, bo temperatura bardzo, bardzo nasila objawy. Zresztą widać po pacjentach w okresie letnim, jest ich wielokrotnie więcej niż zimą. Nie jest dobrze korzystać ze sauny, zdecydowanie odradzam, solarium. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ona jest wskazana jak najbardziej, ale też roztropnie. Na przykład na pewno bym odradzał takie sporty wysiłkowe, które nadmiernie obciążają nogi. Narciarstwo, piłka nożna, kulturystyka nie są wskazane. Jako ruch na pewno jazda na rowerze. Spacery też z kijkami i bardzo fajnie, korzystnie. No więc jeśli chodzi o profilaktykę, to jeżeli jest osoba otyła, no to a prowadzi siedzący tryb życia. Wtedy siedząc te żyły główne są uciśnięte. Odpływ, przepływ jest bardzo utrudniony, więc robić krótkie przerwy, wstawać, przysiady. Ja często zalecam dla osób, bardzo dobrze robi takie polegiwanie kilka razy w ciągu dnia. Jeżeli mamy taką możliwość, może to być nawet na podłodze, jeżeli ktoś tam pracuje zdalnie. Leżymy sobie na plecach, podginamy nogi i pod kolana podgięte podkładamy jakiś wałek, jasieczek, 2-3 razy dziennie w ciągu dnia.
1: Czy odpowiednia dieta może nam pomóc w złagodzeniu objawów?
0: Na pewno unikać wszelkich produktów żywności mocno przetworzonej, pełno jest przeróżnych konserwantów, soli, tłuszczu, cukru. Grupa pacjentów to jednak niestety też osoby palące. No tutaj to jest gwóźdź do trumny niestety, absolutnie, koniecznie, definitywnie nikotyna zatycha naczynka i to jest wręcz zabójcze. I oczywiście bez nadmiaru alkoholu to też niekorzystnie wpływa.
1: Jakie zioła wspomagające leczenie możemy z powodzeniem wykorzystać?
0: Są zioła, które doskonale by mogły współgrać z lekami farmakologicznymi. Pewnie nie zastąpią leczenia tymi lekami, ale mogą znacząco skuteczność poprawić, a w efekcie kiedyś czasem można pozostać przy samych produktach ziołowych. Przykładem surowców ziołowych, które skutecznie wykorzystujemy w naszej fitoterapii bonifraterskiej, w naszych produktach w różnych postaciach, czy to będą żele, maści, krople, tabletki, to na pewno koszyczek nagietka, kwiat arniki, liście i kora oczarówy zgnińskiego. Te substancje zawierają, one łatwo przenikają przez naskórek, wzmacniają naczynia krwionośne, hamują krwawienia, poprawiają krążenie, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Przykładem może być jeden z naszych żyli, który ma w składzie te wszystkie surowce, plus jeszcze aloes, szałwie, lawendę. Często też w wielu produktach, preparatach są to preparaty z kasztanowcu, którego pozyskuje się escynę, bardzo cenna substancja. Ona wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, wzmacniające i uszczelniające ściany naczyń krwionośnych. To wygląda tak, że ta escyna wbudowuje się w strukturę, w ściankę czynia żylnego, które no, żylakiem jest naczynie, które jest sztywne, drutowate, nie rozszerza się, nie rozciąga, krew nie ma możliwości przepływu. Escyna z kasztanowca doskonale właśnie tutaj rozwiązuje ten problem, bo czyni tą ściankę naczyń, tą żyłę taką bardziej rozciągliwą, elastyczną. Jeżeli ona się rozciąga pod wpływem ciśnienia krwi, to krew może swobodnie przez nią przepływać. Podobne właściwości będzie miał tutaj różdżyk kolczasty, kłącze, korzeń. Dużą rolę też tutaj odgrywają znane zapewne wszystkim bioflavonoidy, kiedyś pozyskiwane z cytrusów, takie jak diosmina, hesperydyna, rutyna czy troxerutyna. Dzisiaj są to półsyntetyczne produkty, ale doskonale współdziałają z ziołami. Taką rutynę będzie zawierał na przykład fiołek trybarny, kwiat bluczarnego, świat głodu czy ziele grypi. Wymienione szuka oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, bo dla przykładu nawet chyzo, który znamy bardziej na drogi odechowe, ale zawiera w tym składzie na przykład wspomnianą diosminę. Więc na pewno korzystne jest czy to picie naparów, odwarów z tego typu mieszanek, czy też stosowanie produktów w formie tabletek, żeli, kropli, zawierające tego właśnie typu surowce. I tak jak wspomniałem, warto, żeby zapytać pacjenta, czy jest w leczeniu farmakologicznym, jakiego rodzaju leki przyjmuje. To oczywiście za wiedzą i zgodą lekarza włączamy w leczenie pacjenta właśnie tego typu surowce, wykluczając możliwość jakiejś tam interakcji bądź ryzyka nasilenia działania leków, na przykład przeciwzakrzepowych, ziołowymi. Więc dlatego tutaj jest to istotne, bo żeby nie doszło do jakichś tam, prawda, mikrowylewów. Więc pewne leki i pewne zioła mogą trochę się wykluczać, na przykład. No, dobrze byłoby też zastosować miłorzom japoński w tego typu produktach w połączeniu z arniką, no jednak one na przykład już z lekiem przeciwzakrzepowym.
1: Dlaczego nie wolno lekceważyć objawów niewydolności żylnej?
0: Jak ja to nazwałem, to skręcane żyły niedrożne bady, one w efekcie prowadzą do zakrzepicy. Ta z kolei prowadzi do marskości. Jeżeli w łydce nie ma ukrwienia, krewnie się to ten odżywia tkankę mięśniową. Jeżeli tego nie ma, są niedrożne żyły, noga sinieje, ból jest okropny, to prowadzi do marskicy. No a w efekcie, no niestety, ale do amputacji, do kalectwa, dlatego jak najbardziej traktujemy poważnie, no ryzyko jest zbyt duże. Więc ta wstępna faza działania, wczesne rozpoznanie jest bardzo istotne, bo właśnie pozwala uniknąć. No te obrzodzenie, jak nieraz widzę u pacjentów, no to jest bardzo, bardzo przykra sprawa. Te rany nie chcą się goić, one są wiecznie sączące i one się nie zagoją, bo tam nie ma przepływu, nie ma ukrwienia. Dlatego to już jest naprawdę poważna sprawa. I
1: czy metody uciskowe są pomocne w leczeniu objawów tej choroby?
0: Ostatnio od paru lat obserwujemy taką tendencję, dającą bardzo dobre też efekty lecznicze. Może nie tyle związane już z ziołami, ale taka sprawa jakby mechaniczna, tak zwana kompresjoterapia. To są nic innego jak podkanówki, pończochy albo rajstopy o różnym stopniu ucisku. Generalnie ucisk zaczyna się nad kostką i w miarę jak idzie wyżej, on słabnie, ale od dołu wymusza pod ciśnieniem przepływ, przepycha wręcz tą krew przez te żyły trochę na siłę i dzięki temu przywracamy krążenie. No to już jest sprawa lekarza, bo on określa rodzaj tego wyrobu uciskowego, bo to są wyroby uciskowe, czyli czy to będą podkranówki, czy pończochy, czy rajstopy. A druga sprawa, to są 4 stopnie kompresji. Pierwszy stopień to jest taka profilaktyka, ale to jest już pewną rolę spełnia. Natomiast drugi to już jest to dolny stopień leczniczy, uciskowy. No rzadziej trzeci, czwarty, ale o tym decyduje lekarz. Natomiast warto też dopytać lekarza o możliwość zastosowania u kogoś z Państwa tego typu wyrobów, bo naprawdę daje dobre efekty i no to niestety jest pewien dyskomfort, zwłaszcza jak wspomniałem, następnie nogi puchną, choroby, objawy chorobowe nasilają się im jest cieplej na zewnątrz, więc wtedy nosić takie wyroby uciskowe jest pewnie trudno. Oczywiście są różne materiały, ceny, więc klasyczne zabiegi polegające na usunięciu tego żylaka, tej niedrożnej żyły, niestety no nie dają tej pewności, gwarancji, że choroba za rok, za dwa nie wróci, bo wycięta żyła, krew gdzieś musi płynąć, płynie bardziej intensywnie przez te żyły, które zostały. No i często jest tak, że po 2-3 latach żyłnak występuje, wyskakuje w innym miejscu. I właśnie ta kompresjoterapia tutaj fajnie się stała, po prostu temu zapobiega. A jest to sprawa no, w sumie bezbolesna, nie wymagająca zabiegu, tylko takiego systematycznego noszenia przez cały dzień, ściągania tylko na noc. Plus oczywiście fitoterapia ziołowa o wspomnianym składzie, który mamy w zastosowaniu w naszych placówkach medycznych. Tutaj też będą doskonałym takim uzupełnieniem takiego leczenia, a szczególnie nawet profilaktyki.
1: Dlatego żadnych objawów wynikających z problemów z żyłami nie należy lekceważyć. Dobrą wiadomością, jak usłyszeliśmy, jest to, że istnieją sposoby na uniknięcie niewydolności żylnej.

Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. To czas na kolejną prognozę pogody. W tej chwili z oknami studio 14,6 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna taka sama. Słońce wzeszło 18 minut po godzinie 6, a zajdzie 6 minut po godzinie 19. A dzisiaj czeka nas w dzień zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów miejscami do 10 mm, temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, początkowo na wschodzie kraju południowo-zachodni. To tyle prognozy pogody, a już za chwilkę polują, gryzą, zabijają najniebezpieczniejsze zwierzęta w Polsce. Zapraszam serdecznie.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i spotykamy się, aby mówić o polskiej przyrodzie, a temat będzie iście wakacyjny, bo będziemy rozmawiali o zwierzętach niebezpiecznych, które można napotkać w polskich, nie tylko lasach, ale w ogóle w polskiej przyrodzie. A temat wakacyjny, dlatego że każdy z nas będzie mniej lub więcej, ale jednak miał styczność jakąś z przyrodą. Szczególnie dzieci przecież też będą chodziły po różnych miejscach związanych z przyrodą. Pojedziemy nad morza, ruszymy w góry, nad jeziora, nad rzeki, w lasy, na wieś, na łąki. No wszędzie, w różne miejsca wybierzemy się z dala od swojego domu, żeby trochę z tą przyrodą poobcować. I tam natrafimy na różnego rodzaju zwierzęta, których bardzo często się boimy, które uważamy za naszych może nie sprzymierzeńców, albo naszych wrogów wręcz, albo zwierzęta, które mogą nas zagrozić. Czasami się boimy, one budzą w nas różne negatywne emocje, strach, lęk. I o tym, żeby trochę tutaj załagodzić ten strach i powiedzieć, że tak naprawdę niewielu zwierząt powinniśmy się obawiać, niż to jest powszechnie wyobrażane, przedstawiane. I stąd właśnie ten wykład. Dlatego dzisiaj opowiem Państwu o tych zwierzętach, które polują, gryzą, są jadowite i zabijają, ale niekoniecznie ludzi. Bo tutaj właśnie w domyśle, jeżeli ktoś przeczytał, to pewnie pomyślał sobie, że to na ludzi polują, czy gryzą ludzi, czy są jadowite względem ludzi, czy zabijają ludzi. Ale oczywiście one rzeczywiście w dużej mierze to robią, ale względem na przykład innych zwierząt, bo tak zdobywają pożywienie, a niekoniecznie są takie niebezpieczne względem człowieka. Ale o tym wszystkim właśnie Państwu dzisiaj opowiem. Będą to najbardziej niebezpieczne zwierzęta w Polsce i zaczniemy sobie od takiej najbardziej charakterystycznej trójki. I dlaczego ja mówię, że to jest najbardziej charakterystyczna? Ja zawsze zadaję takie pytanie dzieciom, kiedy właśnie opowiadam o tych najbardziej niebezpiecznych zwierzętach. Zawsze proszę, żeby wymieniły te zwierzęta złe, takie niebezpieczne. I zawsze wśród pierwszych pięciu, które dzieci wymienią, pojawią się te trzy zwierzęta. Różnie, czasami to będzie na pierwszym miejscu. Zwykle jest to dzik na pierwszym miejscu, ale nie zawsze. Natomiast te zwierzęta absolutnie zawsze są przez dzieci wymieniane. I ta wielka trójka to jest oczywiście dzik wspomniany, na drugim miejscu jest oczywiście wilk i również jest wymieniany niedźwiedź. I od tych zwierząt zaczniemy i powiemy sobie, czy one rzeczywiście są takie niebezpieczne, jak to się powszechnie sądzi. Zatem zaczniemy oczywiście od wilka, który to przecież w każdej bajce, jeżeli ktoś zna bajkę, w której wilk jest dobry, przedstawiony pozytywnie, to proszę pokazać, proszę napisać tutaj na naszym czacie, ja chętnie się dowiem, bo ja teraz nie znajduję żadnego przykładu. Zatem zaczniemy sobie od wilka, popatrzmy mu prosto w oczy i właśnie od tego patrzenia zaczniemy, bo jest też taki pogląd, że jeżeli wilk nas obserwuje, to na pewno nas zaatakuje. Nieprawda. To nie jest tak, że on jak nas obserwuje, to zaraz się rzuci do ataku i z nas będą strzępy. W ogóle trzeba dodać, że to tak naprawdę to wilk boi się człowieka i dużo więcej wilków ginie z ręki człowieka, a nie odwrotnie, że to wilki zabijają ludzi. Faktycznie, kiedyś w dawnych czasach, kiedy nasz kraj był pokryty głównie przez lasy i tych wilków naprawdę było dużo więcej niż teraz, one jakieś tam zagrożenie dla człowieka stanowiły. Poza tym pamiętajmy o tym, że na przykład po stoczonych bitwach one pożywiały się trupami, które na polu bitwy pozostawały. W związku z tym one rzeczywiście w ludziach mogły upatrywać jakieś źródło pożywienia, ale zasadniczo jednak tego człowieka nabrały przed nim strach, nabrały przed nim takiego dużego respektu, bo niestety człowiek je powszechnie bardzo tępił. One były zabijane masowo do tego stopnia, że prawie w Polsce wyginęły. One w zasadzie zostały w 1998 roku objęte ochroną i w tamtym czasie ich liczebność wynosiła mniej więcej około 500 osobników. Dzisiaj mamy 4 razy tyle, tak się szacuje. Około 2000 wilków mamy obecnie i cały czas ta liczba rośnie, co jest dobrą oznaką, chociaż nie wszyscy się z tego cieszą, bo
Nieraz można w różnych mediach przeczytać sygnały mówiące o tym, jakieś tytuły takie zwracające na siebie uwagę, że to wilk rozszarpał, czy tam zabił, zaatakował i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to piszą ludzie, którzy albo chodzi im o to, żeby dużo osób po prostu kliknęło w tytuł i przeczytało cokolwiek, bo jak to zwykle chodzi po prostu o te kliknięcia, albo ktoś po prostu bardzo nie lubi wilków i chce je nam zohydzić, zobrzydzić, demonizować zupełnie niepotrzebnie. Wilki są niesamowitymi zwierzętami. Ja już wiele razy na naszych wykładach o wilkach opowiadałem. To są niebywale ciekawe zwierzęta, w ogóle taki wzór rodzinnego życia prowadzą. Oto jest naprawdę taki zwierzę, którego sensem istnienia jest rodzina. Bardzo, bardzo ciekawe zwierzę pod tym względem. Ta hierarchia też. No dużo, dużo w ogóle jest takich interesujących szczegółów dotyczących życia wilków i no dlatego też sporo osób się interesuje i te wilki też bardzo często są takim, obiektem zainteresowania badaczy, różnych fascynatów, przyrodników, ale nic dziwnego, bo rzeczywiście niesamowite zwierzęta. Ale czy faktycznie należy się bać wilków? Absolutnie nie. To, tak jak wspomniałem na początku, wilki boją się nas bardzo i uciekają, bo wiedzą, że ze strony człowieka raczej nie czeka ich nic dobrego. Natomiast jeżeli chodzi o ataki wilków na człowieka i straszenie, że w lasach są wilki i tak dalej, no tak, oczywiście są, ale naprawdę, no ja nie przypominam sobie przez ostatni czas, żeby jakikolwiek wilk zaatakował człowieka i stanowił dla niego jakieś wielkie zagrożenie. Także musimy się przyzwyczajać do tego, że wilków będzie coraz więcej. Nawet w Warszawie były już notowane wilki i w okolicach tutaj się pojawiają Warszawy. Oczywiście no, nie żyją na stałe, ale bywają. I to tylko pokazuje, że wilki rzeczywiście stają się coraz bardziej powszechnym zwierzęciem i całe szczęście, niech tak będzie, bo kiedyś występowały faktycznie na obszarze całego kraju i były zwierzęciem zdecydowanie bardziej popularnym, pospolitym niż teraz. Pośród wilków właśnie wilki mają taką złą sławę. Mówi się, że to są właśnie zwierzęta, które przecież zabijają ludzi, są groźne, gryzą, rozszarpują człowieka i tak dalej. Natomiast i przez to jest też taka kategoryzacja, że wilk jest jednak tym złym zwierzęciem, ale my bardzo lubimy właśnie szufladkować, kategoryzować. Przecież mówimy, że niektóre zwierzęta są dobre, niektóre złe. Otóż nie są ani dobre, ani złe. Po prostu są, po prostu żyją i istnieją i każde zwierzę ma jakieś swoje miejsce w czy to łańcuchu pokarmowym, czy konkretnym środowisku, ale są potrzebne i nie są ani dobre, ani złe. Tak samo ja jestem wielkim przeciwnikiem dzielenia zwierząt na szkodniki i na zwierzęta pożyteczne. To jest typowo sztuczny podział stworzony przez człowieka. Nie ma nic wspólnego z tym, co ze światem przyrody. Oczywiście z naszej perspektywy, jeżeli coś na przykład prawda, stonka ziemniaczana zjada nam, prawda, żeruje na ziemniakach, no to rzeczywiście jest dla nas szkodnikiem. Ale gdy tylko ludzie by przestali jeść ziemniaki albo stonka by się przerzuciła na coś innego, no to raczej nie jest niemożliwe, ale na jakąś inną roślinę, to już automatycznie przestałaby być tym szkodnikiem. Więc to jest taki bardzo podział sztuczny, mówię, stworzony przez człowieka. Ale wracamy do wilków. Wilki, jest jeszcze taki bardzo ciekawy też no mit raczej, znaczy nie raczej, tylko mit wokół wilków, że one wyją do księżyca. No one się oczywiście tak porozumiewają, to wycie jest niesamowite i wycie wilków jest sposobem na kontaktowanie się ze sobą, a nie jest to jakiś rytuał, który polega na tym, że wilk zobaczy księżyc i po prostu się zatrzymuje i wyje do księżyca. Bo to by było po prostu jakieś nierozsądne, dziwne na pewno zachowanie. Także pamiętajmy, że wilk nie jest ani dobry, ani zły, nie stanowi dla człowieka jakiegoś wielkiego zagrożenia i
naprawdę nie ma sensu się obawiać wilka, że wilk po prostu nas tak bez powodu zaatakuje, prawda? Drugim zwierzęciem, które również na pewno nie bez powodu nas nie zaatakuje, jest dzik. I dzik każdy z nas zna doskonale. Dzisiaj będziemy trochę o tych wierszykach Jana Brzechwy mówić, bo to przecież jest cała seria takich wierszyków. I oczywiście każdy z nas zna ten wierszyk. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo prędko zmyka. Więc od razu powiem, że dzik nie jest zły. To po pierwsze, po drugie, nie warto przed dzikiem uciekać na drzewo, bo można sobie tylko wyrządzić krzywdę. Swoją drogą, ciekaw jestem, kto umiałby tak szybko wskoczyć na drzewo i rzeczywiście na tym drzewie pozostać, tak żeby dzik nie doskoczył, nie dosięgnął tego człowieka. Więc tego nie robimy. To tylko jest wierszyk sympatyczny, skądinąd, ale jednak nie do końca przedstawiający rzeczywisty świat przyrody. I dzik jest dziki, oczywiście, ale nie jest zły. I dzik, czy rzeczywiście może nas zaatakować? Więc może tak, powiem, on nie będzie atakował, ale będzie raczej się bronił. Ale w jakich sytuacjach? W zasadzie są tylko dwie takie główne sytuacje. Kiedy locha prowadzi młode, czyli te malutkie warchlaczki, pasiaczki, i kiedy my im gdzieś się zaskoczymy, wejdziemy im w drogę, one mogą uciekać do matki z takim swoim charakterystycznym kwikiem i wtedy rzeczywiście locha może będzie je broniła. Jest bardzo oddaną, troskliwą matką, nawet jest w stanie poświęcić swoje życie w obronie swoich młodych, zatem będzie na pewno stawała w ich obronie i łatwo się nie podda. Natomiast i wtedy rzeczywiście musimy być, rzeczywiście mieć się na baczności. Natomiast muszę powiedzieć, że mi się zdarzało podchodzić blisko do takich dzików i powiem szczerze, one też czują respekt przed człowiekiem, boją się. Trochę to jest taka gra nerwów, bo i człowiek też trochę jest napięty wtedy. Nie do końca też wie, na co może sobie pozwolić z takimi dzikami. Te dziki też są spięte. Nie warto doprowadzać takich sytuacji, nie ma sensu, ale też muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste, żeby ten dzik po prostu na nas ruszył, tak? On też czuje strach przed człowiekiem. Ale zasadniczo, jeżeli będzie groźna sytuacja, to oczywiście locha swoje młode obroni. Druga sytuacja to są psy. Sam dzisiaj byłem świadkiem, kiedy pies, co prawda może nie na dzika się rzucił, ani dzik na psa, ale pies na drugiego psa. Tylko dlatego, że pies nie był przypięty do smyczy. I to jest rzecz, o której my non-stop mówimy, apelujemy, cały czas przypominamy o tym, że chodzimy z psem po lesie, to trzymajmy go na smyczy, naprawdę. Nigdy nie wiadomo, gdzie on pobiegnie, nigdy nie wiadomo, co się dzieje z tym psem. Nie mamy go na oku, nie widzimy dokładnie, co on jest w stanie w tym czasie zrobić, czy on na przykład w tym czasie nie draśnie, nie zabije jakiegoś zwierzęcia, czy on się nie poleci w krzaki i na przykład nie napotka na dziki. Jak będzie spanikowany, wracał, uciekał przed dzikami, to oczywiście będzie leciał w naszą stronę, czyli sprowadzimy na siebie takie niebezpieczeństwo. Mało tego, dziki przecież, proszę pamiętać, że starcie psa z dzikiem, nieważne, czy to będzie jamnik, buldog, czy owczarek niemiecki, zawsze jest to starcie niczym boksera wagi ciężkiej z przedszkolakiem, więc no, dzik po prostu zabije, może oczywiście zabić tego psa i proszę pamiętajmy o tym, że dzik zawsze identyfikuje psa jako zagrożenie, jako swojego wroga, także będzie się naturalnie bronił. Dlatego zawsze naprawdę apeluję, wiele razy mówię i naprawdę to już po prostu prawie, że do znudzenia, ale cały czas jest mnóstwo przypadków ludzi, którzy spuszczają psy w lesie, mało tego w rezerwatach również przyrody, co nawet na przykładzie Warszawy widać bardzo dobitnie i zawsze apeluję i proszę i również teraz skorzystam z okazji i również przypomnę i poproszę, żeby psy zawsze mieć na smyczy, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi, a argumentacja, bo mój pies jest grzeczny, do mnie osobiście totalnie zupełnie nie dociera, bo już widziałem takie grzeczne psy, które zerwane ze smyczy, znaczy spuszczone po prostu ze smyczy, gnały i totalnie się nie słuchały swoich właścicieli i robiły, co chciały, uganiały się za wiewiórkami, jakimiś dzikimi zwierzętami, sarnami i tak dalej. Nie jest to nic fajnego i naprawdę zachęcam do tego, żeby pamiętać o też bezpieczeństwie swojego psa, bo to też na to ma to, że będziemy trzymali go na smyczy, również wpływa na bezpieczeństwo naszego psa. A jeszcze nie wspominając już oczywiście o ryzyku zarażenia się wścieklizną, ale o tym będę jeszcze dzisiaj opowiadał. Także naprawdę nie warto.
To były te dwie sytuacje, czyli młode pasiaczki i pies, który potrafi właśnie zaatakować czy podbiec zbyt blisko dzików. Wtedy rzeczywiście możemy się tych dzików obawiać, ale absolutnie dziki nie jedzą ludzi, nie ich celem nie są w ogóle ludzie, nie, co najwyżej podchodzą do ludzi blisko, bo identyfikują ludzi na przykład z jedzeniem. No oczywiście klasyczny przykład. To jest krynica morska, gdzie nawet dziki mają swój pomnik, bo już tam są tak rozsławione. Kto będzie w wakacje, to będzie mógł właśnie na pewno zaobserwować, bo będąc w krynicy chyba nie sposób jest nie zobaczyć dzików, ale w różnych innych nadmorskich miejscowościach również i w ogóle w całej Polsce. One wychodzą na ulicę, nie boją się ludzi, ale też proszę ich nie demonizujmy tych dzików. Nie mówmy, że to są straszne zwierzęta, które nam robią jakąś wielką krzywdę. Absolutnie nie. Są to zwierzęta, które po prostu żyją w lesie, zwyczajnie funkcjonują i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o dzika. Może już więcej nie będę tutaj opowiadał, chociaż przykładów jeszcze i innych tutaj, inne sytuacje mógłbym jeszcze spokojnie przytoczyć. Oczywiście dziki wyglądają dosyć groźnie, natomiast i często właśnie ludzie dzwonią i z pytaniami, co robić, bo na ich drodze jest dzik, boją się przejść i tak dalej. Dzieci do szkoły, prawda, boją się chodzić. Czasami właśnie jak szkoła jest przy lesie, to dzieci czasami muszą być właśnie podprowadzane do samej szkoły w obawie przed tymi dzikami. No jasne, że tak, to jest trochę zrozumiałe, taki strach, natomiast pamiętajmy o tym, że dzik nie jest zainteresowany atakiem na człowieka. One oczywiście w obronie własnej, jasne, że tak mogą, ale naprawdę dzik nie jest zwierzęciem, które chce atakować człowieka, robi to tylko i wyłącznie w ostateczności, szczególnie w tych sytuacjach, przy tych sytuacjach, o których wcześniej wspomniałem. Mamy kolejne zwierzę, czyli które zawsze jest wymieniane jako to jedno z najgroźniejszych. Oczywiście chodzi o niedźwiedzia, chociaż jest często nazywany misiem pieszczotliwie i nawet w wierszyku przecież Jana Brzechwy również tak jest nazwany. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda, nie chce podać, a to szkoda. Też znamy również ten wierszyk. Proszę nie nazywać niedźwiedzia misiem, bo przez to też jest wiele różnych nieporozumień. My trochę zestawiamy ogromne zwierzę, które waży nawet 300 kg do malutkiego pluszowego misia i nazywamy pieszczotliwie niedźwiedzia misiem. Otóż nie róbmy tego, bo przez to właśnie bardzo zmieniamy powagę tego zwierzęcia. Powinniśmy podchodzić jednak z dużym respektem, bo w przeciwieństwie do wilka i dzika rzeczywiście niedźwiedź może nam wyrządzić jakąś krzywdę, ale też spokojnie nie myślmy w kategoriach takich, że niedźwiedź to zawsze oznacza zagrożenie i zawsze powinniśmy się jego bać i uciekać i zaraz o tym powiem, żeby nie uciekać właśnie, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Natomiast jest to potencjalnie zwierzę, które rzeczywiście jest potężne i tak łatwo też na widok człowieka nie będzie uciekało. Może czasami nam się przypatrywać z ciekawością, może też również oczekiwać, że damy mu jakiś smakołyk. Dlatego warto pamiętać i zdawać sobie sprawę, że jest to jednak zwierzę niebezpieczne, ale z drugiej strony nie ma co nikogo straszyć i mówić, prawda, że jak będziemy chodzić po górach, no bo przecież w Polsce głównie w górach występują, Bieszczady, Beskidy, Tatry to są główne właśnie miejsca występowania. Dlatego też, no mówię, nie chcę straszyć, tak, ale trzeba mieć świadomość, że jednak jest to w jakimś stopniu groźne zwierzę. Aczkolwiek sytuacje, kiedy rzeczywiście ataki niedźwiedzi na ludzi raczej nie są zbyt pospolite, popularne. Należy się mieć na baczności, szczególnie kiedy są młode, bo w okolicy młodych pewnie jest gdzieś matka. No i wtedy może nie być wesoło, bo oczywiście, jak to już dzisiaj nawet na wykładzie mówiłem, zwierzęta będą oczywiście broniły swoich, dorosłe zwierzęta bronią swoich młodych, często właśnie bardzo zaciekle i wytrwale. Także tu trzeba się mieć na baczności, trzeba uważać na te zwierzęta. Ale jeśli chodzi o niedźwiedzie, to warto jeszcze powiedzieć, że
Też jednak liczebność niedźwiedzi w Polsce delikatnie się zwiększa, bo jakieś 50 lat temu w polskiej części Karpat szacuje się, że żyło kilkanaście niedźwiedzi, czyli no, naprawdę niewiele. Natomiast dzisiaj już jest ponad 100. Ale warto też wspomnieć, że również Tatry, no w Tatrach dosyć sporo żyje niedźwiedzi. Dwa takie główne miejsca występowania, chyba najbardziej znane miejsca występowania niedźwiedzia w Polsce to są Tatry i to są Bieszczady. I jeżeli chodzi o Tatry, no to jest ich tam, liczebność się szacuje na poziomie 50-60 osobników, natomiast oczywiście wiadomo, że Tatry, to ta mniejsza część jest po stronie naszej, polskiej, i tam przebywa właściwie na stałe kilkanaście tylko niedźwiedzi, natomiast no, zdecydowana większość żyje po stronie słowackiej. I jeżeli chodzi o niedźwiedzia, to faktycznie może nas przestraszyć, może być to zwierzę, które nas bardzo będzie dla nas budziło duży strach i duży lęk. Natomiast proszę pamiętać o tym, że niedźwiedzie nie lubią być zaskakiwane, dlatego jak idziemy po górskich szlakach, to warto na przykład rozmawiać albo w ogóle czasami wydawać takie dźwięki, żeby jednak niedźwiedzie wiedziały, że ktoś idzie, bo nie lubią być zaskakiwane i wtedy no, mogą być bardzo mocno zdziwione i mogą się człowiekowi przyglądać, a kto wie, czy się nie będą w ogóle do niego zbliżały. Więc starajmy się właśnie zawsze dawać znak swojej obecności. Poza tym też tak jak w przypadku dzika, niektórzy uważają, że uratuje nas wejście na drzewo. Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ one świetnie się wspinają, w związku z tym nie mamy szans. Nie wspinajmy się na drzewa. Poza tym, no, tak jak wspomniałem wcześniej, kto z nas umie się sprawnie wspinać na drzewa tak szybko, żeby wejść momentalnie? No jest to bardzo trudna sztuka. Mało tego, jest jeszcze taki pogląd, taki mit, że biegnący niedźwiedź jak zbiega ze stoku, to jemu się plączą nogi i w ogóle tam upada i tak dalej. No co za bzdura, bzdura, bo przecież niedźwiedzie to są zwierzęta, które świetnie się czują w górach, więc jak takie zwierzę, które będzie biegło, będą mu się plątały nogi? No totalny bezsens. Nie wiem w ogóle, kto to wymyślił i dlaczego ludzie w ogóle sobie przekazują takie informacje, ale jeśli już mówimy o tym zbieganiu, to niektórzy uważają, że no uciekną przed niedźwiedziem. No raczej średnie mamy tutaj szanse i raczej proponuję jednak nie uciekać przed niedźwiedziem. To jest zwierzę, które rozwija prędkość spokojnie 40 km na godzinę w terenie, dodam, w związku z tym nie mamy szans. Oczywiście to będzie wiadomo krótki odcinek, ale naprawdę, wygląda, że to jest duże, ogromne, zwaliste zwierzę i będzie się wolno rozpędzało. Faktycznie potrafi dużo szybciej biegać niż my, więc ucieczka też nie wchodzi w grę, ale bardzo odradzam ucieczkę, bo to tylko prowokuje niedźwiedzie do tego, żeby właśnie podążały za człowiekiem, bo przecież kiedy zwierzę ucieka, jakiekolwiek zwierzę, to okazuje tym swoją słabość. A zatem, ucieczka to jest przecież cecha ofiar, a nie drapieżników. W związku z tym, jeżeli uciekamy, to automatycznie jakby pokazujemy swoją niższą pozycję, swoją uległość względem niedźwiedzia. Dlatego nie warto szarżować, nie warto uciekać przed niedźwiedziem. Lepiej zdecydowanie po prostu się spokojnie wycofać. Może się tak zdarzyć, że niedźwiedź po prostu zacznie rzeczywiście biec w naszą stronę, ale nie należy wtedy panikować, nie należy wtedy właśnie uciekać, bo to go jeszcze bardziej motywuje do podjęcia ucieczki. On jeszcze chętniej będzie za nami tą pogoń podejmował. Poza tym pamiętajmy o tym, że jednak one zgodnie z tym, co mówią leśnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego, one często też markują te ataki. W związku z tym to też jest jakaś ich taktyka pewnie na przestraszenie człowieka i zdarza się, że po prostu po kilku krokach po prostu się zatrzymują. Dlatego też warto właśnie, ja wiem, że to jest trudne, łatwo tak mówić, bo to rzeczywiście są duże emocje i można rzeczywiście spanikować, ale
starajmy się zachować zimną krew, starajmy się jednak opanować swoje emocje i przede wszystkim właśnie nie uciekać. Jeżeli już faktycznie dojdzie do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, kiedy niedźwiedź będzie bardzo blisko do nas podchodził, należy wtedy przyjąć tą pozycję taką, jaką każdy z nas przyjmował, jeszcze będąc w brzuchu swojej mamy, czyli pozycję embrionalną, chroniąc tutaj kark, głowę, dłońmi, skulić się należy, udając trochę martwego, to też w jakiś sposób zniechęca niedźwiedzie. Ale zasadniczo to już jest raczej taka ostateczność, a raczej też nie słyszałem o zbyt wielu takich sytuacjach. Najniebezpieczniejsze sytuacje to są te, w których mamy do czynienia z takimi częściowo oswojonymi niedźwiedziami. Często kończy się tym, że one niestety były po prostu odstrzeliwane. I w Tatrach też już były takie przypadki. Nie pamiętam już, jak się nazywał, chyba Kuba, jeżeli dobrze pamiętam, był taki niedźwiedź. I on rzeczywiście tam na turystach rzeczywiście wywierał taką presję, żeby jego dokarmiali. I to już jest niebezpieczne. Kiedy taki niedźwiedź podchodzi gdzieś blisko ludzi i domaga się, żeby go karmić, to już jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No i właśnie, niestety, my też poniekąd przyczyniamy się do tego, że te zwierzęta mogą po prostu być zabijane, ale to wszystko w celach bezpieczeństwa. Kolejne zwierzę, mamy rysia. No ryś generalnie jest kotem, wygląda może groźnie, ale oczywiście nie jest dla nas żadnym zagrożeniem, absolutnie żadnym zagrożeniem nie stanowi dla naszego życia, zdrowia. One przecież unikają w ogóle kontaktu z człowiekiem. Rysie są wybitnymi samotnikami, żyją samodzielnie, czasami pewnie widzą nawet nas, ludzi, ale nie dają znaku życia, nie chcą być same widziane przez nas. Dlatego też prowadzą też taki skryty tryb życia. Ale no jest to oczywiście drapieżnik, całkiem spory, bo to nie jest kiciuś też, tylko to jest taki naprawdę duże zwierzę. Mniej więcej tej wielkości powiedzmy, taki większy kot zdecydowanie. Także tutaj nie ma się czego obawiać. Życzę każdemu, żeby mógł zobaczyć, bo rysi w Polsce jest naprawdę niewiele. I życzę każdemu, żeby miał okazję spotkać tego drapieżnika. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest to zwierzę, które też krzywdy nam żadnej nie zrobi. Niech się boją sarny, bo one właśnie głównie na sarny polują. Ale my nie musimy się obawiać rysia absolutnie. Kolejne zwierzę, czyli żubr. Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No pokaż się żubrze. Zróbże minę uprzejmą żubrze. To oczywiście też jest fragment kolejnego wierszyka Jana Brzechwy i należy też tutaj mieć pewien dystans do żubra. Nie należy się zbyt blisko do niego podchodzić. Jest to zwierzę, które faktycznie może też być groźne, może zaatakować. Słyszałem o takich na przykład fotografach przyrody, którzy przełamywali tę barierę i powodowali, że żubr jednak próbował odgonić tego człowieka, bo człowiek wkroczył w jego terytorium, w jego miejsce, przekroczył tą barierę bezpieczną. A i teraz uwaga, właśnie jeszcze ciekawa rzecz. Co to jest ta bariera? Oczywiście różne zwierzęta mają różne bariery, do niektórych można podchodzić bardzo blisko. Nie wiem, na przykład taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, kaczka krzyżówka. No to są dzikie ptaki, ale przecież można do nich podejść naprawdę na bardzo niewielką odległość i one nie uciekają. Bardzo mają dużą tolerancję względem człowieka. Ale na przykład taki chociażby, jak już jesteśmy przy ptakach, to podam jeszcze taki przykład żurawia na przykład. No żurawia, jak ja widzę żurawia z 50 metrów, to jestem szczęśliwy, że udało mi się tak blisko go zobaczyć, bo one uciekają rzeczywiście przed ludźmi. No z żubrami to jest różnie. Ja powiem szczerze, niewiele widziałem w życiu, więc nie będę się tutaj może zbyt wypowiadał. Widziałem tak na taką bardzo bezpieczną odległość. Ale właśnie, warto sobie zadać pytanie, jaka to jest ta bezpieczna odległość? No więc jeżeli widzimy, że na przykład jakieś zwierzę, niekoniecznie żubr, ale na przykład właśnie niech to będzie w naszym przypadku żubr, leży sobie, prawda, i zajada się czymś, i on nawet na nas nie reaguje, ale na przykład nas obserwuje i w pewnym momencie on przestaje jeść,
albo w ogóle wstaje, to już jest dla nas sygnał, że ta bariera zapewne została przekroczona. Dlatego nie należy podchodzić jeszcze bliżej i próbować złapać z bliska i zrobić sobie selfie z żubrem. Odradzam bardzo. Pozostańmy w odległości, lepiej się wtedy wycofać. Pamiętajmy o tym, że żubr jest naprawdę dużym zwierzęciem. Zasadniczo też oczywiście no, nie je ludzi, to są roślinożercy. Także bardzo dużą część życia swojego poświęcają na zdobywanie pożywienia, przecież trzeba tą ogromną masę ciała wyżywić. No, jeśli chodzi o samce, to potrafią osiągać bardzo duże rozmiary, bo wysokość no, prawie 2 metry, bez tam powiedzmy kilkunastu centymetrów, to są takie największe rozmiary, a masa nawet przekracza 900 kg. No, samice są dużo mniejsze, bo u nich z kolei takich największych, no to masa przekracza no, powiedzmy te 400 kg. Także zasadniczo, no wiadomo, też jest duża dosyć rozbieżność, ale pamiętajmy o tym, że jednak samce, no przede wszystkim są największe, masa właśnie, no nawet te 900 kg potrafi przekroczyć, także jest to duże zwierzę, do którego powinniśmy mieć szacunek i respekt i należy pamiętać, że może faktycznie zaatakować, kiedy przekroczymy tą barierę bezpieczeństwa, ale zasadniczo no nie mają potrzeby, żeby ludzi atakować, dlatego obserwujmy z daleka, a przecież też bardzo duże zwierzę, więc z daleka też bardzo dobrze będziemy wszystko widzieć. Kolejne zwierzę. Mamy łosia. I tutaj mamy pokazanego oczywiście samca, byka, który ma piękne poroże, ale ja głównie chciałbym się skupić na przede wszystkim samicy, czyli na klępie, bo sytuacja, kiedy klępa może być dla nas niebezpieczna, chociaż w ogóle łosi w ogóle nie identyfikujemy z żadnym zagrożeniem, ponieważ one najczęściej są zwierzętami takimi dużymi, ślamazarnymi, takimi wydawałoby się, że ciapowatymi, ale niech nas to nie zmyli, bo to są zwierzęta, które potrafią być szybkie, po pierwsze, po drugie potrafią rzeczywiście być bardzo silne, bo przecież kopnięcie łosia potrafi zmiażdżyć kości na przykład wilkowi, a wilk przecież dużo mocniejsze zwierzę niż my. Dlatego zdecydowanie odradzam podchodzenie szczególnie do młodych, do łoszaków, bo na pewno gdzieś w pobliżu jest mama. I ta mama, klępa, jeżeli zaatakuje, to może to być dla nas bardzo groźne. Dlatego pamiętajmy, że to też jest drugie co do wielkości zwierzę w Polsce. Pierwsze oczywiście to jest żubr, natomiast drugie to jest właśnie łoś. No jeżeli chodzi o masę, to tutaj zdecydowanie mniejsza, bo w Polsce dorosłe samce, no to powiedzmy, że ważą te 400 kg, no różnie, prawda? Ale zasadniczo no 200 spokojnie może łoś ważyć. 200 kg, duża masa, a jeżeli takie zwierzę się rozpędzi, no to może nas stratować. Także nie podchodźmy szczególnie do tych młodych i apeluję też, żeby bardzo uważać zimą, bo łosie potrafią podchodzić do dróg, zlizywać sól, a przecież zderzenie z łosiem jest niesłychanie niebezpieczne, ponieważ łoś jako bardzo wysokie zwierzę, kiedy jedziemy samochodem osobowym, podcinamy mu nogi, on upada i cała ta największa masa tego zwierzęcia spada na kabinę. W związku z tym często ginie tutaj w takim wypadku łoś, ale też i kierowca, pasażer, czy w ogóle jeszcze więcej osób. Także warto pamiętać o tym, że łoś na drodze jest naprawdę niebezpiecznym zwierzęciem. Każda, jakiekolwiek zdarzenie z łosiem drogowe jest niesłychanie dla nas szczególnie niebezpieczne. No, oczywiście wiadomo, łoś też może zginąć, więc jedźmy, jak to się mówi, łoś strożnie. Kolejne zwierzę mamy jelenia. Oczywiście jeleń nie jest zwierzęciem, które mógłby nam w jakikolwiek sposób zagrozić. Jelenie po prostu uciekają i tyle, salwują się ucieczką. Natomiast jest taka jeden moment w roku, kiedy może nie bezpośredni kontakt z nim, ale to, co słyszymy, może powodować u nas, budzić u nas lęk. Jest to oczywiście okres wrześniowy, kiedy jest rykowisko jeleni i jelenie bardzo głośno ryczą. I zdarza się, to jest bardzo taki śmieszny przykład, zdarza się, że w Tatrach ludzie często dzwonią albo boją się po prostu chodzić po górach, szczególnie właśnie we wrześniu, bo myślą, że to ryczą niedźwiedzie, a mylą właśnie ten dźwięk z ryczeniem jeleni.
zieleni. To jest taki właśnie mocny, taki basowy głos, który się niesie naprawdę bardzo, bardzo daleko. One, ja o rykowisku też już Państwu opowiadałem, ale warto o tym wspomnieć, że jednak no jest to donośny głos, daleko niosący się. Jelenie wtedy w 100% albo nawet i w 110% się skupiają na tym rykowisku. Jest to też taki moment, kiedy one bardzo dużo tracą masy swojego ciała, ponieważ skupiają się przede wszystkim właśnie na tym, żeby to rykowisko jak najlepiej odbyć. Oczywiście to są takie właśnie walki, powiedzmy, można powiedzieć głosowe, czasami trochę też takie wizualne między poszczególnymi samcami. One się bacznie obserwują i tak dalej, także to jest niezwykle ciekawy w ogóle okres w roku, ale warto to posłuchać. I nie mylić właśnie z rykiem niedźwiedzi. Orzeł. No orzeł też budzi czasami, zazwyczaj jednak zachwyt, ale są takie przekazywane czasami informacje, że orzeł może porwać na przykład małe dziecko albo jakiegoś pieska, jak chodzimy, prawda, i piesek na przykład biega gdzieś tam wokół nas. I latający orzeł potrafi nagle zlecieć, swoimi szponami chwycić pieska, no i już nie mamy pieska, tak? Więc uwaga, fizycznie generalnie jest to możliwe, jak najbardziej. Może to zrobić, szczególnie orły przednie, które są naprawdę bardzo silnymi zwierzętami i wiele rzeczy mogą rzeczywiście wznieść powietrze po to, żeby na przykład swoje potencjalne ofiary wznieść powietrze, zrzucić na skały, żeby po prostu zabić takie zwierzę i mają po prostu gotowe jedzenie. Natomiast czy rzeczywiście takie sytuacje się zdarzały? Ja nie słyszałem o żadnej, ale rzekomo słyszałem właśnie od górali, że no po pierwsze jest to możliwe i wydaje mi się, że rzeczywiście jeżeli jest naprawdę małe dziecko albo średni nawet piesek, mały, to jest to możliwe, że zostanie takie zwierzę porwane przez orła, ale sądzę, że takie sytuacje były bardzo sporadyczne, ale skoro się o nich mówi, to być może faktycznie miały miejsce. Tego nie wiem, ale sądzę, że jednak nie ma czego się obawiać ze strony orła. Należy na pewno, zachęcam do tego, żeby obserwować, podziwiać i zachwycać się tym niezwykłym ptakiem. To jest naprawdę niesamowite zwierzę. Także zachwycamy się, a nie boimy, ale wiadomo też, baczenie na swojego psa należy mieć. Ale też pamiętajmy, że na przykład jeżeli chodzi o orła przedniego, no to też nie jest to częsty gatunek w Polsce. Zresztą opowiadałem o nim przy okazji Czerwonej Księgi Zwierząt. Naprawdę niewiele orłów żyje w Polsce, dlatego też zagrożenie jest niesłychanie małe, więc nie mamy się czego obawiać. Lis. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis, ruszaj stąd, bo będę gryzł. To znowu wierszyk Jana Brzechwy, ale dlaczego umieściłem też lisa w naszym spisie zwierząt niebezpiecznych? Otóż uwaga, sam lis no, nie jest w stanie nam w żaden sposób zaszkodzić. No może ci, którzy mają kurniki, no to nie za bardzo lubią lisy. To jest jakby zrozumiałe, bo rzeczywiście one potrafią no spowodować spustoszenie w takim kurniku, ale ja tutaj go zostawiłem z tego powodu, że jest to, i tutaj sobie troszeczkę przejdziemy właśnie do tematu wścieklizny, jest to oczywiście taki, można powiedzieć, rezerwuar zarazków wścieklizny. Rzeczywiście lisy mogą tą wściekliznę roznosić, zresztą nic dziwnego, każdy z Państwa pewnie się spotkał ze szczepionkami dla lisów, nie wiem czy wszyscy widzieli, ale to jest taki, powiedzmy, trochę kształt ma herbatnika jakiegoś. No i one są rozrzucane, tak? Rozrzucane są po lasach, żeby lisy właśnie je zjadały i żeby ta wścieklizna się nie roznosiła. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że zarówno zwierzęta dzikie, jak i domowe,

kontaktu z nimi takiego fizycznego, bo czasami, prawda, niektórzy tam z ręki, na przykład w parkach gdzieś tam karmią te wiewiórki. Nie ma sensu ryzykować, nie dotykajmy tych zwierząt. Kolejne zwierzę to oczywiście nietoperze. Nietoperze również roznoszą faktycznie różnego rodzaju zarazki, mogą być też właśnie tymi rezerwuarami, jeżeli chodzi o wściekliznę. Jest jeszcze coś takiego jak wścieklizna nietoperzowa, która w zasadzie nieprzerwanie była zawsze na terenie Europy, również na terenie Polski, ale proszę pamiętać o tym, że nietoperze po pierwsze nie piją krwi, to znaczy są wampiry, które rzeczywiście mogą pić krew, ale one nie żyją w Polsce i uwaga, piją krew na przykład bydlęcą i to też jest bardzo niewielkie ilości. To nie jest tak, że tam jakimiś szklankami to wypijają czy wiadrami. To są naprawdę niewielkie ilości, więc proszę się o tym nie obawiać tego zwierzęcia. Naprawdę nie jest w żaden sposób groźne. Mało tego, oczywiście nie wkręcają się we włosy również. To trzeba też zaznaczyć, bo to też często się boimy, bo się wkręcają we włosy. Są małe zwierzęta, mniej więcej tej wielkości. Rozpiętość skrzydeł, taka pira z oką mniej więcej. No tu jest nocek duży pokazany. Nocek duży rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest dosyć duży. No, rozpięte skrzydeł tak pi razy oko pokazuje. No, mniej więcej będzie taka. Także nie jest to naprawdę jakieś bardzo duże zwierzę. Nie należy się obawiać, a przecież też bardzo nam pomagające. Także i bardzo sympatyczne zwierzątka. Więc pamiętajmy, że one nigdy same z siebie też człowieka nie zaatakują, nie ugryzą, nie mają po co. W zasadzie jesteśmy tylko na nie narażeni, jeżeli mamy bezpośredni kontakt z nietoperzem. Może się zdarzyć tak, że wleci nam na przykład do mieszkania, tak? To wtedy rzeczywiście możemy mieć bezpośredni kontakt. Trzeba też ostrożnie obchodzić się z takim nietoperzem, też żeby właśnie on nas nie drasnął, nie ugryzł. Także warto o tym pamiętać też, że tą wściekliznę rzeczywiście mogą roznosić. I kolejne zwierzę, mamy sarenkę. I teraz pytanie, dlaczego w ogóle sarna się znalazła wśród zwierząt, które mogą być w jakiś sposób niebezpieczne? Otóż, uwaga, może przestraszyć i to trochę jest taka sytuacja jak z jeleniem, bo uwaga, nie wiem czy każdy wie, o ile jeleń ma bardzo taki niski, basowy dźwięk, taki ryczący, o tyle sarna szczeka. I to dosłownie, sarna potrafi szczekać niczym pies, i bardzo jest to sympatyczny odgłos, bardzo taki charakterystyczny też, ale jeżeli oczywiście jesteśmy w lesie, gdzie jest dużo psów, to czasami może nam się to pomylić, albo gdzieś tam z daleka słyszymy, to może nam się pomylić, ale może nas przestraszyć taka sarenka. Takie wydawałoby się sympatyczne, drobne zwierzę, ale jeżeli wyda odgłos dziwny, to niczym właśnie szczekanie, to może nas trochę zaniepokoić i może to nas mocno zaskoczyć. Co to takiego? Ale absolutnie sarny się nie boimy, ona w żaden sposób nam nie zaszkodzi. Jest pięknym zwierzęciem, które możemy czasami nawet bardzo blisko obserwować i oczywiście jeżeli zobaczy człowieka, będzie najprawdopodobniej po prostu uciekała. Chwilę ucieknie, zatrzyma się, możemy poobserwować piękne zwierzę naszych lasów. A tutaj mamy z kolei puszczyka uralskiego i puszczyki w ogóle, te zwyczajne, uralskie, potrafią też w dziwny sposób się odzywać. Zresztą nie tylko puszczyki, bo też inne sowy potrafią harczeć, piszczeć. Także naprawdę jest cała paleta różnych barw nietypowych. I wiem, że no od wieków ludzie się bali jednak sów. Poza tym sowa na przykład przynosiła, była też symbolem czegoś złego, złowieszczego. Symbolizowała na przykład nadchodzącą śmierć, jakieś nieszczęście. W związku z tym też były niestety przez ludzi tępione, nie cieszyły się może zbyt dużą sympatią, chociaż z drugiej strony patrząc przecież były symbolem mądrości ze względu na tą swoją głowę, która trochę jest podobna do człowieka, przecież oczy z przodu, nie tak jak u większości ptaków z boku głowy, tylko tak jak tak z przodu, więc były takim uosobieniem mądrości. No z mądrością może wiele nie mają wspólnego, ale zatem dlaczego pojawiły się w naszym tutaj zestawieniu? No ja dlatego ustawiłem, ponieważ sam zresztą mi się zdarzyło, że byłem przestraszony przez właśnie sowę kiedyś w nocy. Siedziałem w lesie, było cichuteńko i w pewnym momencie jak się usłyszy takie znienacka, człowiek się w ogóle nie spodziewa, jest cicha, noc spokojna i słyszymy takie huuu, no to wtedy rzeczywiście można się przestraszyć, jak to jest gdzieś blisko jeszcze nas, no to możemy troszeczkę się przestraszyć, ale oczywiście ktoś, kto wie, co to jest za dźwięk, no to natychmiast rozpozna, że to jest puszczyk i nie będzie się tutaj niczego obawiał. Natomiast rzeczywiście sowy nocą potrafią się odzywać i czasami są to odgłosy takie trochę nawet złowrogie, zresztą nie bez przyczyny, przecież wykorzystuje się te odgłosy na przykład w filmach grozy, w jakichś horrorach, także to jest takie od razu, nasza wyobraźnia jest pobudzona, ale nie ma w ogóle sensu się obawiać.

0: to, te zwierzęta na pewno nam w żaden sposób nie zaszkodzą. Puszczyk Kuralski potrafi być na przykład bardzo agresywny w pobliżu swojego gniazda. No ale zakładam, że raczej nikt z nas nie będzie się zbliżał specjalnie do gniazda, a jeżeli ktoś się zbliży, to zapewne poczuje, że puszczyk na pewno da mu o tym znać. A innym zwierzęciem, które również da znać, że jesteśmy w pobliżu gniazda, na pewno jest wrona. Oczywiście różne są wrony. U mnie na przykład pod klatką było rzeczywiście gniazdo wrony. Nigdy nie widziałem, żeby się w jakikolwiek sposób agresywny zachowywały, ale pamiętam, kiedyś miałem takie zdarzenie, że znalazłem wronę, która wypadła, młodziutką wronę, która wypadła z gniazda. Chciałem ją przenieść w bezpieczne miejsce, bo była blisko chodnika, blisko drogi rowerowej, więc uznałem, że trzeba po prostu ją przenieść delikatnie, tylko parę metrów, żeby była bezpieczna, żeby nikt w nią nie wpadł, nie rozjechał jej. I co się okazało? Okazało się, że rodzice byli bardzo agresywni w stosunku do jakichkolwiek ludzi, którzy się do nich zbliżali i niestety nie dali mi w ogóle jej dotknąć. Wręcz byłem przekonany, że zaraz naprawdę mnie zaatakują. Także potrafią faktycznie przestraszyć, potrafią być bardzo agresywne w stosunku do człowieka. To oczywiście nie są jedyne ptaki, które będą agresywne w stosunku do nas, kiedy będziemy się zbliżali. Są jakieś różne skrajne przypadki, nawet sytuacji śmiertelnych. Słyszałem o takich sytuacjach, kiedy ornitolodzy na przykład wchodzili na gniazda na przykład czapli, chcąc je zaobrączkować, i czapla ma ten swój długi, bardzo potężny dziób, którym jest niesamowicie sprawną bronią, i słyszałem takie przypadki, że po prostu wbijały swoje dzioby w głowy, czy na przykład w oczy, i człowiek na przykład na skutek tego uderzenia, tego oślepienia, też jednocześnie bólu, spadał z drzewa i następowała śmierć. Ale to są, mówię już, dotyczy sytuacji, kiedy ktoś bada, kiedy ktoś ma bezpośredni kontakt z tymi zwierzętami. Wrony rzeczywiście mogą nas straszyć trochę, mogą być agresywne, ale wtedy wiedzmy, że najczęściej prawdopodobnie po prostu znajdujemy się w pobliżu gniazda i to jest sygnał, żeby po prostu się odsunąć, odejść, oddalić i żeby i tych ptaków nie niepokoić. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do zwierząt jadowitych, bo w naszym kraju również występują zwierzęta jadowite, jak choćby żmija zygzakowata, ale uwaga, tutaj o żmii to można w ogóle całe mnóstwo powiedzieć, bardzo wiele. Ja może już nie chcę tu się tak za bardzo rozgadywać, bo jeszcze parę zwierząt przed nami, dlatego też nie będę może tutaj całego wykładu poświęcał teraz żmii, aczkolwiek warto o niej powiedzieć, też parę mitów takich obalić, bo oczywiście żmija uchodzi za zwierzę jadowite, jak najbardziej jest jadowita. No, może tak króciutko jeszcze tylko powiem, jak rozpoznać, bardzo pokrótce, to oczywiście ten zygzak, chociaż są na przykład ciemno ubarwione żmije, u których ten zygzak jest prawie niewidoczny. W ogóle one mają dosyć dużą zmienność, bo są różne formy ubarwienia u żmii, ale ta, która jest tutaj na zdjęciu, taka czarno-szara, jest chyba tą najbardziej popularną w Polsce. I pionowa źrenica, trójkątna głowa, to są cechy charakterystyczne żmii. I kiedyś zostałem zapytany, co robić, jak się zobaczy jakiegoś węża w Polsce, nawet jeżeli jest to żmija. No to uwaga, ja uważam, że należy się cieszyć. Zresztą przy większości zwierząt, o których dzisiaj opowiadam, po prostu się cieszmy, że je widzimy, bo nie wszystkie są takie popularne. Niektóre wręcz są gatunkami, z którymi możemy już niedługo się niestety pożegnać. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Zresztą w kolejnym naszym spotkaniu o Czerwonej Księdze Zwierząt będziemy właśnie omawiać sporą część tych, które dzisiaj już się na naszym wykładzie pojawiły. Ale wracając do żmii. Żmija jest gatunkiem, który absolutnie nie ma na celu upolowanie człowieka. Powiedzmy sobie wprost, ona się boi człowieka, ona przed człowiekiem ucieka. Będzie kąsała wtedy, kiedy zostanie przyparta do muru i rzeczywiście nie będzie miała wyjścia. Będzie musiała, albo zostanie na przykład przygnieciona, prawda, przez człowieka. Człowiek na przykład nadepnie na nią. To wtedy jasne, że tak. Dlatego warto mieć pewne zabezpieczenie przed żmiją. I co to może być? Otóż można się zabezpieczyć po prostu chodząc w takich wyższych butach, czy to chociażby mieć długie spodnie. Krótkie spodnie nas nie zabezpieczą, ale długie jak najbardziej. Poza tym pamiętajmy, że nie wszystkie ukąszenia są tak zwane ukąszenia suche również, kiedy jad nie jest wprowadzany, tylko po prostu powstają takie dwie ranki na skutek właśnie ukłucia. Ona oczywiście ma dosyć małe te zęby, dlatego też no, nie jest to jakaś wielka rana, nie będzie to wgryzienie się i wyrwanie jakiejś części ciała i tak tak dalej. Nie, absolutnie nie. To jest zwierzę, które boi się człowieka, ucieka. Jeżeli zostanie zestresowane przez człowieka, to oczywiście może zaatakować. Ale te długie spodnie w zupełności wystarczą, żeby nie zostać ukąszony na pewno jadem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest uczulony na jad, no to może rzeczywiście może się obawiać. Natomiast zasadniczo dla zdrowego człowieka nie powinno nic się wielkiego i strasznego wydarzyć, a na pewno nie powinno to zagrażać naszemu życiu. Osobami, które mogą się obawiać, są dzieci i osoby starsze. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłego, zdrowego człowieka, żmija nie jest w stanie mu w żaden sposób zagrozić czy jakoś wpłynąć negatywnie na jego życie, czy na zdrowie, bo ona po prostu stosuje to jako swoją obronę. I mówię, jeżeli jesteśmy zdrowi, nic nam nie dolega. Pamiętajmy też o tym, żeby nadmiernie nie ruszać kończyną, w którą zostaliśmy. Najczęściej będzie to noga, żeby najczęściej nie ruszać, żeby tej nie powodować jeszcze większej emisji tej trucizny po naszym ciele. Można się oczywiście udać jak najbardziej do lekarza, jest to nawet preferowane przy jakimś tam gorszym samopoczuciu, ale zasadniczo nie powinniśmy na pewno mówić, że to jest śmiertelne zagrożenie czyhające w lasach na człowieka. Absolutnie nie. Kolejne zwierzę, które tym razem może już być śmiertelne, ale uwaga, tutaj podkreślę, bo powiemy sobie o kilku różnych zwierzętach, które mogą stanowić dla nas niebezpieczne, mogą być dużym zagrożeniem i mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. To są te zwierzęta z rodziny błonkowatych, które mają właśnie, które po prostu mogą nas żądlić. I jeżeli będą nas żądliły, wprowadzają swój jad, wtedy może to być dla człowieka uczulonego rzeczywiście śmiertelne. Bywają takie przypadki rzeczywiście, ale no, ci, którzy są uczuleni, to pewnie wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to można sobie takie badania też wykonać, sprawdzić, czy jest się uczulonym na jad pszczeli, czy jad właśnie innych owadów. I no wtedy rzeczywiście należy się obawiać. Ale absolutnie nie bójmy się szerszeni, trzmieli, pszczół i tak dalej. Nie są to zwierzęta dla nas groźne, nie zagrażają naszemu życiu, pod warunkiem właśnie to, co powiedziałem, że nie jesteśmy uczuleni. Szerszeń, ja powiem tak, mnie nigdy w życiu nie urządził szerszeń. Podchodziłem do gniazd, podchodziłem gdzieś tam blisko do tych zwierząt. Nigdy w życiu nic mi się złego nie wydarzyło. W związku z tym nie potrafię nawet powiedzieć, jak to boli. Pszczoły oczywiście wrządliły mnie dziesiątki, może nawet i setki razy. Kiedyś się pszczołami trochę więcej zajmowałem, więc rzeczywiście byłem żądlony. Natomiast nigdy w życiu nie byłem żądlony przez szerszenia. Nie wiem, jak to boli. Podobno troszeczkę głębiej wchodzi to żądło w związku z tym i też zawiera jad acetylocholinę. W związku z tym powoduje to takie boleśniejsze pieczenie niż w przypadku pszczoły. Ale zasadniczo pamiętajmy o tym też, że szerszeń jest to zwierzę, które do nas nie przyleci tak po prostu po to, żeby nas zaatakować. On będzie się bronił, tak? Wtedy może zaatakować, ale zasadniczo nie przylatuje po to, żeby żądlić człowieka, więc nie bójmy się, mimo tego, że to jest dosyć duży owad, bo latający, żywy taki właśnie, bo te martwe to już są takie wysuszone, więc one są mniejsze, ale te żywe są dużymi owadami, nie warto się naprawdę ich obawiać. I też pamiętajmy o tym, że one tak łatwo nie przylecą na przykład do lodów, do pączka, do jakiegoś słodkiego napoju. To bardziej osy. To już zdecydowanie bardziej osy. A tutaj widzimy taką dużą, puchatą, latającą kulkę. I jak widzimy coś takiego i jeszcze jest głośne do tego, to pierwsze co, to albo kapeć, albo gazeta i pff, żeby zabić. Otóż uwaga, bardzo niesłychanie ważne dla przyrody zwierzę, dzięki trzmielom na przykład mamy pomidory, więc i to właśnie nie jest też bąk, jak to wiele osób rozpoznaje, identyfikuje to zwierzę, tylko jest to trzmiel, poczciwy, piękny, bardzo potrzebny nam trzmiel. Nie zabijajmy, nie bójmy się, trzmiel, muszę powiedzieć, podobnie jak i szerszeń, nigdy w życiu mnie nie urządnił, nie wiem jak boli, ale to tylko mi pokazuje, że wcale nie są takie trzmiele ochocze do żądlenia. A tutaj z kolei zwierzę, które już wiele razy, tak jak powiedziałem, dziesiątki, może setki nawet razy mnie żądliło. No i rzeczywiście, ile razy nie użądli, zawsze boli, ale robi to w obronie własnej, w obronie swojej rodziny, w obronie roju i robi to tylko raz w życiu. W przeciwieństwie do pozostałych owadów, jak chociażby na przykład osy, pszczoła potrafi użądlić tylko jeden, jedyny raz w życiu i koniec. I traci swoje żądło, tam niejako wyrywa sobie część narządów wewnętrznych i po prostu chwilę później ginie. To nie jest tak, że urządli od razu ginie, bo ona jeszcze potrafi odlecieć, ona jeszcze może jakąś tam drogę pokonać, jeszcze chwilę żyje, ale jednak ginie, pamiętajmy o tym. I dlaczego tak się dzieje, to też mnie zawsze ciekawiło. Dlaczego pszczoły akurat właśnie giną po oddaniu tego strzału. Ale tutaj też to samo, co wcześniej mówiłem. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni, naprawdę nie ma się czego obawiać. Dodam jeszcze tylko, bo nie powiedziałem tego przy szerszeniach, że jest taki, ja jak byłem mały, to pamiętam, że było coś takiego, że 3 szerszenie zabijają człowieka, a 7 szerszeni to zabijają konia. Oczywiście jest to wielka bzdura, bo tak naprawdę to tej ilości tego jadu jest tak niewiele, że nie jest to żadnym zagrożeniem dla naszego życia. Podkreślam cały czas, nie dla osób uczulonych, tak? Dla osób uczulonych niewielka ilość może.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Być dawką śmiertelną, ale dla zdrowego, nieuczulonego człowieka jest to, musi być setki, podkreślam, uwaga, setki urządleń szerszenia, żeby człowieka zabić. Więc naprawdę jest, nie ma się czego obawiać. Tyle to nawet w jednym gnieździe nie ma szerszeni, także nie ma się czego absolutnie obawiać. A tutaj jeszcze takie jedno ciekawe zwierzę, ktoś może powiedzieć kret, no to nie jest kret, tylko to jest taki niewielki ssak owadożerny, to nie jest też żadna myszka, ani jakaś nornica, tylko to jest ssak z rodziny ryjówkowatych, czyli ten, który musi dosyć sporo zjadać i to jest rzęsorek rzeczek, tak się nazywa, taka śmieszna nazwa, jeszcze mamy rzęsorka mniejszego w Polsce i jeszcze mamy oczywiście ryjówki. No ostatnio badania wskazują, że też to są jadowite zwierzęta. Od trochę dłuższego czasu wiadomo, że rzęsorki na pewno, ale ostatnio też odkryto właśnie, że ryjówki też również mogą być zwierzętami posiadającymi jad, czyli będącymi jadowitymi ssakami. Oczywiście one ten jad stosują do tego, żeby paraliżować swoje ofiary, bo przede wszystkim właśnie jest to zwierzę, które poluje na inne zwierzęta. Muszą, jak to zwykle ryjówkowate, muszą dosyć sporo zjadać, ale ten jad właśnie służy do paraliżowania. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, że jest też ogniwem w przenoszeniu tularemii. To jest jeszcze taka choroba tularemia. One właśnie mogą być też takim ogniwem, które przenosi, w przenoszeniu mogą brać udział. Ale rzęsorek rzeczek podaje to tylko jako ciekawostkę, że jest to właśnie jadowity ssak i jednak jad raczej nam się nie kojarzy z ssakami, tylko właśnie głównie na przykład z płazami, z gadami, czy chociażby z owadami, a tutaj mamy właśnie taki ciekawy przykład. Ale absolutnie nam nie jest dla nas w żaden sposób niebezpieczne to zwierzę. Warto pamiętać też, że właśnie może być tym ogniwem przenoszeniu tularemii, ale zasadniczo no sam rzęsorek nas, na pewno jego też jad na pewno nam szkody żadnej nie wyrządzi. Jest jeszcze takie zwierzę, które się nazywa skorek, doskonale znane. Skorek jest to owad, który uchodzi za takie za zwierzę wchodzące do ucha i przebijające błonę bębenkową. Oczywiście jest to totalna bzdura. Proszę w to nie wierzyć. Jest to zwierzę, które nie ma czego szukać u człowieka i nie ma sensu, żeby wchodziło w ogóle do ucha. W związku z tym nie bójmy się skorka, nie zabijajmy też skorka. To jest owad wszystkożerny i on tak naprawdę to w zasadzie przed człowiekiem to będzie uciekał i nie stanowi naprawdę dużego zagrożenia dla nas, więc absolutnie zachęcam do tego, żeby je zostawić w spokoju, żeby nie ruszać ich. Oczywiście te takie szczypce, też nazywane właśnie to zwierzę jest również szczypawką, przez te właśnie szczypce widoczne wyrastające z odwłoka. To jest taki narząd, w zasadzie do końca też nie wiemy, do końca to nie jest badane, do czego to służy, natomiast na pewno nie do przebijania błony bębenkowej w uchu człowieka. A potem też możemy rozpoznać płeć. Tutaj akurat mamy do czynienia z samcem, to jest akurat samiec. Także nie boimy się skorka, a tutaj jeszcze mamy oleicę. Oleica, krówka, która też swego czasu było o niej bardzo głośno i też portale internetowe donosiły, że spotkanie z tym zwierzęciem to jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne i w ogóle trzeba uważać i tam bla, bla, bla, bla, bla. Po prostu takie mnóstwo takich nieprawdziwych informacji podawanych. Dlatego też pamiętajmy o tym faktycznie. Zawiera taką silnie trującą substancję, która się nazywa kantarydyna i rzeczywiście może być dla nas kontakt z tym owadem, faktycznie może być no może nie groźny, tak, ale no możemy poczuć to rzeczywiście bardzo wyraźnie, ale jeden owad nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia. Dawka śmiertelna dla człowieka to jest mniej więcej 0,2 grama tej substancji, ale oczywiście no jedna oleica nie jest w stanie, nie posiada nawet takiej ilości, więc w zasadzie ta porcja, którą ona wydziela, może podrażnić ludzką skórę, ale na pewno nie stanowi śmiertelnego zagrożenia. Także tutaj po raz kolejny apeluję do tego, żeby nie wierzyć w to, co podawane jest czasami bezsensownie zupełnie w internecie, po to, żeby, nie wiem, wzbudzić, napędzić jakąś panikę, jakiś strach przed tą polską przyrodą, przed, nie wiem, wchodzeniem do lasu. Naprawdę, no, wszystko z rozsądkiem, po prostu. Jeszcze mamy mrówki. No, mrówki raczej też nie uchodzą za zwierzęta, może, które bardzo lubimy. Tutaj tak może groźnie wygląda ta mrówka. Oczywiście każdy doskonale zna. One pryskają kwasem mrówkowym. No, nie bez przyczyny nazywa się to kwas mrówkowy. I ten kwas mrówkowy rzeczywiście jest dla nas może taki agresywny. Mogą czasami na naszej skórze, prawda, się delikatnie tak wczepić tymi swoimi żuwaczkami, które tutaj są widoczne, wczepiają się. I czasami rzeczywiście może nie jest to jakoś bardzo nieprzyjemne, ale na pewno no nie jest to szkodliwe, tak? Jest to w jakimś tam stopniu, też nie powiedziałbym bolesne, po prostu no nie jest to przyjemne na pewno, ale nie jest to na pewno też szkodliwe. I nie musimy się obawiać mrówek. Ja wiem, że mrówki w domu są raczej intruzami i raczej ich nie lubimy. Staramy się je wygonić, ale jeżeli będziemy mieli bezpośredni kontakt, nie należy się ich obawiać. Nie są dużym zagrożeniem, a nawet bym powiedział, że stanowią niezbędny element funkcjonowania pewnego ogniwa w lesie. Także pamiętajmy o tym. I myślę, że spokojnie można mrówkę uznać za jednak naszego sprzymierzeńca, a nie jakiegoś szkodnika, który nam się wdziera do domu i nam w jakikolwiek sposób uprzykrza życie. I teraz przechodzimy jeszcze do dwóch ostatnich zwierząt. I teraz w zasadzie to mogę powiedzieć, że to są te najbardziej niebezpieczne zwierzęta. Uwaga, wszystkie te, które omówiliśmy sobie do tej pory, to może nie jest pełne zestawienie. Jeszcze mógłbym parę innych zwierząt dodać, ale i tak już też sporo opowiadam o tych zwierzętach, a jeszcze mógłbym dużo więcej, ja i tak to wszystko skracam, tak kondensuję. Natomiast tak naprawdę doszliśmy teraz do tych dwóch najgorszych i najbardziej niebezpiecznych zwierząt u nas akurat w Polsce. Komary, bo oczywiście każdy rozpoznał to zwierzę na zdjęciu. U nas oczywiście komary, całe szczęście, nie są niebezpieczne na tyle, żeby przenosiły bardzo groźne choroby, takie jak na przykład malaria, gorączka denga, czy wirus zachodniego Nilu. Oczywiście one tych chorób w Polsce tutaj u nas nie są wielkim zagrożeniem, natomiast no wiadomo, że nam bardzo mocno uprzykrzają życie i nie jest to nic dla nas sympatycznego siedzieć wieczorem w lesie, czy gdzieś tam, prawda, przy grillu, na dworzu, na działce, prawda, i tylko cały czas o, tak spędzać czas, no nic sympatycznego, wiadomo, ale całe szczęście, no pamiętajmy o tym, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że u nas te komary nie przenoszą tych bardzo niebezpiecznych chorób, natomiast warto wiedzieć o tym, że na całym świecie rocznie od właśnie komarów ginie mniej więcej, tak się szacuje, od 750 tysięcy do nawet 1 miliona osób rocznie. Także jest to ogromna ilość ludzi, którzy się zetknęli z tym niewielkim owadem. U nas całe szczęście jesteśmy od tego wolni. Natomiast jeszcze podam tylko taką ciekawostkę, że ktoś oszacował, że na jednego człowieka na Ziemi przypada kilkanaście tysięcy komarów. Także jest to ogromna, ogromna liczba. Natomiast teraz przejdziemy już do zdecydowanie, moim zdaniem, najgroźniejszego zwierzęcia, które może nam wyrządzić bardzo dużo krzywdy. W zasadzie najwięcej z tych wszystkich, które do tej pory widzieliśmy. Oczywiście są skrajne przypadki. Może nas zaatakować niedźwiedź, może ktoś być uczulony na jad pszczeli. Jasne, że tak, ale ja mówię dla zdecydowanej większości ludzi, którzy są zdrowi, którzy przestrzegają zasad, na przykład obowiązujących w parkach narodowych, w rezerwatach i tak dalej, naprawdę zwierzęta te, które do tej pory były, nie stanowią ogromnego zagrożenia i wręcz nie są jakieś krwiożercze i czekają tylko na nasze życie. Natomiast to zwierzę, czyli kleszcz, jest to zwierzę, którego powinniśmy się wystrzegać i jest to niestety zwierzę, które jest po prostu wszędzie, absolutnie wszędzie, na trawniku w mieście nawet. Nie trzeba wcale iść do lasu, bo kiedyś był taki pogląd, że jak się idzie do lasu, to trzeba się później obejrzeć, ale można złapać, nie chodząc wcale do lasu, również można złapać kleszcze. Na działce, w mieście, siedząc na kocyku, na trawie, też można złapać kleszcze. Warto się oglądać, obserwować. Myślę, że każdy z nas kiedyś gdzieś tam w swoim życiu kleszcza miał, musiał go wyciągać albo miał rzeczywiście bezpośrednią styczność. To pokazuje, jak popularnym zwierzęciem jest. Nie każdy z nas widział wilka, nie każdy z nas miał okazję być właśnie urządlonym przez szerszenia, tak jak wspomniałem, ja na przykład nie miałem. Nie każdy z nas miał okazję widzieć na przykład żmiję i tak dalej, ale każdy z nas na pewno w swoim życiu widział albo miał nawet na swoim ciele kleszcza. To pokazuje, że to jest zwierzę bardzo popularne, które przenosi bardzo nieprzyjemne choroby jak kleszczowe zapalenie mózgu, ale całe szczęście akurat tutaj można się zaszczepić przeciwko temu tej chorobie, natomiast przeciwko boreliozie jesteśmy w zasadzie bezradni, mogą oczywiście one roznosić tą boreliozę i no jest to choroba, którą rocznie zakaża się wiele osób w Polsce i niestety czasami też objawia się po wielu latach. Trudno też ją zdiagnozować, ma różny przebieg, różnie się objawia, także jest rzeczywiście bardzo nieprzyjemną chorobą. No tutaj w kontekście właśnie tutaj mojego zawodu leśników, to przecież jest choroba zawodowa, także jest to rzeczywiście coś groźnego i po prostu pamiętajmy o tym, że żeby szczególnie uważać właśnie na kleszcze, bo to są tak naprawdę w naszych lasach, w naszej przyrodzie najniebezpieczniejsze zwierzęta, które tak naprawdę najwięcej szkody mogą nam wyrządzić, a nie tak jak to ta pierwsza trójka zawsze wymieniana, czyli dzik, wilk i niedźwiedź. Spróbujmy w ogóle zobaczyć te zwierzęta w swoim życiu. Niektórzy nawet nie są w stanie przez całe życie zaobserwować, nie widzą po prostu tych zwierząt. Także, a kleszcza praktycznie każdy widział, każdy wie, każdy zna, jak wygląda. Także uważajmy na kleszcze przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, które były do tej pory wymieniane, oczywiście delikatnie, jasne, że tak, mogą w jakimś tam stopniu nam zagrozić w różnych tam też skrajnych przypadkach, w różnych okolicznościach, tak? Dobrze, to tyle, a jeszcze na sam koniec, ostatni slajd, chciałem tylko powiedzieć, to jeszcze będę nieraz na wykładach naszych mówił, moim zdaniem też jeszcze warto wspomnieć o tym, że pewnego rodzaju zagrożeniem jest też po prostu drugi człowiek. Niestety, czasami drugi człowiek, którego spotkamy w lesie, może też być dla nas pewnym zagrożeniem, ponieważ ja już mam różne doświadczenia, kiedy chodzę po lasach, kiedy widzę, jak niektórzy ludzie się zachowują, co robią. Też monitoruję, znaczy nagrywam zwierzęta w lesie, widzę, co się dzieje. W związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że ja osobiście chyba najbardziej z tych wszystkich zwierząt chyba boję się, kiedy się natknę na człowieka, a zwierząt nie ma się co obawiać. Tyle z mojej strony. Jeszcze tylko zerknę szybko tutaj na czacik. Zobaczę, co Państwo napisali. Może są jakieś pytania, może ktoś napisał o tej bajce, że widział gdzieś, gdzie bajkę, w której wilk był przedstawiony jako ta pozytywna postać. Tak, w Polsce występuje tylko jeden gatunek wilka, oczywiście wilk szary, ale jest to też wilk, który jest zestawiany na przykład z szakalem. I też mówiło się, prawda, że szakale oczywiście też w Polsce występują. Nie chcę już rozwijać tematu szakali, bo tutaj to też trochę temat rzeka, także to zostawmy. Ale tak, zasadniczo jeden gatunek.

Śmieszna historia z grzybobraniem i o głośno chrząkającym grzybiarzu. Tak, czasami słyszę właśnie, że pies to jest taki udomowiony wilk. A ja bym powiedział odwrotnie, że to... że pies jest tak naprawdę udomowionym wilkiem. O, w ten sposób bym powiedział, a nie odwrotnie. Jak to niektórzy mówią, że pies to jest taki właśnie udomowiony wilczek.

No, tutaj te 300 kilogramów w przypadku dzika, no ja nie słyszałem, nie widziałem. Ale to już może nie będę wchodził w ten temat. Tutaj trochę nie wiem, o co chodzi z tym pytaniem, a co z tymi psami, kotami, co padają jak kawki? O, faktycznie. Księga Dżungli i Romus i Remulus. Faktycznie. Remulus, faktycznie. Rzeczywiście, tam jest podany wilk jako ta pozytywna postać. Jeszcze mi się przypomniała legenda o świętym Franciszku, kiedy tam był pokazany wilk, który zmienił się z tego złego na tego dobrego, który atakował właśnie ludzi i miasteczko, a potem właśnie pod wpływem Franciszka się zmienił. To też mi się przypomniało. A to dziękuję. Bardzo sympatyczne przykłady.

Nie słyszałem o tym, żeby króliki czy zające potrafiły wykończyć pojedynczego wilka. Tutaj też właśnie Ziemowit Izydor napisał dobrze trochę to, co powiedziałem na samym końcu, że największym zagrożeniem dla człowieka to jest drugi człowiek. Często niestety tak jest. Szkoda, że jesteśmy sami dla siebie często wrogami. Ale niestety właśnie ze swojego doświadczenia chodzenia czy przebywania właśnie w lesie mogę też tak powiedzieć, że rzeczywiście często drugi człowiek nam może zagrozić bardziej niż inne zwierzę.

Nocne zwierzaki będą i w ogóle nocne życie lasu będzie jesienią, także zapraszam. Już w sumie niebawem, to jeszcze kilka miesięcy tylko. No to niebawem. Jeszcze zbieram materiały. O, może powiem tak, w ten sposób. Dobrze, to tyle komentarzy. Bardzo serdecznie dziękuję i korzystając z okazji chciałbym życzyć przede wszystkim bezpiecznych wakacji i obfitujących bardzo ciekawe obserwacje. To oczywiście nie koniec naszych wykładów, w wakacje również się spotykamy, także bardzo serdecznie zapraszam. Kolejne w lipcu, jeszcze Czerwona Księga do dokończenia, także na pewno będzie sporo się działo. Serdecznie zapraszam, życzę udanych wakacji, które właśnie się zaczynają. Do widzenia i do zobaczenia.

0: Wsi Małej w studiu witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewcy, a w Warszawie witamy naszą kochaną Jolę Zajdel. Witamy się, Jolu.
1: Witam serdecznie.
0: Jolu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać dzisiaj o diecie. Tak ustaliliśmy taki temat, ale może na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dieta, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo tak operujemy tym terminem.
1: Tak, tutaj wiesz, witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ta dieta jest bardzo niedoceniana i ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy, medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości, tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
0: Dokładnie.
1: I że to jest teraz moda, prawda? Tak. Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bezmleczne, bezkazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które no prześladują się w tym, żeby udowodnić, że ta ich dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
0: dokładnie
1: jest. Więc ja zawsze namawiam do tego, wzorować się, a jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie, no na to nam też Legarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki. No bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat. I myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
0: Tak.
1: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
0: Ma kłopoty, tak.
1: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie menu jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jest istotna. Natomiast u niej to jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. W tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
0: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
1: Tak, szerzej ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te 4 obszary, o których ona mówi. Najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? Tutaj mówi też o tych 4 żywiołach, właśnie korzystaniu z tych 4 żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady, tak. Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie właśnie, radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać. I oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko, ten cielesno-duchowy składa, więc to jest znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie, czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Czyli to jest bardzo szerokie u niej, bo nawet jak będziemy wcinać te faktury, czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się wypijać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie na

0: dźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze stwórcą, czy porządkować diety, no i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm do wyczerpania. Tak, i nie jest się w stanie podźwignąć. Więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie można powiedzieć kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda? Więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także tak, to jest ważne.
1: Taki element startowy, prawda? Ale tak też... jakbyśmy w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
0: Świetnie, tak.
2: Ale też, Julu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
0: Jasne, oczywiście, Bożenko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić. Po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć. Ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało, no,
1: drobne
0: mniej
1: rzeczy,
0: ważne
1: tak?
0: wybory. Tak.
2: A u Ciebie jak było?
0: No też nie było łatwo. Ja, wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Jest, myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów, korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić. I też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeczni, niewoleni, żeby od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w mownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i no nie jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale no jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
1: Tak, dokładnie,
0: Więc tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko, ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę, tak. Zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda, właśnie w domu może nawet ja jeden dzień pościć, prawda, chociażby ten piątek.
1: No właśnie, ten dzień dzisiaj taki jest.
0: Tak, tak. I właśnie, i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda? Bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączy się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej.

0: jest pościć, więc ten piątek dobrym dniem. I pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22, 23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się skończy, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam patrzę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale no niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj no zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych niewoleń, ale prawda, krok po kroczku i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
1: Jolu, czyli jak zaczynałaś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś
0: tak. To. Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i wiesz, jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelitach, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo tak. gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby no tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
2: łatwiej
0: było. Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynałam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masę takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
2: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
1: Nie, to był czwartek.
2: To był czwartek. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę. No, muszę zdążyć.
0: To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, który jest śmieszny, prawda, ale jest udział wielu z nas.
2: Dokładnie.
0: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, z perspektywy. My się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i...
2: Która później się domaga nakarm mnie, nie?
0: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam...
1: Wytworzy.
0: Tak, słucham?
1: Co wytworzy?
0: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się w głównie, można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście... Jakby no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszałam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest wiesz takie, bo najgorzej jak organizm...
1: Ma coś zabrane.
2: Tak.
0: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozgrzybny jest, to odstawić cukier czy wszystko, co słodkie na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale nie zgubię. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiej przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko, podjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, znaczy zeszłym razem, że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika, żeby ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A mamy ludzi chorych, którzy czasami no nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
1: ale tu masz
0: podkreślam.
1: Rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie może to tolerować.
0: Nie da rady, ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musi włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no, już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda, czyli
2: tak,
0: jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tego nie skorzysta za bardzo, prawda?
2: Tak.
0: Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia,
2: jaki mamy.
0: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przydziału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie orkisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
2: Tak, wszystko.
0: Tak. Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedzmy, istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania. Mhm.
2: Tak.
0: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie w tych, jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć, bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
1: i to jak?
0: Wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno, ale ja właśnie zachęcam tak dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką
1: zimno
0: pogodę.
2: Tak.
0: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki
2: wsypujemy
0: dodamy.
2: Płatki. Mhm.
0: Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie mają, nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
1: Jak przygotować?
0: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali? Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda? I one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda? Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie robmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze. Czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie na nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne. Później na przykład pół na pół z wodą. Tak? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie... Czyli nie zachęcam do takiego
2: eksperymentowania od razu. Mhm.
0: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
1: drastycznego
0: prostu...
1: podejścia, koniec.
0: O, właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie taki drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt...
1: Surowego.
0: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli właśnie habermus, to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, tak. Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
2: Nie jemy jak kurczaki, też... moi drodzy, tego.
0: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda, zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda i też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi i do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko czy w kawałkach, jak to woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I ja, w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna, czyli planie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda, czyli takim neutralno-ciepłym, więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy dwie zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu, w większości oczywiście one są już przemielone, ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
2: Tą pachnącą,
0: i jest ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
1: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
2: Taka ona miotełka będzie to właśnie w pewnym sensie.
0: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemielniane używać. Siemielniane te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby...
1: Zabiera wszystko.
0: pochłania, tak, te substancje, które też dla nas
2: korzystne są
0: te korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychyle, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeszcznik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeszcznik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie z jelit, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie, później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. I, tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
1: Czyli prawda, kawy nie muszę pić.
0: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę i on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowo-jelitowe, poprawił właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
1: Słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu każdy zakłada już jak jest starszy,
2: tak, już aparat słuchowy.
0: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane no nie. z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgan będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jako osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
2: Tak, to dawka no, ale musi być myślę, wtedy solidniejsza.
0: Tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, prawda? Nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
1: czyli
0: które ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Beltram, Galgant. Ja wam powiem, że ja się bez Galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli, na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki, czy pół łyżeczki tego Galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może o tym Galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
1: tak
0: prawda, zanim tak, zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez Galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten Galgant super, czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
1: Czyli Galgant.
0: Mamy problem, tak, Galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten Galgant będzie się przydawał.
2: Szczególnie teraz, jesienią, gdy mamy taką aurę, a nie inną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że...
0: Pogoda sprawia,
2: że właśnie takie zaostrzenia są.
1: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że Galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
2: Tak.
0: Tak, oczywiście. Mhm. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się już o tym Galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające, właśnie mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też, czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego, czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie Galgant, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
1: Ale dobrze.
2: Dobrze.
0: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
2: Tak.
0: I to jest taki właśnie czwarte silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy, z fizyki, 1.18, pod takim wpisem znajdziemy. I zobaczcie, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
2: Tak.
0: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy. Czyli mamy, prawda,
2: profilaktyka
0: w zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile my tego tam mamy, no to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu, dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej. Czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
1: Nie na darmo jest świętą, Jola.
0: Ja właśnie, wizję, tak, oczywiście. Dlatego właśnie pokazuję w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka to jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda, która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakich... Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertram wysyłał do właśnie Zambii, było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy, też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku, chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby, no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertram podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który, nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał, no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertram przywracał siłę i właśnie dalej czytam. Bertram, czyli która jest już prawie martwa, Bertram przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
2: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
2: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie, działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie.
1: Tak.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
1: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... Jeżeli mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach, właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie...
1: To kupujemy.
0: Właśnie Bertram, Gargant. Tak, plus ta babka płeśnik i cynamon, bo babka płeśnik też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda, a bez tego ani rusz. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te 4 ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest 1/3 posiłków, mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
2: Ogromnie.
0: Więc dlatego... Taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo, antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były bardziej wypieczone,
2: puszyste. Tak, właśnie puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie. Jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku tej Kulmer Rotkorn, prawda? Czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu. I właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też to tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, to nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre. Więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka.
1: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć, prawda? I zobaczmy, ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
1: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
2: to jest ogromny problem, bo przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
1: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
2: ale
0: tak,
2: wtedy,
0: że jak jadę w podróż,
2: nerki pracują, tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody,
2: później
0: na kolację
2: trochę
0: zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są przy, bo teraz młodzież nie chce tych.
1: Ale starsi jedli
0: zupy. Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu dostarczymy. I jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie rzucaj tych, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu. Tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
1: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
2: warto zacząć, warto zacząć.
1: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
2: No to popracujemy.
1: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak, albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest tak, taka niska, ale właśnie. Tak, w poprzednim odcinku nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
1: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak, tak.
1: Bo zauważmy,
2: tak. Po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
1: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest Bertram, Galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz, no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc, ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść, żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda nie sprawdzałam wszystkich sklepów, tak, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
2: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
1: Super zapakowane.
2: Tak, super zapakowane, więc...
1: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w aptece chemii, no oczywiście ja nie, też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda,
2: tak,
0: ten organizm i tak dalej,
2: tak.
0: Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku później, nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, a wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie no, widzę no, tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takiej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki, tych mazideł. Słuchajcie, jak się matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuka, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tej cywilizacji, tym słabsi, słabsze organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
2: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli ale się tylko chce. Tak.
1: Ale zobaczcie, ile jeszcze w kieszeni zostanie.
0: No oczywiście,
2: no dokładnie, tak.
0: No, tylko tak jak mówię, to wszystko jakby rozsądnie, nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków,
2: oczywiście,
0: no nie będą funkcjonowały.
2: Tutaj nie możemy robić takich rzeczy, nie.
0: Tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
2: Tak, odstawiamy
0: nie, bo
2: tabletki.
0: Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować, wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
2: Dokładnie. Jolu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które
1: kluby
0: rosną na drzewach.
2: Na drzewach.
1: A my mamy takie audycje.
2: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
2: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie w ziemi.
2: W glebie.
0: Dlatego, bo słucham, nie słyszałam?
2: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. Jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda,
2: tak.
0: czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, i tej wilgoci, one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
2: Tak.
0: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... truskawka, prawda, też
2: może szybko.
0: Kiedyś dojdziemy o tej,
1: tak,
0: o tym, ale też ona szybko łapie tą pleśń, wiesz, więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjalne człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów też
2: właśnie,
0: w sobie, które bardzo działają właśnie, tak, działają właśnie
1: dopingują dobrze. Organizm.
0: Tak, anty właśnie
1: rakowo,
0: prawda?
2: Tak.
0: Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego
2: soplówka ona... Soplówka też jest bardzo silna, te preparaty
0: tak,
2: soplówki.
0: Właśnie, Tak, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze tylko o tym cukrze właśnie, który wymieniałaś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego wszystkiego, to właśnie
2: jeszcze
0: zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
2: tak,
0: czy o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. Na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
2: Dokładnie,
0: który jest reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, naśladować ją i wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda? Więc podglądajmy, przyglądajmy właśnie, wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą
1: przyrodę,
0: jak najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
2: to
0: tej surowizny
2: będą,
0: wyjdą.
2: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
2: Marchewce, tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc tej medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
2: właśnie,
0: jakaś
2: tak.
0: Tam...
1: To Julu, na ostatnie nowe tematy, bo masz tyle tych tematów, że wow! I nam się one podobają. I kolejną, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
1: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja też nie wiem, o czym opowiadać, co,
2: właśnie, co
0: jest
2: co ich
0: najbardziej
2: będzie interesować,
0: ciekawe. Tak. Także poprosimy właśnie na komentarzach.
1: Ja już wiem, co.
0: Tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
2: Właśnie, bo
0: to najbliższa
2: każdy...
0: koszula ciał.
2: Mm-hmm.
0: Tak,
2: także... Bo każdy z naszych słuchaczy jest inny i też gdzie indziej mieszka, bo,
1: tak.
2: Bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym,
2: tak.
0: To tej surowizny może być więcej, prawda?
1: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych. Także
2: tutaj,
0: to też... Tak.
2: Tak, bo mamy tu słuchaczy chociażby z Norwegii, gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ. To
0: tak.
2: Oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem,
0: tak,
2: to musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
2: Dokładnie.
0: Mówię
2: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
1: I naszym gościem była...
0: Jola Zajdel.
1: Jolu, pozdrawiamy. Słuchacze, pozdrawiamy.
0: Cześć Boże.
2: Słuchacze
0: cześć Boże.
2: Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.

poniedziałek, zatem analogowa kuropatwa. Program, który powstał jako pierwszy, później była naukowa kuropatwa. No cóż, takie wspominki. Radio Kuropatwa ma dopiero trochę ponad roczek. Powstało 1 marca zeszłego roku. Tak się złożyło, że dzięki mojej przyjaciółce Marcie, która tak podpowiadała mi różne tematy, podpowiadała, aż w końcu Radio Kuropatwa powstało. Zaczynamy. Dlaczego NASA bada najgłębsze oceany Ziemi? Czy nasze zrozumienie głębokich oceanów może pomóc w rozwikłaniu tajemnic kosmosu? Misja kosmiczna prowadzi nas do niezbadanych głębin naszej własnej planety. Dlaczego tak się dzieje? Nasze oceany pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi, ale ponad 80% z nich pozostaje do tej pory niezbadanych. W rzeczywistości często można powiedzieć, często twierdzi się, że wiemy więcej o powierzchni Marsa i Księżyca niż o dnie oceanu na naszej własnej planecie. Agencja NASA ma misję, aby to zmienić. Amerykańska Agencja Kosmiczna bada głębokie oceany, aby znaleźć wskazówki i temat tego, jak mogłyby wyglądać oceany na innych planetach. No i też jednym słowem przesuwać granice nauki i technologii w jednym z najbardziej ekstremalnych środowisk na naszej planecie. To misja pełna cudów, niebezpieczeństw i niemałe ryzyko, tym razem nie eksplozji, a implozji. Istnieje nadzieja, że dokonane przez nich podwodne odkrycia pomogą odkryć niektóre tajemnice w kosmosie, a także przetestują sprzęt i eksperymenty potrzebne do misji w innych częściach Układu Słonecznego. Głębokość oceanów na Ziemi jest zaskakująco podobna do niektórych warunków, które NASA spodziewa się znaleźć na innych światach naszego Układu Słonecznego. O tym mówimy na razie. Mogą nawet dostarczyć wskazówek, gdzie naukowcy powinni szukać obcego życia. Najgłębsze części ziemskich oceanów znane są jako tak zwana strefa Hadalów. Dlaczego? Nazwane są na cześć Hadesa, greckiego boga podziemi. Jest to odrażające miejsce, godne swojej nazwy. Składa się z głębokich rowów i koryt, które mają głębokość prawie 11 km pod powierzchnią światowych oceanów. Łącznie te najgłębsze rejony stanowią powierzchnię dna morskiego odpowiadającą wielkości Australii. Jednak niewiele pojazdów może przetrwać zanurzenie się w tej ciemnej otchłani. Tutaj naukowcy NASA we współpracy z Woods Hole Oceanographic Institution w Massachusetts próbują badać granice życia na Ziemi. Nawet język używany przez naukowców podczas misji w tym regionie jest podobny do eksploracji kosmosu. W ostatnich latach biolodzy morscy wysłali wiele lądowników wyposażonych w czujniki i kamery do lądowania awaryjnego na dnie strefy Hadalowej, gdzie powinni dokonać pomiarów. Kiedyś uważano zupełnie, że dno morskie jest pozbawione życia, a tu okazuje się, że nie, że kominy hydrotermalne w głębokim oceanie roją się wręcz od stworzeń. Ale inżynierowie z NASA i z NASA Jet Propulsion Laboratory w południowej Kalifornii budują nowy pojazd, nowy autonomiczny pojazd podwodny o nazwie Orfeusz. To na cześć starożytnego greckiego bohatera, który podróżował właśnie do podziemi z powrotem, aby zbadać tym pojazdem najbardziej niedostępne głębiny. Używając podobnej technologii nawigacji wizualnej, co
łaziki rower, które są na Marsie, Orfeusz używa bardzo czułych kamer do identyfikowania formacji skalnych, muszli i innych elementów na dnie oceanu, aby stworzyć w pełni trójwymiarowe mapy z punktami orientacyjnymi lub może śladami, opowiem w ten sposób, dna morskiego. Pozwala to robotowi odnaleźć drogę i zarazem rozpoznać miejsca, w których już był, ale powinno mu również pomóc rzucić nowe światło na bioróżnorodność tego surowego środowiska. Orfeusz jest takim pojazdem, bramą, w pewnym sensie bramą do innego wszechświata, mówi Tim Shank, biolog głębinowy, który kieruje właśnie tym projektem. Jeśli to działa, jeśli to zadziała, nie ma miejsca w oceanie, do którego nie możemy się udać tym pojazdem. To nie pierwszy raz, kiedy Shank próbował dotrzeć do ciemnych głębin strefy Hadalowej w 2014 roku. Poprzednik Orfeusza, Nereus, został zesłany do rowu Kermader, który leży na północny wschód od Nowej Zelandii. No ale niestety podwodny pojazd implodował, czyli zapadł się w sobie, został zmiażdżony około 10 km pod powierzchnią wody, najprawdopodobniej z powodu ogromnego ciśnienia. Po 12 godzinach zauważyliśmy, że pojawia się w małych kawałkach, mówi Shank, dodając, że utrata Nereusa skłoniła ich do przemyślenia sposobu, w jaki badają głębiny morskie. Orfeusz ma wielkość mniej więcej dużego kłada i waży no niewiele, około 250 kg, aby był znacznie lżejszy, mniejszy i tańszy niż poprzednie pojazdy podwodne. Pomimo to również może sprawić, że będzie on zwinniejszy jako pojazd, co pozwoli mu dostać się do rowów, otworów wentylacyjnych w dnie morskim, które nigdy wcześniej nie były badane. To za chwilę się zanurzymy. Tak, nabraliśmy mocy, zatem pełne zanurzenie. Przez długi czas biolodzy morscy sądzili, że życie w strefie Hadalowej jest niemożliwe, ale gdy głębinowe łodzie podwodne zaczęły zapuszczać się w ten rejon w pierwszej połowie XX wieku, stało się oczywiste, że życie może tam przetrwać. Ale nadal wierzono, że wszystkie żywe organizmy są podtrzymywane przez łańcuch pokarmowy, ostatecznie napędzany fotosyntezą. Rośliny, glony i niektóre bakterie morskie w wodach powierzchniowych przekształcają rzeczywiście energię słoneczną w cukry, które przechowują w swojej materii organicznej. Jest to następnie zjadane przez roślinożerców, które z kolei są zjadane przez zwierzęta mięsożerne. Naukowcy byli przekonani, że organizmy na dnie oceanu przetrwały z materii organicznej zwłok zwierząt, odchodów i stałego opadania innych organicznych szczątków lub tak zwanego morskiego śniegu, który dryfuje w dół z góry. Uważano jednak, że nie ma wystarczającej ilości pożywienia, aby utrzymać cokolwiek na drodze stworzeń morskich, a najgłębsze obszary uważano za wciąż zbyt ciemne i zimne dla życia. A tam okazuje się, że są zwierzęta, które nie wymagają bezpośredniego światła słonecznego. Żyją dzięki chemikaliom wydobywającym się z dna morskiego. O tym opowiadał właśnie Tim Shank. Ale to właśnie postrzeganie głębin oceanu zmieniło się w roku 1977, kiedy to amerykański zespół badawczy zrzucił zdalnie sterowany pojazd na głębokość około 2,5 km do Pacyfiku. Pojazd został wysłany do wykonania zdjęć kominów hydrotermalnych, w których z dna oceanu wyciekało ciepło pochodzące z aktywności wulkanicznej. Ku swemu zdziwieniu i zdumieniu naukowcy odkryli żywe ekosystemy wokół właśnie tych
kominów hydrotermalnych, tych otworów wentylacyjnych i pełne dodatkowo organizmów morskich, takich jak przezroczyste ślimaki, jakieś dwunogi, maleńkie skorupiaki, których nigdy wcześniej nie widziano. Dzięki temu odkryciu natknęliśmy się na zupełnie nowy sposób życia na Ziemi, mówi Shank. Powtórzę, są to zwierzęta, które nie wymagają bezpośredniego światła słonecznego. Żywią się substancjami chemicznymi, wydobywającymi się z dna morskiego. No i tutaj naukowcy byli zakłopotani. Jak te gatunki mogą przetrwać tak miażdżące ciśnienie? Ciśnienie ogromne. Ciśnienie jest tak duże, że poszczególne komórki zwierzęcia zostałyby zmiażdżone. Od czasu tej pierwszej obserwacji w roku 1977 naukowcy odkryli, że organizmy żyjące na takich głębokościach przystosowały się na poziomie komórkowym, aby tam przetrwać. Stworzenia w strefie hadalów, takie jak olbrzymie skorupiaki, mają enzymy zwane piezolitami, z greckiego piezin, oznaczające ciśnienie, które powstrzymują ich błonę komórkową i białka przed miażdżeniem pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem. Piezolity przeciwdziałają ciśnieniu, zwiększając przestrzeń, jaką białka zajmują wewnątrz komórek organizmu, aby przeciwdziałać ciężarowi otaczającej ich wody. To tak jak stawianie kołków w namiocie, mówi Shank, na podtrzymanie ścianek namiotu. Odkrywanie organizmów, które nie tylko mogą przetrwać, ale także rozwijać się w tak uciążliwym środowisku, rodzi ważne pytanie dla biologów patrzących poza królestwa naszej własnej planety. Czy można je również znaleźć na innych światach oceanicznych? Pod lodową powierzchnią, na przykład księżyca Jowisza, czyli Europy, znajduje się ocean ze słoną wodą, który ma głębokość bagatela od 60, wyobraźmy sobie teraz, od 60 do 150 kilometrów. U nas jest tylko 11 kilometrów. I zawiera dwa razy więcej wody niż wszystkie ziemskie oceany razem wzięte. Światło słoneczne nie przenika pod grubą pokrywę lodową Europy, poprzecinaną pęknięciami i różnymi rodzaju szczelinami. Pod tą lodową skorupą ciśnienie jest porównywalne do tych stref hadalowych na Ziemi. A my tu mamy taką Europę na Ziemi właśnie, mówi Shank. Nie rozumiem, jak moglibyśmy prowadzić badania na Europie, dopóki nie zrobiliśmy tego na Ziemi. No właśnie, po co tam lecieć, skoro tutaj mamy specjalne środowisko, w które możemy zajrzeć. Robot zdolny do eksploatacji strefy hadalowej Ziemi mógłby zrobić to samo na zamarzniętym księżycu oddalonym o ponad 628 milionów kilometrów od Ziemi. No takie dno oceanu to dla nas świetne stanowisko testowe do opracowania technologii, której potrzebujemy, aby odbyć udaną misję na jednym z tych oceanicznych światów, mówi Russell Smith, inżynier z NASA, który jest właśnie częścią zespołu do budowy Orfeusza. Robot działający w kosmosie lub w głębinach oceanicznych musi być jednak całkowicie autonomiczny. Robot musi być w stanie sam podejmować decyzje, mówi Smith, rozważając, że celem Orfeusza jest wykrywanie i klasyfikowanie środowiskowego DNA i substancji chemicznych w wodzie, a także pobieranie próbek z dna oceanu. Jak mówi
zbudowanie robota dla takiej strefy jest niezwykle trudne. Orfeusz musi wytrzymać ekstremalne ciśnienie i temperaturę. Woda w strefie zanurzenia jest tuż powyżej zera, ale w kominach hydrotermalnych temperatura sięga prawie 370 stopni Celsjusza. Więc opracowanie pojazdu, który przetrwa tak naprawdę trudne warunki, jest niezwykle skomplikowane. Potrzebujemy naprawdę grubych ścian, aby zapobiec zmiażdżeniu lub chociażby zamoczeniu nawet elektroniki. Orfeusz jest częściowo zbudowany ze specjalnej pianki syntaktycznej, pływającego materiału składającego się z mikroskopijnych szklanych kulek osadzonych w żywicy epoksydowej. Pianka użyta w Orfeuszu pochodzi z resztek materiału wyprodukowanego dla firmy Jamesa Camerona, dla filmu Deep Sea Challenger, który zszedł na dno rowu mariańskiego na zachodnim Pacyfiku w roku 2012. Ponieważ w głębokim oceanie panuje ciemność, zatem Orfeusz jest wyposażony w ogromne reflektory. Jeśli światło pozostanie włączone przez cały czas, oczywiście szybko rozładuje się akumulator robota, pozostawiając go utkniętym na głębokości kilku kilometrów, kilkunastu. Aby oszczędzać energię, Orfeusz przełącza się w tryb niskiego poboru mocy, gdy nie robi zdjęć ani próbek, i tak baterie wytrzymują dłuższy okres czasu. To co, wybieramy się na Księżyc? Już za chwilę. A my lecimy na Księżyc, misja na Księżyc. Ale jaki? W 2017 roku NASA uruchomiła specjalny program, zwany również jako SUBSEA, tak się pisze, aby połączyć eksplorację kosmosu i oceanów. Do tej pory przeprowadzili dwie misje zdalnie sterowanymi pojazdami do kominów hydrotermalnych na Oceanie Spokojnym. Uważa się, że aktywność wulkaniczna wokół góry Luigi, około 30 km od wybrzeży Hawajów, i Gorda Ridge, 120 km od wybrzeży Stanów Zjednoczonych, gdzie spotykają się Kalifornia i Oregon, jest podobna do tego, co może być znalezione w światach oceanicznych na Europie i Enceladusie, czyli księżycach Saturna. W 2023 roku NASA wyśle specjalny zrobotyzowany łazik, aby szukał lodu wodnego na południowym biegunie księżyca. Cały projekt opierał się na znalezieniu obszarów w naszych głębokich oceanach, które miały naprawdę podobny charakter do tego, co przewiduje się w miejscach takich jak Enceladus, mówi Darlene Lim, geobiolog NASA, który prowadzi program SUBSEA i przygotowuje astronautów do eksploracji Księżyca i kosmosu. Naukowcy wykorzystali dwie misje podmorskie, aby lepiej zrozumieć geologię i chemię tych otworów wentylacyjnych, tych kominów geotermalnych oraz życie wokół nich. Te kominy są bardzo szkodliwe, mówili. Musisz bardzo uważnie przyjrzeć się zmianie temperatury wody przepływającej przez ziemię i wchodzącej w interakcję z bardzo zimną wodą oceaniczną. To tak jak w oceanie, w kosmosie, w Układzie Słonecznym. Chociaż wysyłanie robotów na Europę czy Enceladusa może być daleką przyszłością, naukowcy NASA już wykorzystują to, czego nauczyli się podczas eksploracji głębin oceanicznych w misjach kosmicznych. To chociażby ten łazik, robot, który będzie szukał lodu wodnego na południowym biegunie Księżyca. Misja zwana jako Viper będzie badać lód w pobliżu księżycowego krateru Nobile, w nadziei, że będzie można go wydobywać jako źródło
paliwa rakietowego lub wody pitnej. Niedziałający pod wodą łazik wędrujący po Księżycu będzie musiał stawić czoła wielu takim samym wyzwaniom technicznym. Przenosimy te wszystkie wnioski z SUPSI i stosujemy je do Vipera, mówi Lim, który jest również zastępcą głównego naukowca projektu Viper. Celem programu SUPSI było zapewnienie, aby naukowcy osiągnęli swoje cele badawcze w ekstremalnie trudnych warunkach, zarówno z perspektywy komunikacyjnej, jak i technologicznej. Z perspektywy operacyjnej eksploatacja oceanów i kosmosu również ma ze sobą wiele wspólnego. W obu dziedzinach roboty są wysyłane do badania bardzo trudnych środowisk, do których ludzie nie mogą dotrzeć, wspierane przez zdalne zespoły naukowców, ale może również pomóc w przygotowywaniu astronautów do kontrolowania robotów z bazy księżycowej w przyszłości oczywiście. Mniej niż 10 naukowców wyruszyło w morze z misją SUPSI i pracowali z większą grupą kolegów na lądzie. W przypadku misji Viper zespół będzie obsługiwać łazik na Ziemi w czasie zbliżonym do rzeczywistego i będzie musiał bardzo szybko analizować dane, no i podejmować decyzje. Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie podczas tych misji, mówi socjolog z NASA, Zara Mirmalek, która pomaga naukowcom przygotowywać się do eksploatacji w ekstremalnych środowiskach, no i też pracuje zarówno nad programami SUPSI, jak i Viper. W przypadku eksploatacji głębin morskich naukowcy muszą cały czas zmieniać decyzje w zależności od warunków oceanicznych, pogody, zasolenia. Tutaj może przyjść taka sytuacja, że będziemy mieli mniej czasu niż planowaliśmy na różnego typu decyzje. O wiele trudniej jest pracować na głębokich oceanach, ponieważ warunki są bardzo trudne dla technologii. Na misjach kosmicznych komunikacja jest bardzo ograniczona, mówi Zara. Aby przygotować się na warunki panujące w kosmosie, Zara ograniczyła i nauczyła swoich podopiecznych, czyli swój zespół SUPSI, do komunikowania się ze sobą tylko raz dziennie. Nie było porażek, osiągnęli wszystkie cele badawcze, mówiła. Wszystko, czego nauczyliśmy się współpracując ze społecznością oceanografów, było bezcenne, naprawdę bezcenne, pomagające mieć zaufanie do procesu, którego używamy do projektowania naszych pojazdów i przede wszystkim Vipera. Ale podobnie jak misje poza naszą planetę, te na dno oceanów również pozwalają ludzkości spojrzeć na Ziemię w nowy sposób. Chociaż NASA twierdzi, że jej badania oceanograficzne przyniosły tysiące odkryć naukowych, dostarczają również informacji, które mogą być niezbędne, jeśli mamy nadzieję nadal żyć na świecie ze zdrowymi oceanami. Musimy zrozumieć nasze środowisko oceaniczne, jeśli mamy je ratować, mówi Laura Lorenzoni, naukowiec zajmujący się biologią oceanów i biogeochemią w NASA. Ma to kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi, a trwałe pomiary, które NASA wykonała i nadal robi, mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego wykorzystania naszych zasobów oceanicznych. Co dowiemy się w przyszłości? Czego się dowiemy w przyszłości? No, może to oznacza, że z każdym krokiem w kierunku eksploracji innych światów dowiadujemy się trochę więcej o niektórych najbardziej niezbadanych częściach naszej własnej, błękitnej planety.

I'm

Dzień dobry Państwu, proszę Państwa. Zaczniemy od najdawniejszych czasów, wtedy, kiedy w ogóle nasz kosmos zaczynał być, i przyjdziemy do dnia dzisiejszego, tak jak zapowiada tytuł. A zajmiemy się wodą, bo to jest substancja, która jest niezbędna. No i jednym z zadań, jednej ze specjalności geologicznych, ale to jest często połączone z działaniem innych specjalności, jest właśnie znalezienie, wydobycie i utrzymanie dostępu do wody, prawda? Bez wody nie da się żyć. Pytanie, co widzimy oprócz beczki oczywiście. To teraz podpowiedź. Widzimy takie urządzenie, którymi niestety zazwyczaj tylko panie nosiły wodę niekiedy z dużych odległości na użytek codzienny. To były różne rozwiązania techniczne. Tutaj mamy inne. To jest pomnik pani, która nosiła wodę. W takiej miejscowości Złoty Potok w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ona tak naprawdę na miejscu się nosi wódka, ale żeby nie kojarzyło się z pewnym trunkiem, to ja napisałem, że to jest pomnik niosącej wodę. Proszę Państwa, właśnie przy pomocy tego urządzenia, prawda? No wyobrażam sobie, że jak się tak nosiło ileś takich pojemników wody w ciągu dnia na użytek codzienny, prawda, jedzenie, pranie, mycie i tak dalej, no to można było na karku albo na ramieniu się poważnych odcisków nabawić. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że ten pomnik jest umieszczony na małej wysepce, o tutaj, na tym lepiej widać, w takiej niebieskiej smudze. No, możemy to interpretować jako potok, prawda? Bo tam jest i z tyłu i mostek. Proszę Państwa, czyli to jest dla mnie niejako symbol tego, jak jest nam potrzebna woda, no i że ktoś wpadł na pomysł, żeby postawić pomnik osobie, która wodę przynosi. Woda, jak wszyscy tutaj myślę wiedzą, składa się z wodoru i tlenu. No i pierwsze pytanie jest takie, czy to są pierwiastki jednego pokolenia? Czy powstały jednocześnie? Czy powstały w tym samym czasie w przeszłości? No bo wszystko ma początek, ale jak uczy nas przykład niektórych seriali w telewizji, nie wszystko ma koniec. Proszę Państwa, no to, o czym możemy mówić w ogóle o naszym kosmosie, to się zaczęło od Wielkiego Wybuchu. My sobie postawiliśmy punkt zerowy na upływ czasu. To tam trochę się różnią oceny, ale takie ostatnie w miarę wiarygodne to jest, że było to 13,8 miliarda lat temu. Jak to wybuchło, to miało bardzo wysoką temperaturę. Ocenia się, że po upływie 10 do minus 42 sekundy, czyli niewyobrażalnie małego czasu od Wielkiego Wybuchu, temperatura była również niewyobrażalnie wysoka, 10 do 32 kelwinów. No, nie będziemy uzupełnień robili. O, dobrze, schowało się. Ale i wtedy wszystko było jednorodne. Nie było różnicy między poszczególnymi cząstkami, ale już kiedy upłynęło bardzo wiele czasu, czyli 10 do minus 8 sekundy od Wielkiego Wybuchu, zindywidualizowały się pewne cząstki, tak to można powiedzieć. Jedne powiedziały, ja to jestem kwarkiem takim, ja to jestem kwarkiem innym, a my to jesteśmy gluonami. Czyli było to przygotowanie do tego, żeby się tworzyły protony. No a proton to co to jest? Proton to jest jądro atomu wodoru. Czyli już jedną sekundę po upływie, jedną sekundę po Wielkim Wybuchu mieliśmy jeden składnik gotowy. Czyli protony. One były jeszcze bez elektronu, bo otaczających tej powłoki elektronowej wiadomo, że wodór ma tylko jeden elektron, ale to się jeszcze wtedy nie pojawiło, bo była za wysoka temperatura. Ale tym już się dalej nie będziemy zajmowali. Czyli mamy jądra wodoru. Jeden składnik wody już mamy. Jedną sekundę po Wielkim Wybuchu. Dopiero około 400 milionów lat później,
od wielkiego wybuchu po upływie takiego czasu pojawiły się pierwsze gwiazdy. I to była fabryka powstawania wielu, wielu, wielu innych pierwiastków, z którymi stykamy się dzisiaj. Znakomitej większości w wyniku reakcji jądrowych. Czyli wtedy też pojawiły się atomy tlenu. A zatem tlen jest młodszy o 400 milionów lat od wodoru. Wodór to jest w ogóle taki staruszek jak ja, nie? W stosunku do tlenu. Proszę Państwa, no ale ten tlen był skupiony w gwiazdach, a my mamy na Ziemi, prawda? Nie wszystkie gwiazdy sobie tak spokojnie istniały. Niektóre z nich miały byt bardzo niespokojny. Albo cyklicznie, tak jakby pęczniały i eksplodowały, nazywamy je nowymi, albo miały jeden, ale za to bardzo solidny wybuch. I rozpraszały substancje, z których się składały w otoczeniu. Tam

a nie tylko nasi praprzodkowie, bo i różne inne zwierzęta, kilka słów sobie potem powiemy, a między innymi niebieskie żyrafy. Kto z Państwa widział niebieską żyrafę? Jak nikt nie widział, to proszę patrzeć, bo zaraz zniknie. Proszę Państwa, i inne zwierzęta. Czy rzeczywiście wodór mamy w kosmosie? Otóż, proszę Państwa, tutaj mamy zarejestrowany jego sygnał. Wysyła on, wodór neutralny, wysyła on falę radiową o długości 21 cm. Czyli woła niejako, hej, to ja wodór, tutaj jestem. Rozkład tam, gdzie są te jasne smugi, to są strefy największego zagęszczenia wodoru. Natomiast tutaj mamy taką strefę, która wydaje się pustą. Ona nie jest pusta. Tu jest jądro naszej galaktyki, bo to jest rozkład naszej galaktyce. Tu jest jądro naszej galaktyki, które zasłania, co jest za nim. Ale przypuszczalnie tutaj też takie mniej więcej mamy rozkład. Wodór oczywiście jest i między tymi smugami, ale tutaj są jego zagęszczenia. Czyli ciągle jeszcze, bo to jest zdjęcie zrobione mniej więcej na początku lat 60., znaczy zdjęcie, tę mapę zrobiono na początku lat 60. i od tego czasu się wiele nie zmieniło do dzisiaj. Proszę Państwa, no a jak wygląda wybuch takiej gwiazdy? To jest oczywiście modelowanie komputerowe, ale proszę zobaczyć. On tam się odbywa w kilku fazach i materia się rozprasza wokół tej gwiazdy. Byłej gwiazdy już wtedy najczęściej. O. Czyli także i tlen, który tam był, a i wodór, którego gwiazda jeszcze nie skonsumowała, rozpraszają się w przestrzeni otaczającej. Dając coś takiego. To jest obłok wodoru, który powstał po wybuchu supernowej. On ma średnicę 23 lata świetlne, czyli promień świetlny z jednego brzegu do drugiego wędruje przez 23 lata z prędkością około 300 tysięcy km na sekundę, a jednocześnie ciągle się rozszerza. Mniej więcej 5 tysięcy km na sekundę. Czyli przez ten czas, co ja o nim Państwu mówię, on się rozszerzył o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. No dobrze, wodór mamy rozproszony, prawda, w kosmosie, bo jest i ten, który sygnalizował swoją obecność tą falą o długości 21 cm. Tutaj mamy jeszcze obłok wodoru, ale co z tlenem? To jest także pozostałość po wybuchu gwiazdy supernowej i o innych pierwiastkach nie będę mówił, ale na przykład to jest zabarwienie sztuczne, żeby można było rozróżnić, a na podstawie długości fali zostało zidentyfikowane. Oto proszę Państwa, tutaj niebieską barwą zabarwiono strefy, gdzie jest podwyższona zawartość tlenu. A więc jest znowu potwierdzenie z kosmosu, że po wybuchu supernowej mamy także znaczną zawartość tlenu w produktach wybuchu. Tutaj mamy pokazane, jak odkrywano supernowe w latach 1885-2010. No bo następne pytanie, które się nasuwa, to jeżeli rzeczywiście tlen jest dostarczany przez wybuchy supernowych, no to jak tam gdzieś w jednym miejscu wybuchnie, w drugim miejscu wybuchnie, no to przepraszam bardzo, ale ileż tego tlenu może wyprodukować? Proszę zobaczyć, na górze są podane lata i jak przybywało. Od razu chciałbym powiedzieć, że to nie oznacza, że z czasem, z upływem lat od 1885 roku coraz więcej supernowych wybuchało. Po prostu udoskonaliły się metody obserwacji, więcej ludzi, astronomów obserwowało i te gwiazdy wybuchające oczywiście dostarczały tlenu. Jeszcze raz sobie obejrzymy, żeby Państwo zwrócili uwagę na to końcowe zagęszczenia. To też i tak przecież wszystkich w promieniu jakimś w rozsądnej odległości nie zaobserwowano. Czyli dostarczanie tlenu jest dosyć znaczącą sprawą, prawda? Nie możemy powiedzieć, że jest go produkowane niewiele i rozpraszane w kosmosie. Prawda? Dużo tego jest. Tam kolory oznaczają typy i tak dalej. No dobrze, ale na razie mamy wodór i tlen w kosmosie. A my mamy wodę na Ziemi. Otóż ta górna część pokazuje nam zaobserwowany rzeczywiście, poza naszą galaktyką co prawda, ale zaobserwowany rzeczywiście taki układ, gdzie rozproszona materia w kosmosie zaczęła się kondensować pod wpływem siły przyciągania.

0: i utworzyła skupisko, które dało młodą gwiazdę, czyli stare gwiazdy wybuchły, rozproszyły materię, materia się skupiła i dała nową gwiazdę. To jest tak zwana protogwiazda i wokół niej pierścień, gdzie kondensują się resztki materii niepochłoniętej przez tę powstającą gwiazdę. A zatem, proszę zwrócić uwagę, materia tej gwiazdy, tej supernowej się rozproszyła, a teraz z powrotem zbiegła się i no to nam przypomina bardzo pierścień Saturna, prawda, w naszym układzie. W tej samej skali tu jest pokazany nasz układ. Proszę zwrócić uwagę, że dzieli się to na takie koncentryczne pierścienie. Co to oznacza? Że materia się skupia, powstają zarodki planet i potem z tego planety. Czyli ten wodór i ten tlen, które były rozproszone i inne pierwiastki, po części skupiły się w nowej gwieździe, a po części w naszej Ziemi. Czyli już wiemy, skąd się wzięły obydwa te pierwiastki na naszej Ziemi, prawda? Jak dawno. Proszę Państwa, to są najstarsze jak dotychczas odnalezione skały na Ziemi. Takie skały nazywają się amfibolitami. Te liczą sobie 4 miliardy 280 milionów lat. To jest w prowincji Quebec w Kanadzie nad Zatoką Hudsona. Prawdopodobnie nieco później, ale więcej niż 4 miliardy lat temu zaczęły się tworzyć pierwsze oceany, czyli woda zaczęła się zbierać w zbiornikach na Ziemi. Ile jej jest? No wiemy wszyscy, że 70,8% powierzchni pokrywają wody. Mają Państwo podane te 1,4 i bardzo wiele zer w tonach, ile to jest. Czyli 1,4 razy 10 do 18 ton wody. Tyle jest w oceanach i innych powierzchniowych zbiornikach wód. Proszę Państwa, większość zbierają morza i oceany. 98,37, no ponad 98%. Jeziora i rzeki to tylko 0,03. Czyli to, co tak lubimy w krajobrazie, to jest mała kropelka wody w stosunku do całości. Lodowce sporo przechowują, 1,6. No i para w atmosferze, ale nie mrzawka, mgła, deszcz, tylko para, prawda? Czyli woda w stanie gazowym. To jest bardzo mało w stosunku do całości, około 1/1000. Proszę Państwa, gdybyśmy z tej ziemskiej wody zrobili kulę, to ona miałaby średnicę 1390 km. To jest więcej niż na przykład średnica księżyca Plutona. Ten księżyc nazywa się Charon. On ma 1208 kilometrów średnicy. No, jakby to powiedzieć, na Charonie nie byliśmy, trudno nam porównywać, ale średnica tej kuli wodnej, ziemskiej, to byłoby więcej niż odległość z Warszawy do Paryża. Czyli, bo tam to jest 1368 kilometrów. No już powiedzieliśmy, że oceany się utworzyły, no i w nich były związki. Między innymi jeden ze związków to był metan. No znamy wszyscy, prawda, gaz, którym zapalamy w palnikach w kuchni. To jest główny składnik, tam to jest metan. Czyli jeden węgiel i cztery wodory. To są te nagromadzenia tutaj. No i wyobraźmy sobie taki dialog. Jakaś cząsteczka metanu odczuła, zauważyła, że znajduje się niedaleko tlen. Może wejść w reakcję, prawda? A jeszcze niedaleko był także fosfor. A jeszcze niedaleko był także azot. No i to są właściwie wszystkie składniki, które są niezbędne do tego, żeby utworzyły się aminokwasy, a z nich białka. No i na takiej drodze zaczęły się tworzyć w tym bardzo wczesnym oceanie związki, które, czyli w środowisku wodnym, które potem stanowiły budulec organizmów żywych. Tutaj na temat różnych teorii, jak to się stało, że to ożyło, nie będę się wypowiadał, dlatego że to nie jest tematem naszego spotkania. My mamy mówić o wodzie i w związku z tym Przejdziemy od razu już do organizmów żywych. To są z kolei najstarsze znane ślady organizmów żywych na Ziemi. Taka skała nazywa się stromatolitem. To jest skała tworząca się w warunku morskim, w warunkach morskich. Ona powstała ponad 3,5 miliarda lat temu przy współudziale cyanobakterii, a więc nie już jakichś tam aminokwasów czy martwych białek, jeszcze martwych, jeszcze nieożywionych, tylko już organizmów komórkowych. Ona pochodzi z Australii, to nie jest istotne, jak wyglądały te organizmy. Tutaj Państwo mają pokazane współczesne takie. One tworzą kolonie łańcuszkowe, jak Państwo widzą. To jest to z tkani z gorących źródeł. Natomiast tutaj mamy z tych skał, których wiek został przed chwilą oznaczony, właśnie taki łańcuszek i rysunek, żeby pokazać, jak układały się te poszczególne komórki. A zatem ponad 3,5 miliarda lat temu mieliśmy organizmy komórkowe, które tworzyły kolonie. Oczywiście nie będziemy opowiadali tutaj o wszystkich organizmach, czy chociażby o większości, ale tuż przed Kambrem i w Kambrze była taka jakby eksplozja rozwoju organizmów. Ciągle w środowiskach morskich. Te organizmy nie były z naszego obecnego punktu widzenia nieraz bardzo osobliwe. Bo proszę zobaczyć, nazwano to opabinia i mamy takie stworzonko, które przy pomocy tej części, nazwijmy to ogonkiem, poruszało się. To były jakieś odczuwające twory, nie wiemy czy na pewno oczy, ale było ich 5, a na takiej trąbce tutaj była buzia i tym się pożywiało. Dosyć osobliwe, niestety wyginęły bez potomstwa. Na podstawie tego odcisku, między innymi w skale, to stwierdzono. Cały czas mamy wyłącznie organizmy żywe w środowiskach morskich, oceanicznych, wodnych. Tak było aż do ordowiku, który zaczął się 485 milionów lat temu i wtedy organizmy żywe zaczęły wychodzić na ląd. Ciasno im się zrobiło, miały kłopotliwych sąsiadów, nie wiem, ale zaczęły wychodzić na ląd. Najwcześniejsze były to wątrobowce. To jest współczesny wątrobowiec, to nie są jego oczy, to są kolejne fazy rozwoju. I one produkowały, mchy także zaczęły się pojawiać, produkowały zarodniki. Tu mamy zarodnik właśnie pochodzący już rośliny lądowej, nie morskiej, pochodzący z ordowiku, czyli pierwszy krok na ziemi, prawda? Na lądzie. Pierwszy krok z morza. Było wiele oczywiście różnych organizmów, ale owady się pojawiły na lądach także, ale może przejdźmy w tej chwili raczej do naszych bardziej bezpośrednich potomków, bo od owadów się nie wywodzimy. Proszę Państwa, ryby z powodów różnych, na przykład płytka zatoka, odcięta, woda wyparowała, no i ryby się ratowały. Te, które miały płetwy, takie jak te, czyli z takich promieni kostnych, no nie wykształciły przyborów, członków do chodzenia po lądzie, ale to się nazywały ryby promieniopłetwe, ale były inne, które miały taką konstrukcję płetwy, trzonopłetwej, tak zwane ryby trzonopłetwe i z nich wykształciły się łapki. Prawda? To jest pokazane, z jakich kości tutaj, jakie powstały w wyniku tego rozwoju. Ryby trzonopłetwe potrafiły zacząć pełzać. Trudno jeszcze powiedzieć chodzić. Wyobrażamy to sobie w ten sposób. Pełzać po lądzie, żeby na przykład z tego wysychającego małego zbiorniczka przy plaży przepełznąć do lądu. A potem zaczęło się odwrotnie. Bo poszukiwanie pożywienia, bo jakieś inne sprawy. Czyli kolejny rodzaj zwierząt zaczął emigrować ze swojej ojczyzny, można powiedzieć, ze zbiorników morskich. Bardzo to jest podobne na przykład do płazów. Tutaj mamy dzisiejsze traszki, a oprócz tego także płazy, żaby, ropuchy, kumaki, grzebiuszki. To wszystko żyje, jakby to powiedzieć, i w wodzie, i na lądzie. Rozmnażają się w wodzie. Żaby oczywiście. Proszę Państwa, zostaje skrzek, prawda? Ze skrzeku tworzą się, rodzą się kijanki i to jest ten etap wodny. Ale na przykład już ropucha, kiedy jest dojrzała, porzuca środowisko wodne, wraca tylko, żeby się rozmnażać, składa skrzek i znowu wychodzi na ląd. Czyli w zasadzie tryb życia lądowy, tylko pierwszy etap, ten niemowlęcy i proszę Państwa, rozmnażanie. To zachodzi w środowisku wodnym. Bez lądu, ale także i bez wody nie mogą się obyć inne zwierzęta. Na przykład krokodyle i ich krewniacy. Te z kolei przebywają w wodzie, ale jajka składają na lądzie. Żółwie także w ten sposób się rozmnażają. Są tam pewne takie, które w środowisku wodnym czy bardzo mokrym, ale w zasadzie na lądzie. Czyli one wyszły na ląd, ale wróciły do wody i tylko rozmnażają się na lądzie. To są gady. O nas co można powiedzieć? Jakie są pozostałości po wodnym etapie rozwoju u nas? Proszę Państwa, no choćby zawartość wody w naszym organizmie. W moim organizmie to jest około 60%. To jest woda. U Państwa również. A u niemowląt jeszcze więcej. Około 75% masy organizmu to jest woda. I dzięki tej wodzie on działa. Tutaj ja tylko przytaczam przykłady. Mianowicie woda przenosi pożywienie jako roztwór i zawiesinę. Jest środowiskiem trawienia. Przenosi tlen zarówno jako roztwór, jak również jako zawiesinę, krwinek, prawda? Czerwonych ciałek. Wydziela niezbędne substancje jako roztwory. Wydziela zbędne substancje jako roztwory i zawiesinę. Wydalamy przez pot, przez mocz, przez kał, też dzięki środowisku wodnym. Inaczej to nie mogłoby opuścić naszego organizmu. Utrzymuje sprężystość tkanek, prawda? Jak ruszamy ręką, to nam się to nie przelewa, tutaj te mięśnie i tak dalej. Dlaczego? No bo woda dzięki osmozie utrzymuje sprężystość tkanek. To, że my się nawzajem widzimy, to też dzięki wodzie, bo w naszych gałkach ocznych jest żel wodny. Środowisko, w którym odbywa się wędrówka promienia. Chłodzi organizm. Jak się pocimy, to po części, żeby wydzielić zbędne substancje, ale tak, żeby ochłodzić organizm. Nawilża wnętrze nosa i oczu. Jeżeli na pustyni znajdziemy się w zupełnie suchym środowisku, a to się zdarza, na przykład najbardziej sucha to jest chyba pustynia Mojave w Stanach Zjednoczonych, to tam, jak się wysiądzie z samochodu klimatyzowanego, oczy zaczynają boleć, bo wysychają gałki oczne. W uszach czujemy ból, bo tam też jest wilgotno i wtedy nie boli. W nosie też wysycha i też zaczyna nas bardzo boleć. Nie mówiąc o tym, że przestajemy odczuwać wonie, bo wnętrze nosa nam wysycha i tak dalej. No i umożliwia działanie układu nerwowego, bo dzięki czemu przenoszone są impulsy? Dlatego, że układ nerwowy może jest przewodnikiem w osłonie izolującej. Impulsy elektryczne wędrują przewodnikami, dlatego że tam jest roztwór wodny. Tam współdziała wapń, sód, potas, jony wapnia, sodu i potasu, ale w roztworze wodnym. Inaczej ja brałbym to i nie wiedziałbym, że mam coś w ręku, prawda? Wziąłem i się... Dwa słowa o budowie cząsteczki wody, proszę Państwa. Myślę, że Państwo to wiedzą, jest tylko przypomnienie. Mianowicie mamy tlen z powłoką elektronową, ale tam są dwa puste miejsca na ostatniej powłoce, na ostatniej podpowłoce. I tam lokują się elektrony, których użycza wodór. Prawda? Tutaj mamy wodór, elektron wędruje do tlenu. Ale oczywiście wtedy tlen uzyskuje ładunek ujemny, proton, bo zostaje tylko proton tutaj, ma ładunek dodatni, się przyciągają. Z tym, że położenie tych dwóch protonów jest takie, że jeżeli poprowadzimy przez nie kąt ku środkowi, prostą ku środkowi jonu tlenowego od jednego, od drugiego, to kąt między nimi będzie 104,45 stopnia. Jakie to ma konsekwencje? Oczywiście, tu przewaga ładunku dodatniego, protonów, a tu przewaga ładunku ujemnego, elektronów na zewnętrznych powłokach. Czyli otrzymujemy dipol. Otrzymujemy dipol. I to jest bardzo ważne, bo gdyby tak było, to byśmy nie mieli dipolu, prawda? Taka nie jest konstrukcja cząsteczki wody. Jakie to ma konsekwencje? Że cząsteczki wody zaczynają się przyciągać do ujemnego końca dipolu, przyciągany jest dodatni, a do dodatniego ujemny. Ja we wszystkich tu już nie nanosiłem tych plusów i minusów, ale woda ma taki uporządkowany, to nie jest kryształ oczywiście, ale ma uporządkowany układ cząsteczek. Nie idealnie, ale do pewnego stopnia uporządkowany. Co to powoduje? Że ma duże ciepło właściwe. Żeby podnieść temperaturę wody o określony interwał w stopniach, to trzeba dostarczyć dużo ciepła. No bo podniesienie temperatury, co to jest? Zwiększenie drgań cząsteczek, prawda? A tutaj te drgania są hamowane przez to przyciąganie i dlatego potrzeba więcej energii, żeby podnieść temperaturę. Czyli duże ciepło właściwe, duże ciepło parowania, bo też trzeba dostarczyć dużo energii, żeby te związane silnie cząsteczki oderwały się od całości. Duże ciepło zamarzania i topnienia, bo jest przebudowa, której też ten układ stawia opór. No i te cząsteczki wody rozrywają wiązania jonowe w związkach chemicznych. Dzięki temu właściwie żyjemy, bo nasza konstrukcja jest taka, że szereg reakcji w naszym organizmie odbywa się na zasadzie reakcji jonowych. Jak to wygląda? Tu mamy chlorek sodu, prawda? O, sód, chlor. No i jak się zbliżą cząsteczki, to do ujemnego, chlor, sód, przejęzyczyłem się, chlor, sód, to dodatnią stroną zbliżają się dipolu do ujemnego ładunku, czyli do chloru, a ujemną stroną do dodatniego i rozrywają. I mamy jonizację, prawda? Duże ciepło właściwe. Jak jesteśmy nad zbiornikiem wodnym, to się robi tak nam przyjemnie chłodno, prawda? Dlaczego? No bo woda pochłania dużo ciepła z powietrza. Ląd mniej, a poza tym ląd się rozgrzewa, jeszcze podgrzewa powietrze. A woda ciągle pochłania, bo ma to duże ciepło właściwe. Duże ciepło parowania, dzięki czemu zbiorniki wodne, nawet płytkie, parują stosunkowo powoli, nawet w czasie ciepłych okresów. Bo musi być dostarczone dużo ciepła, żeby woda wyparowała. Duże ciepło krzepnięcia. Nawet przy stosunkowo znacznym spadku temperatury, nawet płytkie zbiorniczki nie zamarzają od razu do dna. Co ma duże znaczenie, do czego zwrócimy za chwilę. Duże ciepło topnienia. Lód topnieje, pobiera ciepło z powietrza, które się wychładza i powstaje mgła. Prawda? Ta mgła potem się przenosi gdzieś tam na ląd, zasila rośliny, które zaczynają wegetację. To jest mniej więcej ten okres, który się teraz skończył, bo jeszcze niedawno był lód na zbiornikach. No i na przykład takie przyjemne owady jak narcyniki mogą biegać po wodzie, bo ten mechanizm przyciągania się cząsteczek powoduje duże napięcie powierzchniowe. Czyli dla lekkich, wiemy, że na wodzie możemy położyć igłę, prawda? I ona nie zatonie. Dopiero jak pochylimy tak, że koniec igły przebije, no to zatonie. Właśnie z powodu tych dipolowych cząsteczek wody. Kiedy spada z jakiejś powierzchni woda, tworzy się taka bardzo fantazyjna rzeźba. Oczywiście można to rozpatrywać w kontekście estetycznym, bardzo przyjemnie patrzeć na takie ładne kształty, ale jednocześnie bardzo to zwiększa kontakt z wody z powietrzem. Powietrze się rozpuszcza i rybki, które za takim wodospadzikiem sobie płyną, mają tlen w wodzie, prawda? Tutaj to widać też, że woda jak spada, najczęściej się robi tak, żeby były to cienkie strumienie, bo wtedy zwiększa się, te strumienie się ładnie utrzymują, bo zwiększa się kontakt wody z powietrzem. No i w temperaturze 0 stopni ona ma gęstość, woda ciekła, 0,398, a lód 0,9167 grama na centymetr sześcienny. Co oznacza? No lód pływa po wodzie, wiadomo, krapi, wszyscy wiemy. Ale jednocześnie oznacza to, że tworzy się ta warstwa lodowa na powierzchni, prawda? A pod spodem zostaje woda. A lód jest całkiem niezłym izolatorem termicznym. Czyli on jednocześnie utrudnia zamarzanie, prawda? Bo wychładzanie. No i dzięki temu co się dzieje? No, że w zbiorniku wodnym mogą przetrwać zimę organizmy żywe, bo inaczej by wszystkie zamarznięte w lodzie wyginęły. Woda też niszczy. Tutaj mamy pokazane, jak woda spływająca wiosną z lasu, tam z opadów stopniejącego śniegu, jak wyryła taki wąwozik w piasku. No ale woda nie tylko w piasku. Tutaj mamy z kolei pokazane. Woda ma aktywność chemiczną także podczas zamarzania, jak wiemy, rośnie jej objętość i jeżeli skała jest ziarnista, to ona to, co skleja ziarenka, może rozpuszczać, a jednocześnie jak tam wniknie, to kiedy zamarza, to wypycha te ziarenka. One wypadają. No i tutaj mamy właśnie taką skałę składającą się z ziarenek, posklejonych ziarenek wielkości piasku, rzeczywiście piasku. Pierwotnie to była jednolita powłoka, a zostało tyle erozja, prawda? Wodna. Może też rozpuszczać wapień dzięki reakcjom z dwutlenkiem jednocześnie węgla. No to wiemy też, że to jest, są zjawiska krasowe. No i takie ładne krajobrazowe formy też dzięki niej otrzymujemy. To jest Podzamcze, czyli tam, gdzie jest zamek Ogrodzieniec. Kras wapienny, to się nazywa Trzy Siostry. No jak widać, te Trzy Siostry są różnej szczupłości. To z kolei jest w granicie wycięty wąwóz, który... Kamieńczyk, niedaleko Szklarskiej Poręby w Karkonoszach. Proszę Państwa, szerokość wąwozu waha się od 3 do 15 metrów. Tam, tak jak jest pokazane, to za nami jest wodospad. I głębokość do 25 metrów. Niemal pionowe ściany o wysokości 25 metrów. To jest oczywiście nic w porównaniu na przykład z kanionem Colorado czy coś takiego, ale pokazuje nam bardzo ładnie, że wzdłuż pionowych ścian nawet może erozję i wymywanie przez wodę zachodzić. A tu jest pokazane, jak skały się różnicują, jak są zróżnicowane, ich odporność na erozję wodną. Proszę zobaczyć, bardziej twarde, zwięzłe skały dają, dłużej się opierają, a tutaj były mniej zwięzłe i może to wymyło. Czyli bardzo silny czynnik erozyjny i transportujący. Woda w górskich potokach potrafi półmetrowej i większej nawet wielkości bloki transportować, tocząc je. Transportuje bardzo łatwo żwir, tutaj przy spokojniejszym przepływie nagromadzony. To z kolei Wisła w Warszawie. To jest ta łacha widoczna z mostu Poniatowskiego. Piasek przynosi bardzo ładnie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj są nawet zapisane zmiany poziomu wody. W kopalnych formach też możemy w niektórych miejscach odczytać takie zmiany poziomu wody. No a tutaj już zdjęcie satelitarne. Cała ta duża delta Nilu jest zbudowana z iłu przyniesionego przez Nil. Przez wodę przyniesionego. Czyli woda niszczy, ale woda buduje jednocześnie ląd. Wspominaliśmy, że wapienie mogą się rozpuszczać. Nie tylko rozpuszczać, może się potem to, co zostało rozpuszczone, wytrącać. No i przychodzimy do jaskini i mówimy, o jak to ładnie, prawda? Czyli woda ma poczucie estetyki. To są boskowskie dolomitowe jaskinie. Proszę Państwa, w wodzie nie tylko w takich formach z wody, nie tylko w takich formach naciekowych tworzą się interesujące formy. Żyje tam bardzo wiele organizmów w morzach, które wychwytują różne substancje z wody, woda im je przynosi, a one z tego budują swoje szkielety, swoje osłonki i czasami jest tego bardzo dużo. Ja to taki największy przykład pokazuje, tak zwaną wielką rafę koralową, jej fragment na tym znaczku jest pokazany. Długość tej rafy to jest ponad 2000 kilometrów. Organizmy morskie, czerpiąc węglan wapnia z wody, koralowce, zbudowały taką olbrzymią konstrukcję. 2000 km długości, szerokość jest zmienna od 2 do 150 km, a miąższość ponad 500 metrów. Powierzchnia około 344 tysięcy km kwadratowych, większa niż powierzchnia Polski. Bo Polska to jest 312, prawda? Licząc okrągło tysięcy kilometrów. Objętość to jest 180 tysięcy kilometrów sześciennych. Tyle węglanu wapnia woda przyniosła organizmom głównie koralowym, ale nie tylko, bo tutaj mają Państwo całe zespoły zwierząt, które żyją w wodzie na takich rafach koralowych. Już nie będziemy sobie tutaj wyliczali, jakie to zwierzęta, ale jak Państwo widzą, bardzo urozmaicone. Wiele z nich, jak małże, jak ślimaki, też wychwytują z wody na swoje pancerze węglan wapnia. Inne jeszcze substancje, które wytrącają się z wody. Gips, bardzo cenny surowiec, prawda? To są takie wielkie kryształy, one mają tutaj około 1,20 m długości. Nie jest on najwyższy. W Polsce najwyższe mają ponad 3 metry wysokości, takie pojedyncze kryształy gipsu. Limonit, najwcześniej używana ruda żelaza, też wytrąca się z wody. Na powierzchni ziemi ruda bagienna, ruda łąkowa. Hematyt, czyli to jest też tlenek żelaza, Fe2O3, wytrącał się też w morzach, w bardzo starych morzach, tak mniej więcej masowo, to około, zakończył się ten okres masowego wytrącania około 2 miliardy 1,8 miliarda lat temu. No i sól oczywiście, też z wody morskiej się wytrąca. Bez wody morskiej nie posolilibyśmy sobie ulubionej potrawy, tak? Proszę Państwa, piasek jest skałą luźną. Tutaj mamy pokazany piasek, ale woda potrafi rozpuszczać nawet kwarc, który jest bardzo trudno rozpuszczalny. I potem on z niej krystalizuje. Tutaj już mamy posklejane ziarenka piasku, czyli piaskowiec. A tutaj jest preparat, cienki preparat mikroskopowy, preparat z tej skały zrobiony o grubości około 0,02 mm. No i mamy ziarenko piasku tutaj pokazane, o, tym zarysem. To jest nie sztuczne, to jest naturalne. I proszę zobaczyć, woda krążąca w porach między ziarenkami piasku spowodowała dokrystalizowanie, o tutaj to, co do tych ścian płaskich sięga, o, prawda, kwarcu. I to skleja ziarenka i z piasku nam się robi piaskowiec. A zatem przedtem mówiliśmy, że woda niszczy skały, ale tutaj widzimy, że ona tworzy też. Proszę Państwa, woda potrafi wnikać bardzo głęboko. Tam się ogrzewa, wypływa, robi gorące źródła wtedy, gejzery. I z tego krystalizuje bardzo wiele minerałów, niektóre użyteczne. To mają tylko Państwo przykłady. To są minerały, też minerał pierwiastków ziem rzadkich. Kryształ, który został znaleziony u nas w Karkonoszach. To też z Karkonoszy, eulityn, minerał bizmutowy. Wchodzi w skład rud bizmutu i tak dalej. To są tylko przykłady. Czyli z tych gorących roztworów wodnych, z substancji, które one wymyły w czasie swojej wędrówki w głębi ziemi, tworzą się minerały użyteczne. No i jak wypływają, to są cieplice też, prawda? To są gorące źródła. Okama w Japonii, naokoło śnieg. A...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: My możemy kąpieli zażywać, bo wypłynęła gorąca woda. Wiatr powoduje falowanie i rozbija wodę na drobniutkie kropelki. A także woda spadająca, tutaj mamy takie zdjęcie, o, prawda? A także woda, która spada z wodospadu, też rozpyla się, tworzy się tak zwany aerozol wodny. Czy to nam jest jakoś użyteczne? Tak, proszę Państwa. Przy wodospadzie bardzo dobrze się oddycha, tak? Bo te kropelki wody powodują, że nasze płuca mają lepszą aktywność, łatwiej się oddycha, przyjemnie nam jest. No a poza tym, jak osiadają na skórze, a dzień gorący, no to one chłodzą troszeczkę, bo ta woda osiada na skórze i wyparowuje. Duże ciepło parowania wody zabiera ciepło z naszej skóry i nam się robi przyjemniej. Proszę Państwa, to jest typowa kropla aerozolu wodnego, to jest około 1,1 mm średnicy, prawda? No i Jeżeli to jest woda morska, to ona ma więcej rozpuszczonych substancji. Jeżeli rzeczna, to mniej. Tutaj, jeżeli taka kropla wyparuje, która się unosi tam w powietrzu, to nie oznacza, że te substancje, które w niej były, od razu łup na ziemię. To jest w tej samej skali, tylko oczywiście nie będzie to sześcianik, tylko to będzie pył. Ale taka ilość z takiej kropli wody pozostaje substancji w niej rozpuszczonych, już wysuszonych, z wody morskiej, a taka z rzecznej. Ale jak idziemy nad morzem i chcemy się nawdychać jodu, to wcale nie musi być akurat aerozol, bo wodny, bo może być ten aerozol, ale już pozostałości po wyparowaniu wody i też nam dostarcza jodu do organizmu, prawda? No oczywiście z dala od morza to są tężnie, gdzie solanka wydobyta z ziemi spływa, rozbija się na kropelki, też tworzy aerozol. Wiedzą Państwo przecież, że to ma działanie lecznicze, prawda? Czyli taki roztwór wodny jest jednocześnie lekiem. O, tutaj jest pokazane. Woda spływa, kropelki się rozbijają, tworzy aerozol i leczymy się. To jest w Konstancinie, tam to było w Ciechocinku. W Konstancinie zresztą jest takie urządzenie produkujące taki aerozol. I tam przychodzą kuracjusze, siadają na tych ławkach i wdychają ten aerozol. W Konstancinie ta woda jest wydobywana z głębokości około 1600 metrów, to jest solanka, która ma bardzo liczne pierwiastki śladowe. Chmury. No też nie sposób pominąć chmur, prawda? Już niedługo będę kończył. Oprócz tego, że niosą wodę, to też osłaniają ziemię od promieniowania słonecznego. W wielu przypadkach od nadmiaru promieniowania słonecznego. No i przynoszą deszcz. Deszcz nie tylko zasila wodą rośliny, nasze źródła wodne, prawda, ale zbiera różne składniki z powietrza. Mówiono, że woda deszczowa taka czysta i można ją pić. Nie, proszę Państwa. W niej jest rozpuszczonych bardzo wiele substancji, które w czasie spadania kropli deszczu się rozpuszczają i także wychwytuje pył. Tutaj jest akurat pyłek roślin iglastych. Czas kwitnienia sosen był w kałuży. To woda wyłapała z powietrza, czyli deszcz jest też czynnikiem przeciwuczuleniowym. Proszę Państwa, woda z opadów jest bardzo, czy z topnienia śniegu, jest bardzo dobrze przechowywana w mokradłach. W swoim czasie uważano, że mokradła należy wysuszać. To tak jakbyśmy sobie po trochu podawali truciznę. Nie należy. One poprawiają klimat. Nie każdy musi lubić mokradła, ale jak one są, to każdy z nich skorzysta z poprawy klimatu. Podobnie jest z rzekami roztokowymi. To jest Wisła koło Góry Kalwarii. Szeroko rozlana, płynie powoli i dostarcza wody do atmosfery, a jednocześnie ochładza powietrze. Najgłupszy pomysł, powiem to wprost, jest taki, jakbyśmy próbowali uregulować Wisłę i zrobić z niej kanał, gdzie woda szybciutko podąża do Bałtyku. Jeszcze lepiej pył wychwytują śnieżynki, no i oczywiście w lodowcach, one z nich powstają lodowce i gromadzi się też bardzo wiele wody, magazynują bardzo wiele wody i to często przez długie okresy. To jest Alp, też lodowce pokrywa śnieżna i lodowiec spływający tą doliną. Na nasze tereny nasuwał się kilkakrotnie lodowiec. Tutaj dla nas najważniejszy był przedostatni i ostatni. Dlaczego? Bo przyniósł bardzo różne materiały. Między innymi ze Skandynawii bloki granitowe. To jest przykład takiego bardzo dużego, który w piasecznie jest, nazwany jest mazur. On waży około 115 ton, ale i małe. Między innymi dlatego nasi przodkowie mogli chleb jeść, że lodowiec, czyli lód wodny, przyniósł tutaj głazy ze Skandynawii, bo z nich robiono żarna, zarówno ręczne, jak i dla młynów wodnych, czy dla wiatraków. Poza tym materiałem, innego materiału u nas nie ma, z którego można byłoby zrobić żarna mielące mąkę albo produkujące kaszę. I taki jest związek między lodowcem a naszą kromką chleba, tak? No i cywilizacje się rozwijały nad rzekami, bo tam były tereny, gdzie można było uprawiać rośliny, prawda? Tutaj mamy pokazane nawadnianie uprawy ryżu. To jest XVIII wiek przez Chińczyków. Oni tutaj chodzą sobie, o, prawda? A tamtędy przez te poprzeczki przenoszona jest woda i nalewana na pole. No, do mycia i kąpieli też używamy wody. Większość przynajmniej z nas, nie? Pić też możemy wodę i to jest ta podstawowa substancja. Mam nadzieję, że to, co jest tam, ta pani pije, to jest woda. A jeżeli nawet nie woda, to też jest ten duży udział wody. Zwierzętom woda jest potrzebna. Już w szczegóły nie będę wchodził, prawda? Niektóre ssaki częściowo albo całkowicie wróciły do życia wodnego. Tutaj mamy wydrę. Ona szuka pożywienia w wodzie. Tam bardzo chętnie, pięknie pływa. No a takie, które na stałe wróciły po etapie lądowym, to są wieloryby na przykład i delfiny. Częściowo hipopotamy, foki, prawda, które potrafią wychodzić i wiele ptaków. Jako przykład tutaj pozwoliłem sobie te bardzo ładne mandarynki, kaczki mandarynki pokazać. Owady także piją wodę. Nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale owady także piją wodę. Tutaj jest pokazane to na zdjęciu właśnie ze skansenu w Sierpcu. No i proszę Państwa, gospodarcze zabiegi. Pojenie krów, to jest stare zdjęcie. Pranie w rzece. Wodę wydobywano, zaczęto wydobywać, przekonano się, że głębiej w ziemi jest czyściejsza woda niż na powierzchni. I zaczęto wydobywać przy pomocy studni. To jest rekonstrukcja studni bardzo starej, neolitycznej. Obudowa z gałęzi wikliny i obmazanej gliną. Tutaj mamy takie dawne urządzenie wyciągające żuraw. Wodę rozwożono beczkowozami. W Tomaszowie rozwożono z tak zwanych niebieskich źródeł. One są w tej chwili zielone, ale dawniej miał błękitną wodę i dlatego jest ten beczkowóz niebieski. No inne rodzaje studni, tutaj w zamku, to po prawej stronie, prawda? Taka, która naraz pozwalała wyciągnąć dużą ilość wody. Takie studnie robiono w zamkach. Dlaczego? Bo jak wróg zaatakował, było bardzo duże niebezpieczeństwo pożaru, a woda gasi pożary, prawda? Więc naraz mogło być potrzebne bardzo dużo wody. Tutaj z kolei jest tak zwana piękna studnia w Nysie, która jest, ta obudowa jest zabezpieczeniem przed zatruciem. W czasie jednej z wojen metodą walki było zatruwanie wody w studniach. I to właśnie zabezpiecza przed tym, a to wieża ciśnień. Najstarsze urządzenie pozwalające na, właściwie nie najstarsze, drugie w kolejności, na to, żeby zrobić wodociągi i krany, prawda? Bo tutaj był zbiornik na górze i woda pod ciśnieniem spływała do zabudowań. A to akwedukt rzymski, to jest to pierwsze urządzenie, które pozwalało na dostarczanie wody wodociągami w miastach. Proszę Państwa, Pont du Gard, Konim we Francji, długość 50 km i na tych 50 km spadek jest tylko 17 metrów. Czyli, proszę Państwa, na kilometrze różnica poziomów 34 cm. Teraz nie byłoby chyba łatwo zrobić taką konstrukcję. A to z kolei tak zwane dobre źródło w Karkonoszach, bo woda wypływająca ze źródeł często jest właśnie znacznie lepszej jakości, ze źródeł w skałach, niż taka pobierana ze studni, czy z płytkiej, zwłaszcza studni, czy z rzeki. Pożywienie woda dawała, prawda, ryby inne. Mosty budowano, czasami takie, a czasami zupełnie inne. Te inne to Państwo znają. Ale tego mostu już nie ma, to jest nad rzeką Apurimak w Andach. Apurimak to znaczy Bóg przemawia. Miał 90 metrów długości i liny, bo to był most linowy, miały 40 centymetrów średnicy. Naprawiany był co 2 lata. Na brzegu była wioska, której mieszkańcy zajmowali się tylko konserwacją tego mostu. Most już nie istnieje. Przechodzić nim można było tylko do południa, bo po południu wzdłuż wąwozu, wyciętego zresztą w skałach przez wodę także, wiał bardzo silny wiatr i było to niebezpieczne przechodzenie. Po wodzie także wędrowano, prawda, rzekami, to już jest ujście do Dunaju, prawda, świetne drogi do wędrówki, chociaż czasami niebezpieczne, tak jak tutaj. No i pierwszy silnik, poza własnymi mięśniami, ludzkości, kołowodne. Do tej pory wykorzystywane w różny sposób. Woda spływa i powoduje obrót. To jest tak zwane koło nasiębierne. Jeżeli woda by trafiała mniej więcej na wysokości osi, to byłoby śródsiębierne, a czasami woda płynęła na dole i to było koło podsiębierne. No, w zależności od tam potrzeb różne budowano. Tutaj mamy młyn, który był zbudowany na łodziach. Pływał sobie po Pilicy. Jak gdzieś w jednym miejscu, napędzany kołem wodnym oczywiście ten mechanizm był tutaj, jak w jednym miejscu już wszystko było zmielone, wtedy łodziami przeciągano w inne miejsce i tam mielono zboża. No, nowsza wersja koła wodnego to jest turbina, często napędzana właśnie wodą, a no, pierwszy mechaniczny pojazd to był pojazd z silnikiem parowym. Czyli parowozy napędzane parą wodną. Obecnie jakby wersją rozwojową są turbiny parowe. Proszę Państwa, no i jeszcze doznania estetyczne, różnego rodzaju fontanny. Tutaj też to wysokie napięcie powierzchniowe powoduje, że ta woda daje się ułożyć przez odpowiednie ukształtowanie wypływu w taki ładny wachlarzyk, który jeszcze dodatkowo ma piękny wzór. Po lewej stronie, jak dotychczas najwyższa fontanna na świecie, wyrzuca wodę na wysokość 140 metrów. To jest Jet de Genève, czyli silnik odrzutowy, odrzutowiec Genewy, prawda? Wyrzut, ale wyrzut to po polsku ma troszeczkę inne znaczenie. A przy wylocie ma prędkość 200 km na godzinę. Jak całkiem niezły pociąg. I to już jest nie taka okazała fontanna, ale pięknie widać tęczę. To jest w tak zwanym Parku Norweskim w Jeleniej Górze, czyli możemy mieć i takie wrażenia estetyczne. No jak przeszliśmy do tęczy, to tutaj jeszcze chciałem pokazać na zakończenie podwójną taką, tu lepiej może widać. Jedna tęcza, a tutaj tęcza tak zwana wtórna, drugi łuk. I jak ona powstaje? No pada promień światła białego, rozszczepia się, odbija i wychodzi, ale zwróćcie uwagę, tu mamy fiolet na górze, czerwień na dole, a tu mamy czerwień na górze, fiolet na dole. Nic nie jest zafałszowane. Tak jest rzeczywiście. Dlaczego? Dlatego, bo to jest od wielu kropli pochodzi, prawda? No i mamy tak, że od wyższych kropli do naszego oka promienie fioletowe nie trafiają, i te wszystkie inne, tylko od tych najwyższych, które nasze oko dostrzega, trafiają promienie czerwone. Natomiast od tych najniższych, które nasze oko dostrzega, trafiają promienie fioletowe. A ze wszystkich pośrednich kropelek trafiają promienie pośrednie. I dlatego tęcze widzimy z odwrotną sekwencją barw, niż one wychodzą z kropli. To jest tęcza pierwotna, bo tęcza wtórna ma też ma odwróconą kolejność barw w stosunku do tęczy pierwotnej, ale też w stosunku do tych wychodzących ma odwróconą kolejność barw. Jeżeli przy dolnej powierzchni kropli trafi promień, to on przechodzi tak i daje tę tęczę wtórną. No i na koniec zatrzymaliśmy się w kałuży. Dziękuję bardzo.

0: o 26.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
3: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu z boku jest.
0: Z boku jest.
2: Uchwyt.
1: No zalega, nie? A już przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, czy już nie?
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest teraz.
2: Jeśli przełykam ślinę, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie uciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: teraz no, no.
1: Poziom 450.
2: No, szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób.
4: Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszły nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława.
1: I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak, a tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli. No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze, źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? to, po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Płodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... to są wszystkie, czy to nie używane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
0: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, północne Niemcy, północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał dziś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. Zaczyna się na głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 kilometra. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać, w wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć, a jej twardość w skali MOSA to jest zaledwie 2, porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasowo-magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica. Bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjazny dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
5: Nie.
1: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
3: No.
1: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera.
5: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. Do niedawna uważany za taką neutralną substancję, no ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No, w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
2: Tak, zwróciliśmy na to uwagę.
1: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
6: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba, że to jest bezpieczne wtedy?
1: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
6: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc podróż, nie ma konieczności. Tak?
1: Rozumiem. Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było to toczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szybikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą, te znaczki między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wywożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zadem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich w Kłodawie. Jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV-XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jułowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jułowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów, wyjdą tutaj do przodu, śmiało, śmiało. zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
7: Tak.
1: Fajnie. Słuchajcie państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdowocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
2: To co, dzieciaki, idziecie?
7: Tak.
1: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Krzelić, czy ktoś tam nie hapnął?
2: Krwi nie wyssał, Dracula.
3: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni
6: tu. A pan wie?
3: Policzyłem, przejdzie.
1: Zgadza się. Dobrze pan policzył. Proszę państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce, zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
8: Ja mam pytanie, te samochody, jak są zasilane? Co z mają silniki spalinowe?
1: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli o, to... Miś, jak nie, wchodź mi pod nogi, dobrze?
8: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji, te spaliny tak. Wszystko...
3: Te wagoniki, że przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
2: Co? No tak.
3: Podziemia, nie?
1: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana seksmisja.
3: A to Wielice było, nie?
1: Tak, Wielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić.
0: A można sobie wziąć taki kawałek?
1: A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u wóry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
8: Te wagoniki to wożą pracowników tego.
1: Ciągnięte są przez lokomotywę.
8: Aha, ona jest też spalinowana.
1: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
8: A bo widziałem właśnie, gdzie w tym momencie była taka trakcja.
1: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
2: Pełen komfort.
1: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej, już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej, w dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne, niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele, no ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy
9: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Zawsze o Twojej obecności myślimy jakby o rzeczy jakiej wątpliwej, albo jakbyś z daleka nas był. I trudno wierzyć mi było, że to jest prawdą, że jesteś tuż przy mnie. Tyś, co cały świat stworzył z niczego i rządzisz nim i trzymasz wszystko w dłoni swojej, że jesteś bliżej mnie niż gdybyś siedział obok mnie, że jesteś łaskawszy dla mnie niż gdybyś uśmiechając się przytulał mnie do łona i nazywał dzieckiem swoim. Skądże ta obojętność ku Tobie we mnie?
10: Bóg się objawia człowiekowi przede wszystkim przez miłość. Sam fakt, że na świecie istnieje miłość, wynika z tego, że Bóg się objawił światu. Ojciec Piotr Stasiński, kapucyn. Bóg stworzył świat z miłości. Świat jest stworzony przez Pana Boga właśnie jakby z tego, jeśli tak można powiedzieć po ludzku, nadmiaru miłości, jaka jest w Bogu. Święty Paweł mówi, że miłość Boża wylała się przez Ducha Świętego w naszych sercach. Dlatego jeśli jest w świecie miłość, jeśli się ludzie kochają, jeśli na przykład chłopak spotyka dziewczynę, a dziewczyna chłopaka i zakochają się w sobie, to oni nie są twórcami tej miłości. Oni po prostu wchodzą w ten dar miłości, który jest w świecie od Pana Boga i Bóg jest źródłem miłości. Według mnie to jest pierwszy sposób na to, żeby zobaczyć, że jest Bóg. A Bóg się objawia na różne sposoby. To jest jakby cytat z Biblii. Na różne sposoby się Bóg objawia, a w czasie ostatnim objawił się przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. To jest pełnia objawienia w Jezusie. Natomiast Kościół uczy, że człowiek może nawet nie znając Jezusa poznać Boga, patrząc na świat stworzony, na to, co istnieje, na to, co go otacza. I wielu ludzi, myślę, nawet nie znając prawdziwego Boga objawionego przez Jezusa, dochodziło do przekonania o istnieniu Boga właśnie poprzez patrzenie na świat, poprzez zachwyt światem, poprzez niezmierzalność świata i ten porządek, jaki jest w świecie stworzonym przez cały kosmos, przez starożytni kosmos obserwowali i odkrywali, że jest jakaś siła, która tym kosmosem rządzi, że to nie jest jakiś nieład, chaos, tylko jest ład. Można było przewidzieć ruchy ciał niebieskich. Zresztą samo stwierdzenie, że w kosmosie jest więcej ciał niebieskich niż ziarenek piasku na Ziemi, to by oznaczało po prostu jakiś ogrom. I nad tym ogromem jest Bóg, który panuje nad tym wszystkim, porządkuje. Dla świętego Franciszka świat stworzony to był taki transparent Pana Boga, baner, dzisiaj byśmy powiedzieli, na którym Pan Bóg wypisał po prostu siebie. Dlatego my świętego Franciszka czcimy jako patrona przyrody, patrona ekologii, a to nie dlatego, że on lubił czyste powietrze i świeżą wodę, tylko dlatego, że on w tych stworzeniach widział po prostu obraz Pana Boga. I dla niego świat postawił.

0: skierowane. Kiedy sięgamy do Biblii, to przecież nie czytamy tego jak opowiadań historycznych, tylko jak żywe Słowo Boga i będzie nas siedziało stół, będziemy czytali ten sam fragment Biblii i każdy z nas odbierze to Słowo do własnego życia, bo to jest żywe Słowo. Bóg się w tym Słowie objawia. Objawia się w sakramentach świętych. W najpełniejszy sposób objawia się w sakramencie Eucharystii, chociaż oczywiście do tego wszystkiego potrzebna jest wiara. I takie też pokorne nastawienie, że ja nie mam monopolu na wiedzę o świecie, o wszystkim, po prostu jestem otwarty na to, że może mnie zaskoczyć rzeczywistość. I Pan Bóg zaskakuje człowieka. Pamiętam, jak czytałem kiedyś książkę Andrzeja Frossarda o tym, jak spotkał Boga. On niewierzący człowiek, syn żydowskiej rodziny, ojciec był założycielem Komunistycznej Partii Francji przed wojną, wszedł do kościoła, szukając swojego przyjaciela, zobaczył na ołtarzu monstrancję z Najświętszym Sakramentem, w jednej chwili poznał Boga i napisał książkę o tym, spotkałem Boga. Pan Bóg po prostu zaskakuje człowieka, tylko człowiek musi dać zaskoczyć, pozwolić na to. Jeżeli człowiek jest pokorny to znaczy otwarty na to, że nie wszystko wie, nie wszystko rozumie, nie wszystko jest w stanie sobie tak skatalogować, tylko jest otwarty na nowe, to Pan Bóg mu się objawi.
1: Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. W życiu ojca Honorata Pan Bóg objawiał się bardzo często i w różny sposób. Pierwsze objawienie było związane z jego nawróceniem, kiedy był uwięziony jako młody student w Cytadeli Warszawskiej. To było objawienie bezpośrednie i nie wiemy do końca, jak to się wydarzyło, bo ojciec Honorat nigdzie w swoich wspomnieniach nie opisuje tego dokładnie, ale napisał, że oblicze Boże na mnie spoczęło. Czyli musiało być to jakieś silne przeżycie związane ze spotkaniem z Bogiem, który dotknął jego serca, a nawet może objawił swoje oblicze, czyli być może ojciec Honorat zobaczył w jakiś sposób samego Boga. Mówił też o tym, że Jezus przyszedł do mnie do celi więziennej, a więc sam Bóg, sam Chrystus objawia się studentowi, więźniowi po to, żeby pokazać prawdę o sobie, pokazać jaki Bóg jest, bo wcześniej doświadczenie jego niewiary, ateizmu szło w całkiem innym kierunku. Sobie sam budował Boga albo całkowicie go odrzucał i sam stawał się dla siebie Bogiem, a więc nie chciał mieć z nim kontaktu. I teraz w tej sytuacji przychodzi Bóg i musiało to być niesamowite przeżycie, skoro właśnie młody Wacław odzywa się do Boga: Ojcze. To objawienie musiało być tak silne, że zrozumiał, że Bóg dla niego jest kimś bardzo bliskim i tak silne, że właściwie już potem od tego Boga nigdy Honorat nie odstąpił. To był decydujący moment w jego życiu. Później, kiedy wstąpił do zakonu, oczywiście tutaj też można zwrócić uwagę na to, że Bóg daje mu znaki, a więc objawia mu się przez różnych ludzi, także przez współstudentów, którzy razem z nim byli po powrocie na studia, którzy w jakiś sposób kierują jego kroki akurat do zakonu kapucynów, a nie gdzie indziej, gdzie ma spędzić całe swoje życie, a więc odkryć swoje powołanie. I potem, kiedy już odkrywa to powołanie, w całym swoim życiu poszukuje Boga, a jednocześnie Pan Bóg mu rzeczywiście cały czas odpowiada, czyli objawia mu się i w jaki sposób? Bardzo często przez przełożonych. I tutaj te wszystkie sytuacje związane z posłuszeństwem ojca Honorata, on się uczy tego posłuszeństwa, ale Bóg też w niełatwy sposób wymaga od niego różnych postaw i różnych decyzji. Ale nie tylko przełożeni, którzy decydowali o jego losach, bo wiemy, że żył w XIX wieku i były to czasy zaborów, czasy różnych decyzji ze strony rządu rosyjskiego, który kasował klasztory, który ograniczał życie religijne i zakonne w Królestwie Polskim. I też Honorat traktował to jako znaki Boże. Pan Bóg cały czas ma mu coś do powiedzenia, że ciągle to ma wszystko służyć jego nawróceniu. A więc i kasata klasztoru w Warszawie, później w Zakroczymiu, to ograniczenie jego działalności duszpasterskiej. Z jego strony odpowiedzią na te znaki było to, że się nigdy nie załamał. Pracował tu i teraz w tym miejscu, gdzie Pan Bóg chciał go mieć. O właśnie, to jest też takie charakterystyczne ojca Honorata. Pan Bóg chce tu mnie mieć, a więc nie załamuje się okolicznościami, tylko wypełnia wolę Bożą wszędzie tam, gdzie Pan Bóg go po prostu stawia. I to też traktował jako takie znaki, takiej obecności Boga. Boga, który cały czas z nim był, cały czas mówił, że tylko on może Pana Boga opuścić, Pan Bóg go nigdy nie opuścił i cały czas mu dawał dowody miłości i tej wierności, która mu przez całe życie zakonne towarzyszyła. Na pewno Pan Bóg dawał mu znaki też przez ludzi, których do niego posyłał. I cały ten proces zakładania zgromadzeń zakonnych, szczególnie tych ukrytych, kiedy przebywał w zamknięciu w Zakroczymiu, to też się odbywało się przez konfesjonał, był dla Honorata takim ogromnym wyzwaniem. I chyba największym znakiem ze wszystkich, jakie doświadczył, już może nie tylko na przestrzeni serca, ale też tej zewnętrznej, kiedy miał wziąć odpowiedzialność za tych, których Pan Bóg mu dawał, bo on po prostu czekał w konfesjonale, siedział w konfesjonale, spowiadał, natomiast ci ludzie po prostu przyjeżdżali, przychodzili do niego,

0: odkrywając swoje powołanie. A więc największy znak chyba takiej łaski Bożej, że Pan Bóg po prostu prowadzi też ludzi i objawia się przez ludzi i w ten sposób chociażby honorat staje się założycielem tych zgromadzeń, a więc kimś, kto będzie decydował o przyszłości tych ludzi, to znaczy będzie tylko narzędziem oczywiście w ręku Pana Boga, ale Pan Bóg się posłuży nim, aby tych ludzi wszystkich poprowadzić, aby oni mogli odkryć wolę Bożą, bo tak naprawdę objawienie Boga służy przede wszystkim temu, aby człowiek wiedział, czego Pan Bóg od niego chce, jaka jest jego myśl, wola, co ma robić dokładnie w swoim życiu. I myślę, że to przez te wszystkie lata, przez te wszystkie objawienia na różny sposób i na tej przestrzeni duchowej, także tej zewnętrznej, honorat odkrył, żeby być Panu Bogu posłusznym, żeby wypełnić to, co On od nas zamierzył, czego od nas chce, bo tak naprawdę tylko dokładne wypełnianie woli Bożej, tak jak ojciec honorat mówił, tyle i w taki sposób, i tak jak Bóg chce, czyni nas w pełni szczęśliwymi.
1: Z notatnika duchowego błogosławionego honorata Koźmińskiego. Bardzo mnie uspokoiła i nasyciła myśl o obecności Twojej, chociaż żadnej pociechy żywszej nie doznałem. O mój Boże, jeżeli samo wspomnienie o obecności Twojej tyle mnie uspokoiło, że chociaż jeszcze nie spowiadałem się i grzechów dobrze nie porachowałem ani skruszyłem, a przecież gotów byłem umierać, cóż dopiero, gdyś Ty mi się dał poznać, jakim jesteś, a cóż dopiero zobaczyć Cię w niebie. Oj, rozumiem świętych, szczęśliwych, iż niczego nie pragną, będąc tak blisko Boga samego.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 15. Czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Posłuchajmy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Kiedy poszłam do spowiedzi, nie umiejąc się nawet spowiadać, jeden kapłan, ten od razu poznał stan mojej duszy i rzekł mi: mimo wszystko zbawisz się, na dobrej drodze jesteś, ale może Bóg nie wróci ci dawnego światła, ale Bóg może duszę twoją do śmierci pozostawić w takich ciemnościach i zaciemnieniu duszy, ale we wszystkim poddaj się woli Bożej.

0: Powiedzmy Bogu nasze dzisiejsze intencje, a więc modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin, szczególnie moją mamę, świętej pamięci Halinę. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Prawie 10 minut po 15, czas na kolejną audycję. Po co roślinom owoce i nasiona? Zapraszamy serdecznie.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, no to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast są gatunków. Natomiast popatrzymy, bliżej się przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie.
No, żołędzie mają na... rosną, wiadomo, na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie, że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy, bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, i ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No, ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie
pojawiające się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat, no bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest, bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to, co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Koryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc.
Tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówiąc z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, ja tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednej, jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć, po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki jest taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje,
Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupula. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka, mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa to owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą.
Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać. Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież, żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona. Czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić
nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej, ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia, ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że Bóg ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko... No, to jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No, a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej i teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, czy rośliny potrafią podróżować i no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik, faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga, ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa,

jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma bardzo malutkie. Jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka, to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką choria, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda. I w pewnym momencie, no albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? O, tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, taka okrągła, taka w zasadzie, no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod

Zębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale... Uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę. Zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego. O, ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o. Mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na dwa, na trzy metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami
z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też, no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe, jak będzie z dębem. Ciekawe, jak będzie z dębem, zobaczymy, co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? I z... jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda? No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście, tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko, w przeciwieństwie na przykład do
właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to
wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład. Ale oczywiście to nie wszystko, bo no, każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony, ale... Właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak, że zawsze jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo
właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często, niestety, no, tutaj w dużej mierze się przyczyniają do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak to, no, dzisiaj to są już siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga. Tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są. Więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu. To nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda? Tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć. I oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień. Wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy. Natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda.
Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym. Owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżdżą roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki, wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną. Jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamajskim w Rosji. Była to początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować dwie główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza, Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom.
sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak, między innymi jak Almor Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujący chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec, początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do

Pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki, oczywiście były to doświadczenia, czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Duchamp, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchamp pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie, zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hein i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace
Zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Haeckel oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla.

0: Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która dość powszechnie, była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za tę pracę Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada złota era rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej, dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki np. ssaków. Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol, razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej, otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na tak zwanych takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. I pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo z komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. On przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznym grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej czy też ssaczej enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków, w jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je wytwarzający jej organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillium notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie penicillium notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny. Dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii. Czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształtowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych. W dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kieleczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność wynikała głównie, była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma, dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych, także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX i do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli na rozwój, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas, nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich owrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie owrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80., praktycznie do opublikowania pracy dwóch autorów, uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną obecnie, postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się ich oporności na jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane i tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm jest akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterie. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm. Stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawiony bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są m.in. w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny, z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. Oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków. Natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. A tetracykliny są związkami, jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie, więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt z dzieckiem w szpitalu, także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najlepiej poznany mechanizm.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. W Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli...

0: mięczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No, nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są nas koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt G10729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia. Na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później. No i skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie,
1: tak?
0: To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej.
1: A.
0: I jak para wodna zaczyna jaśnieć maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Dany moment, taki moment. Tak, ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstawa podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie mam kto obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
1: Ach, ten słos.
0: Tak, troszkę amatorsko. No uczyliśmy się trochę,
1: ale dobra,
0: tego też
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: Tak myślałam.
0: Czyli, no,
1: jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak. Tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez...
2: Tak.
0: To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. To tematy prawda. Niekoniecznie związane bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań. No wie pani, no cóż ja mogę poradzić.
1: Są trudne odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego dziecku pozwolą wejść, nakierują. Tak. No, u mnie to było różnie. Ja jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. Ja pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne.
1: I to już
0: elektroniczne, może już nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet jakich nie było na lekcji.
1: Tak?
0: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym nic teraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy mają...
1: Tu wchodzimy?
0: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. No, jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: Już tak, pan przerobił.
0: Gdzie się nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
0: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas
1: też. Są coś bardziej uboższe.
0: Także to taka różnorodność właśnie audycji różnego typu, tak. Tutaj to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
0: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
0: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
0: Wchodzimy do góry, ale tu państwu jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego budynku.
1: Myślałam.
0: Proszę zobaczyć. Tak?
1: Tylko samo wejście, wszystko.
0: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj Uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Więc no...
1: Ale nie było innego
0: najciekawsze. Miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
1: to tym bardziej.
0: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat. Już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
1: Park jest.
0: Tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie. Park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40-tych latach to było całkowicie pusto. Tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare.
0: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
0: Tak by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak to zmylić.
2: Jest, może zdjęcie na dobrze.
0: To tak, to jak najbardziej to może zmylić. To potwierdzone doświadczalnie. I proszę państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1, ta taka... Tak. Czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę państwa, budowane było z tego, co było dostępne. Można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy. No, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu nosienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to miało być, to było to czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy, słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy, taka parabola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no, moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie.
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingeloo i radioteleskop w Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy nasz?
0: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli...
0: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. Co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwu krótko. Pewnie macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy mamy. Posłuchać.
0: Bo
1: dla Pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że o, światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie,
0: że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: To nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez, tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Mam.
0: Jakiś. No może nie każdy, no prawie no, każdy ma.
1: Większość.
0: No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu,
1: no,
0: czy
1: nie?
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, podcieramy włosy, czy też sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego. Już nie jest takie to dla nas straszne. Z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy... powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała. Tak. 100 MHz. No tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali. Fajnie. Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe.
3: Metrowe fale.
0: Tak. No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o długości, o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz.
3: Tak?
0: Czyli to jest 30 cm do 1 cm. Mhm. Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Podczerwony, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skracania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
1: No tak.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
1: się może
0: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. Co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapń, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy. Prawie że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy przede wszystkim, zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
1: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych.
3: Daleko?
0: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
1: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
1: Ach, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą słońce.
3: Służyć nie może.
0: Słońce nie ma pachy. No. I proszę zobaczyć, to jest nieskażone, logiczne myślenie dziecka, które wnioskuje, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorące, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? No, ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, już nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu no, punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
1: Już wiemy, jak
0: i tam rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno to interferometr ALMA coś takiego wykonał. Ale to też jest taka niekształtna jakaś plama. Ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni. To jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy. I jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna. No, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce. Bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jak będzie miała, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
1: na podstawie...
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
1: Ale to jakieś jest tylko super... takie myślenie, może tak, tak jest.
0: Tak, z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest no, praca artysty. Jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to...
1: No i to...
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie. I no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardzkiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu. Też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące Państwo widzieli?
3: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w, naszym, tutaj, w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, ale świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? Mhm. I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje i taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz, po prostu to, co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego. Później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
1: Nie, to młody człowiek.
0: Tą pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. pasję właśnie tam astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona,
1: czyli
0: Anna Palmer Draper, tak? I zainteresowała sprawą profesora Pickeringa. Sprawą mianowicie chodziło o to, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych. To tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
1: W
0: tak
1: nauce.
0: W nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego. No i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. I one stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
1: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
1: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak.
1: I dociekliwość.
0: Cierpliwość. Dociekliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście państwo. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskopy. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu... No, po pierwsze, nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widma wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzy na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole. Wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
1: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak? Podstawa astrofizyki. Czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa? Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Muszę czekać, siła musi to wszystko utrzymywać. Tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
1: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. To ludzie o tym nie wiedzą.
1: Dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z obserwatorium harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę, to były czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, co po prostu się nam działa, nie? Dobrze, proszę Państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. Zaczęło się z 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
1: Niebieski.
0: Biało, niebieski, chaotycznie pomalowany.
3: Coś tam
0: tutaj zobaczyć. Tu jest mosiężne, ten mosiąg co wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś. Tutaj tak samo, prawda? No, już patyna to mocno tutaj zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować, wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji, proszę Państwa, to jest arcydzieło po prostu.
1: Idziemy. Schody drewniane.
0: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz Wymaluj,
1: tak?
0: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
1: Kobiety jak zwykle dają radę.
0: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
1: Ślicznie, rzeczywiście.
0: Proszę, mosiądze, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione z najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mhm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy,
1: zabrane?
0: Na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
1: I zamontowane na nowo.
0: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później
1: ale
0: skręcając
1: to. Satysfakcja.
0: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została. I
1: nie?
0: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
0: Nie. Powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać
1: no
0: każdy
1: tak,
0: lubi, tak?
1: No tak, ale skręcić.
0: Tak, robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to też może się...
1: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
0: nie,
1: przecież...
0: Nie.
1: No dobrze, ale otworzyć można.
0: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
1: nie chce się zamknąć.
0: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć. Nie? Także niestety no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła,
1: tak,
0: mnóstwo igieł, mnóstwo igieł z iglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska, czasami to jest później problem, żeby to otworzyć.
1: No dobrze, a to o tych pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
0: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach opancerzonych.
1: Proszę mi powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
0: Czasami się zdarzy, tak. Tak,
1: taki jest większy festyn chyba, wydarzenie.
0: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No, no niestety są ważniejsze też
1: rzeczy
0: w obserwatorium. To jest korzystne, nawet że to jest zamknięte, bo wiadomo...
1: Nie brudzi się, nie
0: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
1: domknęli. A to taki jest prześwit, czyli co tu woda?
0: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
1: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
0: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
1: Nawet?
0: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
1: A tutaj taka pani jest na
0: fotografii. To jest znowu ta pani. Która była na dole, troszkę inaczej wygląda.
1: Ach, już starsza.
0: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie spływało dobrze na zdrowie.
1: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok?
0: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała no, ponadprzeciętny. Co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu według.
1: Ja to wszystko widziała?
0: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
1: Tak.
0: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
1: Przede wszystkim, widzę.
0: Przede wszystkim tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
1: Tak.
0: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem.
1: Światła.
0: Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwu mówiłem.
1: I to ona obserwowała i widziała.
0: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne. No bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mhm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mhm. Tak, po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jakoś. Nie?
1: No, takim naukowcem.
0: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw, czy na pozytyw tutaj.
1: Mm-hmm,
0: no, widzimy konkretną linię. Te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
1: Już wiadomo, że tyle i tyle.
0: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób. Nie?
1: Nie zmienia się jak nasze czasy.
0: No nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomów zmieniać.
1: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
0: I cóż, to na przykład są linie wodoru. Taka charakterystyczna seria właśnie tutaj linii. Ale czasami zdarzają się takie gwiazdy, gdzie się ujawniają inne pierwiastki chemiczne. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest wapń, z tego co pamiętam, takie dwie linie tutaj.
1: A tak, bo tu jest jedna, a tu są dwie.
0: No, a wodór też tutaj, tylko że słabszy z kolei. Mhm. Bo linie wodoru są najbardziej takie czytelne w gwiazdach typu A, tak zwanych. I ta pani właśnie zrobiła taką klasyfikację od gwiazd najchłodniejszych. To jest gwiazda typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak, O, B, A, F, G, K, M.
1: I tu widać te linie.
0: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy. Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa... Musimy zobaczyć tutaj za skrót. To będzie typ A0.
1: Mhm. Ja to już wcale nie będę
0: wiedziała. Canis Majoris, czyli Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
2: Pies.
1: Ale są Ursa Major, które się nazywają koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
0: Lew też jest taki gwiazdy.
1: Ale ryś?
0: Lynx, tak, jest.
1: Nie?
0: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor. Tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica. Butis, czyli wolarz. A tu mamy Oriona znowu, Alfa Orionis.
1: I
0: Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
1: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
0: Sprawdzić. Mówię,
1: przyjechać do Torunia.
0: Troszeczkę sobie nazywać.
1: Do Pojednic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
0: Tak, z teleskopie było wszystko. Myślę,
1: tak.
0: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90, ale już w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
1: Tak, inaczej.
0: Domyślacie się Państwo dlaczego?
2: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
0: Bardzo dobrze.
1: Wszystko z plotce.
0: Pamięta Pan z geografii, to co należy pamiętać.
2: Tak jest.

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratrzy z Krakowa.
0: Co to jest stres?
1: No cóż, współczesny człowiek żyje w środowisku takim, jakim żyje. Wszędzie mu się spieszy, żyje w pędzie, w pogoni, nie do końca wiadomo za czym. To wszystko powoduje, że nasz układ nerwowy chwilami mówi dość, tak dalej się nie da. Pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości ze strony układu nerwowego. No i co wtedy? No to wtedy niestety, ale trzeba coś pomyśleć nad tym. Pomijam podejście do życia, do problemów, jakiś dystans, prawda, bo to też potrzebne, też się trzeba powiedzieć. To nie jest jakiś stan patologiczny, stres bywa motywujący, prawda, ale w sytuacji, gdy pojawia się spontanicznie, no, pierwotny człowiek, atak zwierza, wtedy pojawia się stres, bo to jest jedna szansa na przeżycie tej jednostki, żeby się broniła, prawda, i to jest jak gdyby jedna strona. Druga strona, że w tych czasach, w dobie tylu informacji, jakimi jesteśmy bombardowani, to nasze organizmy już nie dają rady. Ten stres jest permanentny, jest ciągły i jak to trwa przez dłuższy czas, organizmy nie dają rady.
0: Dlaczego warto stosować produkty ziołowe?
1: Tutaj no, mamy do zaproponowania pewną grupę leków, surowców roślinnych, które mogą być bardzo pomocne w schorzeniach tego typu. Oczywiście mówimy o schorzeniach no, lekkich, umiarkowanych, od lekkiego zdenerwowania, dłuższe stany napięcia, lęków. I o ile są stosowane wtedy leki syntetyczne, to zioła mogą być zastosowane jako kuracja wspomagająca. Oczywiście po przeanalizowaniu, czy dane zioła z danymi lekami syntetycznymi nie chodzą w jakieś reakcje, ale to zawsze sprawa indywidualna. Dlaczego mówimy o surowcach, lekach roślinnych? No dlatego, że w dobie leków syntetycznych, które no pewnie mają nieporównywalną siłę działania zioła, jakiejkolwiek prawda postaci, bo mówimy o surowcach roślinnych w formie tabletek, kropli, nalewek, czy nawet takich stricte naparów, odwarów ziołowych, mogą być częściej i dłużej stosowane w przypadku tych takich różnych schorzeń, w przeciwieństwie do leków syntetycznych reakcji typu uzależnienie, co bardzo istotne. Także myślę, że warto po nie sięgać i nie od razu po jakieś mocno uzależniające. Są po prostu bezpieczniejsze, dlatego bym ich nie deprecjonował, nie odstawiał, że nie działają. Owszem, działają, potrzeba czasu, dłuższej kuracji, ale naprawdę warto. Cóż takiego w tych ziołach jest, że one akurat tak działają inaczej. Każdy ziele, każdy surowiec ma zawsze bardzo bogaty skład. Jest tam mnóstwo różnego rodzaju związków, substancji czynnych. Tam nie ma jednej substancji czynnej, tak jak w lekach, że jest aspiryna i jest tylko jedna substancja. W ziołach jest jej mnóstwo. I w ziołach tych takich naszych uspokajających, no tego też jest dużo, to te główne takie związki czynne farmakologicznie będą to jedydroiny, związki terpenowe czy alkaloidy. Pewna grupa ziół będzie działała nieco mocniej, inna grupa nieco słabiej. Te takie troszeczkę mocniejsze ziółka, które oprócz działania takiego wyciszającego, uspokajającego, będą też przydatne przy bezsenności, czyli będą troszeczkę nasennie działały.
0: Jakie zioła poleca brat do naszej domowej apteczki?
1: Dlatego nie może w domowej apteczce zabraknąć takich ziół jak kozłek lekarski, czyli waleriana, któż nie zna bardzo charakterystycznego zapachu waleriany. To także szyszki chmielu, to będzie ziele męczennicy, to będzie melisa, lawenda. Myślę, że to takie kluczowe zioła, te trochę tak mocniej działające. Surowce o nieco słabszym działaniu to rumianek, kwiat i owoc głogu. To także ziele serdecznika, to będzie korzeń arcydzięgla, kuncza tataraku. Ale te zioła można ze sobą łączyć wtedy w myśl zasady, że im więcej ziół, tym lepsze działanie, tak zwane synergii działania. Jedne wspomagają drugie.
0: Jak stres wpływa na nasze organizmy?
1: Taka informacja dość istotna, że często nerwicom towarzyszą objawy takie somatyczne. Są w ogóle wiele chorób typu zespół jelita drżliwego, choroby serca czy przewodu pokarmowego. To są o podłożu takim nerwicowym.
0: Co jeszcze brat nam poleca?
1: Męczennica właśnie oprócz działania takiego typowo uspokajającego bardzo ładnie i mocno działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Dlatego w tych mieszankach takich, które byśmy tam chcieli sobie sami komponować, zawsze o tej męczennicy pamiętajmy. Oprócz farmakologicznych leków też można wdrożyć wcześniej wspomniane zioła. Przy stresie warto dorzucić zioła adaptogenne. Tam świetnie sprawdza się aszwaganda, pszeniec górski, więc korzystajmy z tego i myślę, że oprócz oczywiście terapii farmakologicznej warto i należy korzystać z darów bożych, jakim są zioła. bo jak czytamy Pismo Święte, to często na kartach Pisma Świętego jest mowa o ziołach, więc one nie wzięły się znikąd. Pan Bóg dał je nam, aby nam służyły. Dlatego warto i należy z nich korzystać, darów Bożych.
0: A co z naszą duszą?
1: Oczywiście choruje nie tylko ciało, bo tu problem jest taki większy. Ja jako osoba zakonna bardzo bym zachęcał, ażeby dbać o stan duszy. Wszelkie niepokoje, lęki często wynikają z braku takich bliższych relacji z Panem Bogiem. Ja staram się często chodzić do spowiedzi i zachęcam. Stan duszy to stan łaski uświęcający, więc bliska relacja z Panem Bogiem jest tutaj bardzo pomocna. Więc zachęcam do adoracji do Świętego Sakramentu. To jest kluczowe, więc nie tylko ciało, ale za dbajmy także o duszę.
0: Jaki jest wpływ środowiska, w którym przebywamy?
1: Oczywiście możemy zawsze pójść na spacer do lasu, jeżeli mamy taką możliwość niedaleko. Las to środowisko, w którym żyliśmy od tysięcy lat, prawda? I dlatego przebywanie w lesie, gdyby powrotem do korzeni, taki pobyt w lesie koi, uspokaja nasz układ nerwowy. To tak jakbyśmy powrócili do domu z dalekiej podróży. Więc ten pejący śpiew ptaków, szum drzew, to jest balsam dla naszego układu nerwowego. Bardzo pomocny i też bardzo zachęcam do tego typu korzystania. Z takiej formy, takiego zrelaksowania się.
0: Wszyscy doświadczamy stresu niezależnie od tego, czym zajmujemy się w życiu. Jest on normalną reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu. Teraz wiemy, jak sobie z nim radzić.

0: Bajkova kuropatva.
1: Witamy wszystkich, którzy czekają na bajkową kuropatwę. 19.30, poniedziałek, 14 dzień września. Powoli zbliżamy się do jesieni astronomicznej i tej kalendarzowej, a na razie mamy jesień jaką? Meteorologiczną, od 1 września. Ale my tutaj o jesieni rozmawiać nie będziemy, tylko o tym, co dzieje się w opowiadaniu pana Zbigniewa Nienackiego, Pan Samochodzik i Templariusze. Już za chwilkę. Zostańcie z nami.

0: Państwu mi nie przeszkadzali, stwierdziłem. To raczej chyba ja w czymś przeszkadzałem, skoro mnie zamknęliście w celi Kiejstuta. Nie mam jednak żadnej urazy za ten niemądry dowcip. Moi przyjaciele wkrótce uwolnili mnie z celi, więc ta przykra przygoda nie trwała długo. Potem zamierzałem nawet pomóc wam, gdy zostaliście napadnięci, ale zaszyliście się w taką dziurę, że nie mogłem was znaleźć. Na domiar złego wmieszał się w to wszystko dozorca zamkowy i musiałem zmykać. Małżeństwo dygotało ze strachu. Domyślałem się, że mi nie wierzą i biorą mnie za zamaskowanego bandytę. Proszę państwa, powiedziałem uroczyście, przykładając dłoń do piersi na znak wielkiej szczerości. Podstawowy błąd, jaki popełniliście, to ten, że we mnie upatrywaliście głównego wroga. A ja owszem, jestem waszym konkurentem, ale nie wrogiem. To nie ja włamałem się do domku nauczyciela i to nie ja napadłem na was, aby odebrać wam list od przyjaciela. Opowiedziałem im o historii z Malinowskim, o kupie złożonym w kapliczce leśnej. Wyjaśniłem im też, jak to się stało, że byłem niemal świadkiem napadu zamaskowanego bandyty. List, który posiadaliście, znowu posłuży Malinowskiemu do osiągnięcia pieniędzy od Petersenów, rzekłem. Oburza mnie ten bezczelny bandyta. Dlatego zwracam się do was z propozycją. Pomóżcie mi w walce z nim.
1: Nigdy! Co to, to nie! Krzyknęła z przestrachem małżonka Bahometa. My jesteśmy spokojni ludzie. Rezygnujemy z poszukiwania skarbu. Wyjeżdżamy! Ach, żeby pan wiedział, co ja przeżyłam, gdy bandyta mierzył do nas z pistoletu.
0: To chyba jednak nie był pistolet, kręcił głową pan Bahomet. Dochodzę do przekonania, że on mi groził po prostu czarną latarką elektryczną, a my, przerażeni, nie bardzo przyjrzeliśmy się temu, co on trzyma w ręku.
1: Wszystko jedno, latarka czy pistolet,
0: wołała żona Bahometa. Nie pozwolę, abyś się narażał złym ludziom.
1: Wyjeżdżamy.
0: Należy nam wypoczynek się po tych wszystkich przeżyciach. No, słyszy pan? Żona mi nie pozwala. Bahomet bezradnie rozłożył swoje tłuściutkie rączki. Skinąłem głową. Może ma rację. Walka z bandytami nie jest zajęciem dla państwa. Ale chyba nie chcecie, aby bandyta odniósł korzyści i napaści z napaści na was.
1: A tam, mnie wszystko jedno, rzekła ostrożnie pani Bahometowa. Ja pragnę tylko wyjechać stąd jak najprędzej.
0: A pan?
1: Zależy, czego pan żąda ode mnie. Chcę wiedzieć, jakie informacje w sprawie skarbu zawierał list od waszego przyjaciela. W ten sposób ja będę wiedział akurat to samo, co bandyta. Być może zdołam wtedy pomieszać muszyki.
0: Powiem panu, naturalnie, że powiem. Bahomet ucieszył się, że tylko tyle od niego żądam. Myślał biedak, że poproszę go, aby wraz ze mną ścigał po torach, po nocach groźnego przestępca.
1: Powiem panu wszystko, co wiem.
0: Otóż mój przyjaciel zaznaczył w końcowej części swego listu, że wielki mistrz zakonu, myśląc o przyszłej stolicy zakonu krzyżackiego, niekoniecznie musiał chcieć mieć na względzie Malbork, który przecież nazywał się Marienburg, a nie serce twoje. Nie jest wykluczone, że mistrz zamierzał wybudować stolicę gdzieś zupełnie w nowym miejscu i tam właśnie rozpoczął pracę. Piotr z Awinionu. Potem, jak wiemy z historii, dość nagle wymknęła się sprawa przeniesienia z Wenecji do Prus. A ponieważ budowa stolicy była dopiero rozpoczęta, wielki mistrz przyjechał do Malborka, gdzie był już zamek o stosunkowo dużych rozmiarach. W tym samym czasie zresztą Piotr z Awinionu powrócił do Francji i tam zginął, co zahamowało pracę przy budowie stolicy. A być może z chwilą przeniesienia się wielkiego mistrza do Malborka zarzucono w ogóle plany budowy nowej stolicy, a wysiłek następców mistrza poszedł w kierunku rozbudowy zamku malborskiego. A więc to jednak być może wcale nie Malbork, szepnąłem. Pani Bahometowa, dotąd blada ze strachu, teraz aż pokraśniała z zadowolenia, powiedziała z dumą. Słyszy pan, jak mój mąż doskonale orientuje się w historii? Jest chemikiem, a historia to jego hobby.
1: Czy pan wie, że to właśnie on wziął pierwsze miejsce w telewizyjnym turnieju, wygrał 20 tysięcy złotych za swoje odpowiedzi w historii średniowiecza. Namawiałam go, żeby zajął się poszukiwaniem skarbu templariuszy. Myślałam, że może znowu nam się poszczęści. Okazuje się jednak, że w tej sprawie nie tylko trzeba wiedzy, ale i mocnych pięści, a do tego to mój mąż się nie nadaje. I dlatego wyjeżdżam. Bachometowa była nieustępliwa. Miała już dość nocnych wizyt w zamku, a nade wszystko bała się tajemniczego bandyty. Całą noc przesiedzieliśmy w zamkowej piwnicy, opowiedziała. Dozorca pognał za panem i za bandytą, ale nie domyślał się, że ktoś jeszcze pozostał na terenie zamku. Rano, gdy zjawiła się pierwsza wycieczka, po prostu przyłączyliśmy się do niej i wraz z nią opuściliśmy zamek. W piwnicy było tak zimno, że szczękaliśmy zębami. Małżonkowie zabrali się do zwijania namiotu. Bardzo się spieszyli. Chcieli jak najszybciej opuścić Malbor, gdzie spotkały ich tak nieprzyjemne przygody. Odjechali swoją niebieską Skodą, a ja jeszcze jakiś czas przyjaźnie kiwałem im ręką. Polubiłem ich podczas tej jednej rozmowy. Udzielili mi informacji, które mogły mnie zaprowadzić do skarbu. A to było chyba najważniejsze. Po powrocie do obozowiska zastałem chłopców zajętych przygotowaniem śniadania. Padał deszcz, więc chłopcy rozwiesili na czterech kółkach brezentową pałatkę i pod tym zaimprowizowanym dachem gotowali kawę na spirytusowej maszynce. U naszych sąsiadów, czyli Petersenów, także rozpoczął się ruch. Kapitan przyniósł ze studni wiadro wody, a przez otwarte drzwi domku kempingowego widziałem, że panna Karen smażyła na gazowej kuchence jajecznicę. Przy tym zajęciu pomagał jej Kozłowski. Ona zaś mówiła mu o czymś, żywo gestykulując. Zapewne powtarzała mu wczorajszą rozmowę ze mną. Petersen nie był chyba zachwycony treścią tej rozmowy, bo przyniósłszy wiadro, postawił je tak gwałtownie na podłodze domku, że woda chlusnęła na wszystkie strony. Zaraz wyniósł się stamtąd i przyszedł do nas w odwiedziny. Odstąpiliśmy mu trochę miejsca pod brezentowym dachem. Poczęstowaliśmy go kubkiem gorącej kawy. Tak, tak, mister samochodzik, westchnął Petersen. Nie udał mi się przyjazd do waszego kraju. No, kraj mamy piękny, powiedziałem. Lasy, jeziora. Ani skarbu, ani Malinowskiego, warknął. Moja córka opowiadała panu, jak się skończyła historia z okupem? Dokument był bezwartościowy, a Malinowski wyłudził od niego 5000 złotych. Niech pan będzie spokojny. Jak mówi nasze przysłowie, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Dwa razy oszukał nas Malinowski, ale trzeci raz to mu się nie uda. Jak to mówią po łacinie, czyli wszystko potrójne jest doskonałe. Córka napomknęła mi, że Malinowski jeszcze raz zwróci się do nas z propozycją kupna informacji. Mam nadzieję, że teraz już państwo okażą nieco więcej rozsądku. Trzeba tę sprawę oddać w ręce milicji. Ja też byłem tego zdania, pokiwał głową. Ale pan chyba zdążył poznać moją córkę. To szalona dziewczyna. Uparła się, że musi te skarby odnaleźć. Nie wiem, co z nią pocznę. Ona, zdaje się, gotowa jest na wszystko. Pokłóciłem się z nią dziś rano przez tego Malinowskiego. Kłótnią jednak niczego się nie zdziała. Czuję się bezradny i związany słowem, bo rzeczywiście przed wyjazdem przyrzekłem jej kierowniczą rolę w naszej wyprawie. Niech pan wie jednak, że ze względu na to, jak się zachowała moja córka, chciałbym, aby uważał pan mnie za swojego przyjaciela. Nic mi nie obchodzi, skarb templariuszy. Nie mrugnę nawet okiem, jeśli pan go odnajdzie, a nie Karen. Mój cel to schwytać Malinowskiego i zaprowadzić go do więzienia. Tyle na dziś. Na kolejne przygody pana samochodzika zapraszamy jutro. Dobranoc.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. Złowieś małej okolice, w tej chwili 16,7 stopnia Celsjusza. To tyle widzimy na termometrach. A dziś w nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami postępującymi od zachodu ku centrum kraju rozpogodzeniami. Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu. Początkowo przelotny deszcz możliwy również w centrum i na północy kraju. Miejscami silne zamglenia, a w drugiej połowie nocy również lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni na zachodzie, do 11-13 na wschodzie, chłodniej miejscami w Kotlinach Sudeckich i Bieszczadzkich oraz lokalnie na Kaszubach. Około 6 stopni, wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków zachodnich, nad ranem na zachodzie skręcający na południowy. A we wtorek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże, rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki, w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz. Początkowo silne zamglenia i lokalnie, głównie na wschodzie, mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 stopni w centrum, do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17. Wiatr będzie słaby w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej połowie z kierunków zachodnich. Pod koniec dnia wiatr zmienny. A dzisiaj w nocy około 10 stopni ujrzymy na termometrach, jutro w dzień 21 stopni, w środę jeszcze cieplej, bo będziemy mieli 24 stopnie, drodzy Państwo, a w czwartek 18. Także środa najcieplejszym dniem tego tygodnia. A już za chwilkę dzisiaj zabierzemy Państwa do obserwatorium astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem.

0: Zobaczymy sobie teraz największy teleskop optyczny w Polsce, 90 cm.
1: A tu ta budka, to co to jest?
0: A tam jest mały taki teleskopik. Może się okazać, że to też jest jedyny taki teleskop na świecie, który się zachował. Mhm. Nietypowa konstrukcja taka, taka konstrukcja peryskopowa. Mogę Państwu szybko to pokazać, sobie otworzymy drzwi.
1: Ja tak z ciekawości, jak to kobieta zapytałam. Nie wie Pan? Coś małe
0: pani,
1: stoi?
0: Nie wiedziała Pani, co teraz mnie czeka.
1: Drodzy Państwo, same skarby są w piwnicach.
0: W ogóle został zbudowany za prywatne pieniądze profesora Dziewulskiego, który właśnie te pieniądze pochodziły z nagrody państwowej, którą otrzymał bodajże w 1954 roku. Tak często astronomowie swoje pieniądze prywatne użytkują. O, no Państwu, no nie przypomina teleskopu takiego zwykłego.
1: Nie.
0: Światło wpada tędy. Oczywiście to jest teraz skierowane na dół, tak? Bo teraz trzeba sobie to ustawić. Tak. I światło wpada sobie przez ten otwór. Tam jest taki zestaw lusterek. I odbijane jest i trafia nam sobie tutaj do okularu. To jest teleskop, którym nie da się zrobić. To jest teleskop, przez który można spojrzeć, więc to nie jest tak do końca, że przez żaden teleskop obserwatorium się nie da spojrzeć. No to jednak sobie teraz muszę zmienić tutaj właśnie tą narrację.
1: To musiało przyjść do Pana Radio Kurapatwa. Ja mogę spojrzeć?
0: Tak, nic, oczywiście Pani teraz nie zobaczy.
1: Nic, czarno.
2: To teraz... jest zamknięta.
0: Uwaga,
1: dobrze.
0: I tak dalej, nie będziemy hałasować.
1: I co? I dalej
0: nie... Nic Pani nie zobaczy, nawet jakbym ustawił to tak, żeby patrzyło
1: ach,
0: w niebo.
1: Tak, bo
0: zobaczy Pani po prostu niebieską plamę białą.
1: Ale jak się Pani otwojerał, jaki hałas był.
0: Ale gdybyśmy przyszli tutaj w nocy i mieli piękne bezchmurne niebo, no to rzeczywiście zobaczymy gwiazdy. Z tym, że gwiazdy to jest nic ciekawego, proszę Państwa, no to będą punkciki po prostu, tak? Natomiast obiekty rozciągłe, mgławice,
1: to już
0: planetarne na przykład, no to tam już widzimy piękną strukturę takich mgławic, gromady na przykład otwarte, kuliste. Mhm. To są piękne rzeczy do oglądania.
1: Co, zamykamy?
0: Zamykamy.
1: To chyba wyjątkowo Pan gdzieś otworzył.
0: Nie, to się otwiera często akurat. Widzi Pani, że to się nic nie zacięło.
1: Nie, nie.
0: To jest dowodem na to, że to rzeczywiście jest używane. Bo to jest teleskop, który używamy właśnie na potrzeby wycieczek, żeby zaprezentować im plamę na Słońcu. Z tym, że proszę pamiętać, że nie patrzymy przez ten teleskop na Słońce, tylko robimy projekcję okularową na tamten właśnie ekran, który wisiał na ścianie. Taka biała plansza tam wisiała. No i to jest bezpieczny sposób na właśnie obserwowanie Słońca.
1: No, to tym bardziej. Ale też tutaj wycieczki macie dopiero do 20.
0: To jest różnie. Musiałaby Pani zobaczyć na stronie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, która to fundacja jest operatorem wycieczek w obserwatorium. No, ale uprowadzają astronomowie, bądź studenci astronomii, bądź osoby, które po prostu miłośnicy astronomii. Więc
1: ale Pan
0: od każdego...
1: również.
0: Tak, ja też.
1: Lubi Pan?
0: Lubię kontakt z ludźmi, lubię ciekawe pytania.
1: To ja zauważyłam, że tak. Taką ma Pan kontaktowość i możliwość opowiedzenia tego, co Pan lubi, kocha i innych chce tym zarazić.
0: To nie jest żadna tajemnica. No to warto jest się dzielić tym ciekawymi rzeczami, które się robi, prawda? Tak mi się wydaje, no to tak właśnie robię.
2: Bardziej, że kosmos jest ciekawy, kolorowy i...
1: I kwiatki macie kolorowe. Róże.
0: To jest zasługa naszych ogrodników, którzy tutaj pięknie dbają o tą
1: właśnie przestrzeń. Mnóstwo pracy, bo to jest...
0: Proszę sobie wyobrazić, ile tu jest koszenia, tak? I przycinania, dbania.
1: Tak. Rzeczywiście.
0: Tutaj sobie wejdziemy. Tu jest największy w Polsce teleskop optyczny.
1: Czy Pan pamięta, które klucze od które?
0: No mniej więcej. To jest komplet wycieczkowy, więc jak się ma trochę wycieczek, to
2: się wie.
1: Już się wie. Ale szafy nawet są z jakiegoś wieku, widzę.
0: 20? Ale lata 60, 70 tak.
2: 20-wieczne.
0: To jest dużo takich rzeczy.
1: To też.
0: To też, to ma swój urok, to ma ogromny urok.
1: No ma. Tutaj.
0: No to obserwatorium jest objęte nadzorem konserwatora zabytków w ogóle od niedawna.
1: Czyli tu już nic nie możecie bez niego zrobić.
0: No nie możemy niczego zniszczyć. To jest zaletą dużą, powiem tak, mi się wydaje jednak. To nie jest prawda, że nic nie możemy zrobić. Po prostu nie ingerować.
1: Ale inaczej, przerobić. Musi być zgodnie z tym, co było.
0: Nie możemy tutaj tego przerobić niezgodnie z zasadami sztuki. No po prostu tak, obecnie. To jest pulpit.
1: Zygaret jest. I czapka.
0: Astronarium, tak. Astronarium, jak już jesteśmy, co to astronarium jest. Proszę Państwa, no polecam serdecznie. Cykl takich odcinków popularno-naukowych poświęcony astronomii. To jest realizowane przez telewizję Bydgoszcz. Już od ponad, już chyba 7 lat astronomią skręcone. Ponad 100 odcinków już powstało. Każdy odcinek poświęcony jest innemu zagadnieniu z zakresu astronomii i pracy polskich astronomów właśnie w Polsce, bądź też na świecie. Ekipa Astronarium też wyjeżdża za granicę, robią wywiady z astronomami pracującymi właśnie w różnych miejscach na różne tematy. Także kanał Astronarium na YouTubie serdecznie polecam. Oczywiście na stronie telewizji też pewnie można ich znaleźć. Natomiast na YouTubie chyba jest nawet wygodniej, więc jeszcze raz powtarzam, Astronarium i jest kopalnia wiedzy. Pierwszy odcinek jest o radioastronomii w ogóle. Można zobaczyć, jak wygląda radioteleskop od środka, jak wygląda sterownia radioteleskopu. O kosmicznych maserach można sobie jeszcze posłuchać, o szybkich błyskach radiowych. Są konkretne odcinki poświęcone tym zagadnieniom, także no, kopalnia wiedzy. Wiem, że nauczyciele w szkołach w wielu miejscach w Polsce korzystają z tego, bo to jest świetny materiał pomocniczy, dydaktyczny. Nie? Dobrze, a jesteśmy teraz pod kopułą największego teleskopu optycznego w Polsce. Miarą wielkości teleskopu, proszę Państwa, jest średnica lustra elementu skupiającego światło. Tam mieliśmy teleskop soczewkowy, a tu mamy teleskop zwierciadlany. I no to mamy takie w środku klęsłe lustro, są niewinnikami w jego kształt, które skupia światło w ognisku. I w płaszczyźnie ogniskowej tego teleskopu znajduje się aparat fotograficzny. Cyfrowy aparat fotograficzny, w astronomii mówimy, że kamera. Tak? Takie określenia używamy, że mamy kamerę w teleskopie. Ale to jest aparat fotograficzny, który robimy zdjęcia, nie robimy filmów. Nie? I miarą wielkości teleskopu jest średnica lustra. W tym przypadku lustro ma 90 cm średnicy. I to jest największy w Polsce teleskop.
1: Nie ma większego.
0: Nie ma większego, nie ma metrowego na przykład. Na świecie oczywiście są teleskopy większe. Dlaczego w Polsce nie ma większego teleskopu? To by była niegospodarność. Nie to, że nie ma pieniędzy. Proszę sobie nie dać mówić, że nie ma pieniędzy na naukę i że to wszystko jest drogie. To nie jest prawda. Moglibyśmy sobie spokojnie wydać więcej pieniędzy na duży teleskop w Polsce, tylko że on by się marnował. Domyślają się Państwo, z jakiego powodu?
1: Co,
0: nie dlatego, że nie ma astronomów, że nie ma co obserwować. Klimat, nasza pogoda. Mamy mało bezchmurnych dni. Nocy w zasadzie. Co więcej, nasza szerokość geograficzna też nie jest taka za bardzo sprzyjająca.
1: O tym pomyślałam.
0: Proszę sobie wyobrazić, że praktycznie od początku czerwca do końca lipca noc jest tak krótka, że często się nie opłaca załączać tego sprzętu, chłodzić kamery i później się okazuje za chwilkę, że no możemy to zrobić, powiedzmy sobie, nie wiem, przez kilkadziesiąt minut jakieś obserwacje i się robi jasno już. Tak naprawdę w czerwcu nawet noce nie spełniają definicji nocy, bo noc astronomiczna jest wtedy, kiedy Słońce znajduje się niżej pod horyzontem niż 18 stopni. Tak? A ten warunek nie jest spełniony. Ono jest w czerwcu w naszych szerokościach geograficznych, czerwiec, lipiec, przełom, tak? W okolicach równonocy, przepraszam, przesilenia letniego jest wyżej niż te 18 stopni pod horyzontem.
1: Czyli
0: tak mamy taką białą noc, tak popatrzymy sobie właśnie latem na północ, to tak widzimy, że to niebo takie tam lekko jasne jest.
1: Tak, szare.
0: Takie właśnie, to nie jest ciemne, nie jest czarne. No, więc największe na świecie teleskopy się buduje na pustyniach, albo gdzieś wysoko w górach, na szczytach wygasłych wulkanów. Na przykład na pustyni Atacama w Chile, to jest takie, można powiedzieć, zagłębie. Chociaż to nie jest do końca dobre określenie, bo pustynia Atacama znajduje się 5000 metrów nad poziomem morza. To jest kolejna zaleta. To jest kolejna zaleta. Dlaczego? Bo mamy 5 km mniej atmosfery nad nami. Tak? To jest bardzo ważne, bo atmosfera, tak jak powiedziałem, powietrze nam zniekształca zawsze ten nasz obraz.
1: I tam no właśnie jest duże lustro?
0: Tam są kilkumetrowe lustra. A aktualnie budowany jest teleskop, nie uwierzy Pani, nazywa się ELT i ten teleskop będzie miał średnicę około 40 metrów. Extremely Large Telescope. Proszę sobie znaleźć odcinek w Astronarium. Odcinek w Astronarium jest.
1: Tak. Niesamowicie duży.
0: Większy od naszego radioteleskopu, który ma średnicę 32 metry. I to wtedy dopiero to można tam pojąć. Czyli żeby zobaczyć, żeby pojąć, jak będzie wyglądał ELT, to proszę przyjechać zobaczyć nasz radioteleskop i jeszcze dodać kilka metrów. Nie? No, ten teleskop oczywiście jest sprawny, cały czas jest używany. I tutaj znowu może mogą być pewne zmyłki, jeśli chodzi o określenie wieku teleskopu. Bo tak, budynek pochodzi z lat 60., 1962 roku. I teleskop też. Ta konstrukcja cała, obudowa, ten montaż, to są lata 60. Ale miarą wieku teleskopu optycznego jest wiek powierzchni, która pokrywa lustro. Tam w środku niewidoczne to jest tutaj z zewnątrz dla nas. Co to jest ta powierzchnia pokrywająca lustro? To jest cieniutka warstwa aluminium napylona na lustro i to aluminium odbija nam właśnie światło. Tego aluminium za bardzo nie możemy w żaden sposób zabezpieczyć jakąś warstwą przezroczystą, no bo to by była warstwa, która by już nam zniekształcała znowu obraz. Tak? Jakby to przechodziło przez jakąś szybkę, przez coś, to już to by nie było tak, jak powinno się odbijać. I na skutek tego ta warstwa musi mieć kontakt z powietrzem. No i wiadomo, że zachodzą różnego rodzaju reakcje, to się utlenia, coś tam się może ukurzyć. No i niestety nie możemy tego procesu w żaden sposób powstrzymać. No, czekamy z ponownym pokryciem, z nową warstwą, no aż nam ta wydajność degraduje się do jakiegoś tam poziomu akceptowalnego jeszcze. No i co kilka lat lustro teleskopu jest pokrywane świeżutką warstwą aluminium. Wtedy lustro się wyciąga stamtąd ze środka. Trzeba to przetransportować do Niemiec, bo tam jest odpowiednio duża komora próżniowa i tam napylona jest nowa świeża warstwa aluminium. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała ostatnia procedura wymiany, wymiany z aluminizacji lustra, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Radio Teleskop Live. Radio Teleskop Live. No, można sobie znaleźć półtora roku temu, trzeba sobie tam te posty poprzewijać, półtora roku temu była akcja demontażu lustra, aluminizacji i ponownego instalowania. Tak? Unikalne miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wygląda w środku teleskop, jak wygląda lustro, a lustro to nie jest byle jakie tam lusterko, tylko to waży 400 kg. To jest blok, to jest taki spory krążek szklany, tak? Dość gruby, no 400 kg, no to domyślałem się Państwo, że to musi być solidne. Tak. To jest specjalne szkło, które termicznie się nie odkształca, no bo to musi być wszystko stabilne.
1: No czyli to tak lustro, ono już ma ileś lat, tylko ta powłoka jest zmieniona.
0: Tak, to lustro ma 61 lat i tu się nie ma co zepsuć w tym lustrze. Ono się nie degraduje, to szkło, ze szkłem się nic nie dzieje, tylko po prostu musimy co kilka lat napylić w komorze próżniowej mgiełkę, taką cieniutką warstwę aluminium i lustro jest jak nowe. I teleskop, wiek teleskopu zaczynamy liczyć od zera. Więc teleskop nie ma tak naprawdę 61 lat, tylko ma tylko półtora tyle, roku. Tyle, ile powierzchnia napylona na lustro.
1: Oczywiście. A co, ile lat takie napylanie się robi konkretnie?
0: Tak naprawdę doświadczalnie by to trzeba było dobrać. Mhm. Sprawdzić, kiedy rzeczywiście ta sprawność degraduje poniżej poziomu, który już nas nie satysfakcjonuje.
1: A to widzicie, jak obserwujecie?
0: No tak, no ostatnio niestety to było aż 15 lat chyba i to naprawdę było widać, że w lustrze w łazience można się było lepiej przejrzeć niż w tym lustrze. Mimo to ten teleskop miał wydajność teleskopu 60-centymetrowego, może 50. No to nie jest byle jaki teleskop. Ale teraz to już w ogóle jest rewelacja po aluminizacji, nie?
1: No tak.
0: No i co kilka lat podejrzewam, że trzeba będzie tą warstwę odświeżać. Jeżeli to zostało też poprawnie, wszystko porządnie wykonane, no to może troszkę dłużej będzie niż tam powiedzmy sobie kilka lat może. No, zobaczymy.
1: Czas
0: teleskop działa, jak tylko jest pogoda, jak jest tylko piękna noc.
2: Można uruchomić?
0: Cały czas. W zasadzie to widzi Pan, wystarczy ten pulpit załączyć, schodzimy na dół do komputera, siadamy przy komputerze i robimy zdjęcia. Ten pulpit troszkę też może w błąd prowadzać.
1: Tak, on prowadza.
0: No bo on wygląda jak taki zabytkowy taki pulpit. No bo tak. Jest. Ale my go nie używamy już od, nie wiem, 30 kilku lat do prowadzenia obserwacji.
1: Ponieważ nawet
0: teleskop,
1: krzesło.
0: Ponieważ teleskop, tak, też zabytkowe krzesło. Teleskop został sprzężony już dawno temu z komputerem. To jest zwykły PC, nie jest jakiś superkomputer. Potrzebuję takie wyobrażenie, to często panuje, że naukowcy jakiś mają superkomputer. Nie, normalny PC ze sklepu, z półki, odpowiednie oprogramowanie, też na miejscu zrobione przez kolegów i teleskopem możemy sterować. Z ciepłego, przyjemnego miejsca na dole, a nie siedząc tutaj przy minus 20 stopniach, tak? I przyciskając przyciski z marzłymi palcami. Tak? Ale no, pulpit cały czas działa, możemy przy jego pomocy zaprezentować sobie ruch teleskopu i może to zrobimy teraz.
1: O.
0: To jest to, czego nie robiliśmy przy zabytkowym teleskopie. Tutaj nie ma obaw, że coś się złego stanie. To jest utrzymywane w jak najlepszym porządku, na jak najlepszym stanie technicznym. Widzimy, wszystko dobrze działa.
1: I taka mała szczelinka. No, ale tak. Ona się przesuwa dookoła.
0: No właśnie, musimy mieć taką możliwość, no bo szczelina jest dość nieduża, natomiast no, chcemy na dowolny obiekt na niebie, na dowolny kierunek spojrzeć. No i tutaj oczywiście musimy też kopuł obracać, żeby to zaprawić.
1: Czyli tą kierownicą pan obraca?
0: Nie, nie. Kierownica to jest awaryjne, zapasowe otwieranie, zamykanie szczeliny.
1: Bo no proszę, to się stało?
0: Proszę sobie wyobrazić, że teraz nadchodzi burza i jest zanik prądu.
1: Jak
0: I zaraz będzie lało, tak? I tam zaleje teleskop i zniszczy aparaturę. No to jest zawsze możliwość, żeby przy pomocy tej właśnie kierownicy, tego kółka zamknąć. To wcale nie jest ciężko, to nie trzeba żadnej siły wielkiej tutaj użyć. Można sprawnie, szybko to sobie zamknąć.
1: Czyli na wszystkie ewentualności jesteście zabezpieczeni.
0: Tak, to jest tak wszystko tutaj sprytnie pomyślane. No to sobie poruszmy teleskopem, sobie spróbujmy, nie wiem, pojechać w jakiejś osi teleskop. I pojedziemy troszkę na dół i troszkę pojedziemy sobie w tą stronę.
1: Wow. Czyli tam na dole robicie to za pomocą
0: komputera. Dokładnie to samo robił na dole, tylko przy pomocy komputera, tak.
1: A dla fanów to możecie...
0: Dla wycieczek, tak, prezentujemy, zwłaszcza jak trzeba, wiadomo, przedszkolaki czymś zainteresować, bo to dzieci często się szybko nudzą, no to właśnie poruszamy teleskopem, obracamy sobie kopułą tutaj, o.
1: No to dopiero jest doświadczenie, jak ta kopuła idzie, panie Pawle.
0: No i to wszystko też jest sterowane przez komputer na dole, więc nikt nie musi pilnować, czy teleskop patrzy przez szczelinę, bo to jest po prostu automatycznie wszystko się dokonuje, tak?
1: Mm-hmm. To jest zrobione z drewna.
0: Ta okładzina, tak, natomiast tam ta z zewnątrz blacha jest miedziana.
1: No nieźle.
0: No i konstrukcja też jest drewniana. Z tego co pamiętam na historycznych zdjęciach to jest, chociaż nie do końca, chyba są też takie właśnie wręgi, nitowane chyba to jeszcze jest, stalowe, ale nitowane nawet.
1: Tak. Pan
0: na Facebooku można znaleźć, także Radio Teleskop Live, są zdjęcia archiwalne, jak ten teleskop budowany tutaj. I pamiętam, że jest zdjęcie takiej właśnie, takiej belki.
1: Zamykamy.
0: No, a jak już dzieci się bardzo nudzą,
1: to
0: jest zadanie, żeby ręcznie obracać kopułę.
1: Ach, jeszcze coś takiego jest.
0: Tak. I to proszę zobaczyć, można ręcznie, cała kopuła się obraca powolutku. No i znowu, po co to tak? No, gdyby nie było prądu.
1: Też tak.
0: A by się zdarzyło, że zamykanie kopuły jest tam nad schodami, no to żeby nie robić jakichś niebezpiecznych akrobacji, nie wychylać się tam, żeby spaść na schody, no to można sobie to bezpiecznie podprowadzić tutaj, w obszar, gdzie można sięgnąć i zamknąć. Dobra.
1: Chyba dzisiaj tak nie budują już, czy też budują, tak?
0: Nie, no budują, no to są...
1: Zawsze te awaryjne muszą.
0: Wystarczy troszeczkę zdrowego rozsądku i można takie rzeczy zrobić przecież. Mhm.
1: Dzieciaków to chyba to najbardziej interesuje, jak to...
0: No wiadomo, no.
1: Że to kręci się, ale i to mnie interesuje. O, to musi w odpowiednim momencie być. O. Napiął.
0: No i też ważne, żeby pokazać, że to działa, tak? Że to naprawdę jest używane, że to wszystko działa, że nie jest jakiś eksponat kolejny. Nie?
1: Który stoi, bo stoi.
0: Bo wie pani, to nie wystarczy powiedzieć, że to działa. Naprawdę.
1: Trzeba pokazać.
0: Jak ktoś ma zakodowane swoje własne wyobrażenie, to ja mogę czasami 5 razy pokazać, że to działa, a jeszcze będzie twierdzić, że to nie działa. Bo to jest... No bo farba jest przykurzona i to nie może dobrze działać.
1: No to właśnie, że z tego powodu. O, i teraz zamykamy. Często pan korzysta z tego?
0: No, ja akurat jestem radioastronomem, więc mówię, tak sobie hobbystycznie korzystaliśmy swojego czasu z kolegą Marcinem Gawrońskim. Mhm. Więc ja tutaj badań własnych nie prowadzę, no muszę powiedzieć szczerze, tak? Natomiast jak to działa, wiem.
1: Zauważyłam, że pan wszystko wie.
0: No, wszystko.
1: Ale dużo. O!
0: Możemy schodzić na dół.
1: To schodzimy na dół. Z tego wszystkiego mi zostawił, z tej ilości wiedzy. Dobrze
0: schodzimy. Teraz państwu pokażę zabytkowy teleskop RT2. Przejdziemy sobie koło niego i podejdziemy pod RT4. Zapewnimy się jakieś zdjęcia jakieś tam.
1: Tak?
3: Tak, tak.
1: Bo pan do domu niedługo chyba.
0: No, za godzinę tak.
1: No, to stążymy.
0: Także widzą państwo, też mam czas ograniczony, to jest tutaj dla was właśnie wybawienie, bo...
1: Bo my pan jeszcze dwie godziny miał.
0: Był taki profesor tutaj kiedyś, taki w zasadzie można powiedzieć, no założyciel naszej radioastronomii.
1: I ile godzin spędził z panem?
0: Profesor Gorgolewski. Także jak wycieczka na niego trafiła, no to 6 godzin, 8.
1: Naprawdę?
0: To było możliwe dla niego, tak.
1: To jest...
0: Tędy na wprost idzie.
1: Ach, tutaj.
0: Pamiętam, kiedyś byłem na wykładzie z profesorem. Zaczął o 20 i skończył o 4 rano.
1: To może mówić.
0: No niestety już nie żyje profesor Gorgorowski w 2011 czy 2012 roku chyba zna.
1: Ale ja wierzę, że oni z nami są.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
1: Myśli pan, że co? Teraz nie są?
0: Pewnie. Dobrze bawią, jak się słyszy, co się o nich opowiada.
1: Chyba tak, dobrze się bawią. Ale i są na pewno zadowoleni. No, że pan tak fajnie o nich opowiedział. Nie jest tak tylko.
0: No, pewnie tak.
2: A, jest.
1: Jest, ma, jest, rzeczywiście. I to, co pan
0: no,
1: mówi,
0: a,
1: że
0: to pozostało... A tu są moje wykopaliska.
1: To jest pana?
2: To są te tak. Fundamenty tego.
1: A ktoś o tym wcześniej wiedział?
0: No właśnie o to chodziło, że nikt nie wiedział, gdzie to było. Były zdjęcia zachowane, zdjęcia nielotnicze. Znaczy lotnicze to dopiero niedawno odkryłem, że tak naprawdę były. Natomiast no, do 2019 roku były dostępne zdjęcia no, po prostu w parku wykonywane, gdzie ten teleskop był widoczny. Natomiast trudno było zlokalizować to miejsce, ponieważ no, widzą Państwo, ten krajobraz całkowicie się przekształcił. Były zdjęcia z czasów, jak tu nie było ani jednego drzewa.
1: I nie, nie było odniesienia.
0: Bo ten radioteleskop był zdemontowany już w latach 60. Czyli nie tak długo tutaj stał na tym miejscu. Nie było tego właśnie punktu odniesienia. Na szczęście kolega znalazł mapę w dokumentach profesor Iwanowski, jak tam po prostu były robione porządki, znalazł dokumenty i tam była mapa taka z 58 roku i na tej mapie był naniesiony ten teleskop właśnie. I idąc tym tropem, biorąc miarkę, od tego domku właśnie idąc tutaj na południe, bo widziałem, że on w tym kierunku był, trzeba było się przedostać przez gąszcz takich drzewek. Tutaj rosło coś jeszcze bardziej gęstego niż tam.
1: Czy jak pan mógłby się tam dostać?
0: Storując sobie drogę sekatorem. Nie dało się tam przejść. W miejsce, gdzie jest ten beton. Więc sekatorem sobie wyciąłem ścieżkę i no, w odpowiednim miejscu, gdzie wynikało po prostu z mapy, z miary, wbiłem łopatę w ziemię. No
1: o,
0: i na głębokości 30 cm zaczęło mi coś zahaczać. Coś chrupać. No i się okazało, że rzeczywiście jest beton. No i proszę Państwa, później to były 3 miesiące odkopywania, karczowania tych wszystkich drzewek. To wszystko zostało tutaj wyrwane z korzeniami. No i jest odsłonięte. No niestety trzeba to tutaj regularnie dbać, bo wiadomo, że liście
1: zarośnie,
0: tutaj też tak. Zarasta. No to się sytuacja powtórzy za kilkadziesiąt lat, nie? Już może za kilkanaście.
1: Ale jak tu zostanie coś postawione, że
0: mam tabliczka... mam taki właśnie cel, żeby tu postawić jakąś tablicę pamiątkową ze zdjęciami. Mnóstwo zdjęć się zachowało.
1: To jest dobra myśl.
0: Na Facebooku Radio Teleskop Live, proszę Państwa, jest całe moje ponad 100-stronicowe opracowanie. Trzeba sobie je znaleźć, tam w październiku ubiegłego roku chyba była ostatnia aktualizacja. Jest PDF do pobrania dla każdego, tylko trzeba się przez ten Facebook przekopać i tam Państwo zobaczą wszystkie archiwalne zdjęcia tego teleskopu, całą historię polskiej radioastronomii w takiej pigułce. No i też troszeczkę na temat renowacji, rekonstrukcji właśnie radioteleskopu RT2. One możemy powiedzieć równolegle powstawały, to jest 58 rok, jeden i drugi, z tym, że ten miał pewną wadę konstrukcyjną. O, dokładnie. On niestety w marcu 58, krótko po swoim powstaniu, no miał taki epizod, taką awarię, że po prostu nastąpiło takie oblodzenie, że niestety się złamał tak w pół. To zdjęcie też w moim opracowaniu jest. No i trzeba było go ratować, naprawiać. Udało to się, ale to już była taka no, ryzykowne, bo już to może się powtórzyć. Z czasem tam dobudowano mu takie filary wsporcze. I właśnie równolegle zaczęto w 58 roku budować ten radioteleskop. To już jest zupełnie inna konstrukcja. Widać, że to jest, powinno być znacznie bardziej odporne na jakiekolwiek tam przeciążenia, naprężenia, bo to jest teleskop, który no, przypomina współczesne radioteleskopy, czyli czasza paraboliczna. Ta czasza była wypełniona siatką. To była taka siatka wykonana z drutu miedzianego, o oczku 4x4 cm, z tego co pamiętam. No i w pełni ruchome też, dookoła w obu osi można tym teleskopem poruszać. No i taka sytuacja, proszę Państwa, w 2016 roku oprowadzałem wycieczkę, tak? Nie wszyscy oprowadzają wycieczki tutaj akurat pod RT2, a ja oprowadzam, bo zawsze uważam, że to jest cenny instrument. On wtedy wyglądał zupełnie inaczej, był całkowicie zardzewiały. Tak w ogóle to na przełomie XX i XXI wieku, to w teleskopie rosły drzewa. Trudno sobie wyobrazić, ale siatka, czasza radioteleskopu była przerośnięta przez korony takich takich drzewek, krzewów, takich wysokich, no po prostu tak jak tam takie rosną, nie? Mhm. Więc ogrodnicy to wszystko wykarczowali, no ale wiadomo, że te krzewy też zniszczyły troszeczkę siatkę, no i tak już od tego czasu, jak ogrodnicy zrobili porządek z drzewami,
1: to by mogliście
0: wejść. No to jeszcze problem tej rdzy został, że to nie było w żaden sposób zabezpieczone. No i na tej wycieczce proszę sobie wyobrazić, że był człowiek, który po pewnym czasie zaproponował mi pomoc przy renowacji tego teleskopu. Wiedział, że ma własną firmę, w ramach promocji własnej firmy zrobi tutaj malowanie, piaskowanie. Ale była jeszcze potrzebna jedna osoba, była do pomocy jeszcze potrzebna i znalazł się kolejny kandydat, miłośnik, pasjonat, człowiek, który zajmował się wycinką drzew tutaj w naszym obserwatorium. Zainteresował się tym. No i pokierowano go do mnie, więc miałem już dwóch do pracy.
1: Pan trzeci.
0: I ja trzeci. I w sierpniu 2019 roku zaczęliśmy właśnie konserwację tego teleskopu, zabezpieczenie. Ten kolega w ogóle tutaj na wycieczkę przyjechał, proszę sobie wyobrazić, że on przyjechał z Tarnowa. To nie jest
1: tak,
0: że tu... Tak. I on z tego Tarnowa przyjechał z przyczepą, na której miał zainstalowaną zwyżkę, czyli taki dźwig z koszem, dzięki któremu można tak tam na wysokościach malować
1: tak,
0: bezpiecznie. Piaskarkę. Więc to wszystko wypiaskował, następnie zaczęliśmy malowanie. Podkład praktycznie wszędzie już jest położony, jeszcze ta warstwa nie jest wszędzie właściwa, ta zewnętrzna. No mówiłem, no troszkę nam tam wydarzenia, że tak powiem, pokrzyżowały plany, ale myślę,
1: może
0: niebawem
1: ruszycie.
0: Myślę, że wrócimy do tego. No grunt, że jest taka wstępna praca już wykonana, że to już nie ma tutaj żywej rdzy nigdzie na miejscu na wierzchu. No tam z wyjątkiem tej czaszy, ale tam trzeba jeszcze usunąć resztki tego drutu miedzianego. I tam troszkę będzie żmudnego malowania, ale to jest też do zrobienia.
1: A to już jest takie dosyć cienkie, to nie jest takie chyba trudne już do zrobienia.
0: No nie powinno być właśnie, no. Może jacyś się dodatkowi znajdą entuzjaści do pomocy, no pasjonaci. Może osoby, które mają na przykład umiejętności albo uprawnienia takie, że są w stanie z pomocą technik linowych coś robić, gdzieś tam się przywiązać, też, żeby to wszystko było bezpiecznie wykonywane. No kolega właśnie Szymon od wycinki drzew takie rzeczy potrafił robić, więc było to bezpieczne jak najbardziej.
1: Mhm. No tak by się wydawało, to taki z tym dużym teleskopem, ile to jest pracy, żeby to zabezpieczyć.
0: No, jeśli chodzi o duży radioteleskop, pod który idziemy, pod RT4, no to w 2020 roku było wykonane malowanie gruntowne całego teleskopu.
1: Jak długo trwało?
0: A wcale nie tak długo, bo trwało 3 miesiące.
1: Od
0: czerwca, we wrześniu już był, w czerwcu był oddany plac budowy, a we wrześniu już teleskop był z powrotem pracował.
1: Czyli w tym czasie nie mogliście nic
0: bardzo
1: obserwować.
0: No nie mogliśmy, no, ale no,
1: raz
0: na 30 lat teleskop można zatrzymać na 3 miesiące i
1: to co, wtedy korzystaliście z innych teleskopów, które są na świecie? Badań czy
0: tak? Tak, jeżeli chodzi o badania interferometryczne, czyli właśnie ten typ obserwacji, w których uzyskują mapy radiowe, no to oczywiście jak jeden teleskop zniknie z sieci, no to nie ma jeszcze tragedii. Pozostaje cała reszta, czyli jak mieliśmy powiedzmy sobie 10, zostało 9, nie ma wielkiego tutaj uszczerbku na jakości.
1: My macie tu nawet te drzewa owocowe, czereśnie i jabłka.
0: No tak to było przez lata, że ludzie sobie użytkowali ten teren, też tutaj pracownicy mieli swojego czasu działki w ogóle. To jeden z kolegów nadal ma tam działkę za katedrą radioastronomii.
1: Możemy skorzystać.
0: No tutaj też ma widzę ktoś ziemniaki jak najbardziej. No,
1: czyli
0: nie?
1: Tutaj był budynek, w którym mieszkano kiedyś? Ten, który tutaj tak jest ogrodzony?
0: Nie, tutaj akurat nie mieszkano. Tu był budynek ogrodnika, z tego co kojarzę. Takiego ogrodnika, okay. Nadzorcy, osoby, które tutaj mieszkały. Natomiast pracownicy też był czas, że mieszkali w tym dużym biurowcu tam. Na samym początku to w ogóle gdzieś mieszkali po wsi tam, z tego co pamiętam z opowieści. Przy katedrze radioastronomii, tam w części właśnie radiowej, w ogóle jest taki hotelik. Nie?
1: Jest.
0: Więc tam też jest kilka pokoi, więc operator radioteleskopu, czy jacyś nasi goście, tak, mogą sobie przenocować, czy też czy po dyżurze, czy przed dyżurem.
1: No to tak, bo jak przychodzi na noc.
2: No to warunki bardzo dobre.
0: Nie, no naprawdę nie można narzekać tutaj na te warunki.
1: Ale to też coś powycinaliście.
0: No trzeba to, widzi pani, to trzeba w porządku utrzymywać, bo jak się drzewko posadzi i jest małe, to wszystko fajnie, ale po kilkudziesięciu latach się okazuje, że już tak zagraża bezpieczeństwu i to trzeba tego pilnować, bo się na przykład złamie i na ten domek na przykład upadnie. No i straty po prostu są kolosalne wtedy, nie?
1: W tym momencie tak. Oj, naprawdę, ale tu spory macie też, jaki jest duży obszar?
0: Około 300 hektarów, z tego co pamiętam.
1: stronę?
0: Tak. Ogrodzona część jest niewielka tutaj. Mhm. Natomiast tam pola, jeszcze za radioteleskop, tam na północ do Kowrozu wręcz.
1: To jest wszystko wasze?
0: I tam pod las i do Serdelka, do rzeźni. Mhm. To jest wszystko teren uniwersytetu.
1: I to jest obsiewane pewnie...
0: Przez dzierżawce, tak.
1: Tak, dzierżawce. Ale wy macie z tego powodu moment taki, że nikt tu się nie wybuduje.
0: No na razie tak było i miejmy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chyba, że gdzieś tam zmienią coś.
0: Oby nie. Nie chcę nawet o tym mówić.
1: Lepiej nie myślmy nawet.
0: Lepiej nie myślmy i nie mówmy o tym.
1: To ja nigdy nie pomyślałam, że to taki obszar jest duży, 300 hektarów. I to od samego początku tak było?
0: Tak, tak.
1: Przewidziano, żeby nikt się gdzieś tutaj dookoła nie wybudował. Ci, którzy zakładali, mieli głowę na karku.
0: A nie wiem, czy oni o tym tak myśleli wtedy. Jak było tak całkowicie pusto, nie było telekomunikacji tak rozwiniętej, nie było zakłóceń. Toruń był przecież znacznie mniejszy jeszcze. Gdzie tam się Toruń kończył? Gdzieś tam
1: teraz
0: na Wrzosy wjeżdża. Nie było tego osiedla na Jarze, które tak... Po prostu jak się popatrzy teraz na południowy wschód, jak się popatrzy, to takie światło tam nad lasem widać, nie? Tak się zastanawialiśmy przez pewien czas skąd. Już chyba wiemy skąd. Wezmę klucze i idziemy po tamten.
1: Dobrze.
0: Teraz mamy 10 takich rzeczywiście, gdzie są rodziny, z których udało się miód uzyskać już w tym roku. A mamy 6 odkładów zrobionych na przyszły rok.
2: To sporo.
1: No, tutaj te tereny mają dobrą ziemię.
0: Też to było rzeczywiście naważone przez tutaj prawda, ludzi, którzy to dzierżawili.
1: No i jakie jeszcze żona ma zainteresowania oprócz pszczół?
0: Naprawdę wszechstronne. To trudno powiedzieć, czym się żona nie interesuje. Astronomią chociażby też się interesuje.
1: Tak? Oj, to dobrze. Filozof
0: to jest ogólnie człowiek myślący, używający rozumu, tak? I to jest fajne, bo wtedy można rzeczywiście mieć szerokie...
2: Tą drogą można swobodnie dojechać w stok.
0: Niekoniecznie. Jeżeli dzierżawca nie zamknie bramy, to pan wjedzie.
2: Tak. Tym.
0: Bo tam jest tak zwany właśnie... Tam jest to gospodarstwo, nie? Tam jest też taki dworek tak zwany. Tam jest taki 19-wieczny dworeczek, jakbym to określił.
2: Bo on tutaj korzysta z tej drogi po prostu jadąc na pola, tak? Tam
0: tak, tak.
1: Czyli on to wszystko tu dzierżawi? Tu? Ten pan?
0: Tak.
1: No to ma sporo tego. Wow. Ale to mieliście pracy. To wszystko na wysokości. Jak malowaliście?
0: No to cała wielka ekipa malowała. Zobaczcie sobie na Facebooku, bo są fajne zdjęcia z tego właśnie malowania.
2: No.
0: W ogóle pierwsze to zdjęcie profilowe chyba. Tam jest tak, teleskop jest opakowany jak pudełko przez plandeki. Mhm. Tutaj wszystko było otoczone rusztowaniem. Tak, zaplandekowane. Mhm. I pracownicy właśnie tam malowali z podestów, tak. Niektórzy wywożą gdzieś, gdzieś to też po lasach, wywożą na wrzos, ale to już jest bardzo ryzykowne, bo ta pszczoła tak późno zaczyna być zakarmiana i do późna pracuje, to jest duża szansa, że nie przetrwa zimy, nie?
1: Będzie zbyt słaba.
0: A to moja żona pani opowiada. Ja tak z grubsza po prostu, ja pomagam praktycznie żonie, nie? Trochę się orientuję, ona z nami mówi, co mam robić, dlaczego, co i dlaczego i wie. No, także tu stoimy przed radioteleskopem właśnie. To jest oczywiście największy w Polsce tego typu radioteleskop. Miarą wielkości radioteleskopu jest średnica jego czaszy. No i cóż, jak to działa? No to odbiera fale radiowe. Mamy odbiorniki, które umożliwiają odbiór fal radiowych od 1 GHz do 30 GHz. I ta czasza główna, ona nam skupia kształt paraboli obrotowej. I równoległa wiązka promieniowania fal radiowych, która na nią pada, jest skupiana w ognisku. Tak naprawdę przed tym ogniskiem znajduje się jeszcze lustro takie wypukłe, hiperboliczne, które nam przekierowuje tą zbieżną wiązkę fal do centrum czaszy, gdzie znajduje się kabina odbiorników.
1: No tu są takie
0: jakbyśmy z drugiej strony popatrzyli na czaszę, to byśmy zobaczyli, że na dnie tej paraboli wystaje taki stożek i na jego dachu płaskim, znajdują się jeszcze takie kolejne wystające mniejsze stożki. Takie. I to są wloty do konkretnych odbiorników na różne pasma. Od 1 do 2 GHz, od 4 do 8 GHz, od 8 do 16, od 20 do 25 GHz.
1: To jest ogromna różnica.
0: No i w zależności od tego, który odbiornik wybierzemy, to możemy dane pasmo, w danym paśmie prowadzić badania.
1: Panie Pawle, a to są takie małe domki metalowe?
0: To są takie budki, w których znajduje się aparatura. To jak jest taka potrzeba, to wchodzimy. Na przykład tam na samej górze jest budka, no tam taki głośny dźwięk dobiega teraz do nas, tam jakieś urządzenia pracują. To pracują sprężarki helowe. One sprężają hel gazowy, który następnie się rozpręża w głowicach chłodzących naszych odbiorników. I one chłodzą przed wzmacniacze odbiorników do tych właśnie minus 265 stopni Celsjusza, na przykład do 8 kelwinów.
1: Do czego to jest potrzebne?
0: Dlatego, że wszystko, co ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego, czyli od minus 273 stopni Celsjusza, emituje fale elektromagnetyczne. Z racji tego, że jest ciepłe, emisja termiczna. No człowiek jakie fale emituje na przykład?
1: Pan mi powie.
0: Podczerwień.
1: No tak, bo...
0: Przecież budujemy kamerę na podczerwień, prawda?
1: Podczerwień, rzeczywiście.
0: Fale radiowych też troszeczkę emitujemy, ale sobie nie zdajemy w ogóle z tego sprawy na co dzień, bo nie mamy jak radioteleskopy. I teraz wszystkie naturalne obiekty kosmiczne, które obserwujemy, już niezależnie od tego, jaki jest mechanizm generowania energii, emitują sygnał o charakterze szumowym. To jest tak, jakbyśmy wzięli domowe radio i rozstroili na zakres, gdzie nie ma żadnej stacji. To sobie zróbmy takie doświadczenie myślowe, a można sobie w domu zrobić doświadczenie praktycznie. Więc bierzemy sobie domowy radioodbiornik, ustawiamy na jakąś audycję, na jakąś stację radiową, no i słyszymy muzykę, rozmowę, cokolwiek. Czyli odbieramy. I robimy co innego. Chowamy do miedzianego garnka i przykrywamy miedzianą pokrywką to radio.
1: No i zaczyna się dziać coś.
0: Co się dzieje? Okaże się, że nie będziemy z tego garnka słyszeli już muzyki czy rozmowy, tylko będziemy słyszeli szum. I teraz sobie zadajmy pytanie, no dlaczego to radio szumi? Przecież nie powinno w ogóle żadnego dźwięku wydawać. Słusznie. Z tej stacji nadawczej tamte fale są blokowane, ekranowane mówimy, że radio jest. No to dlaczego szumi? Skąd ten szum odbiera? Się okazuje, że ono samo z siebie, że elektronika ma taką własność, że w temperaturze, im wyższej temperaturze, tym mocniej szumi po prostu. Tak?
1: A, czyli im niżej, tym...
0: Mniej ten szum własny elektroniki jest mniej. I możemy rzeczywiście badać bardzo słabe obiekty pod warunkiem, że zmniejszymy szum własny. No bo szum, bo powiedziałem, że te obiekty mają sygnał o charakterze szumowym. Czyli jak skierujemy radioteleskop na jasne radioźródło, na jakąś jasną radiogalaktykę i byśmy podłączyli do radioteleskopu głośnik, nie robimy oczywiście tego, bo robimy analizę widmową na przykład, no to usłyszelibyśmy szum głośny. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na słaby obiekt, no to szum byłby słabszy. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na obszar nieba, gdzie nie ma w wiązce teleskopu żadnego akurat jasnego radioźródła, jasnego czy słabego, żadnego, to też usłyszymy delikatny szum. No bo jednak do końca, do samego zera bezwzględnego nie schłodziliśmy. Co też by było niekorzystne, bo w zerze bezwzględnym ustaje wszelki ruch i radioteleskop całkowicie by stracił też czułość. No nie jest tak, że jest dobrze całkowicie do zera.
1: Tak.
0: Nie da się dokładnie do zera schłodzić, więc spokojnie. To jest jak najbardziej dobra temperatura.
1: To też jest na takich, widzę, duże koło.
0: To jest tak zwana jezdnia. To jest, szyna to do końca nie jest, bo to jest szersza niż szyna kolejowa. To wszystko w ogóle waży 650 ton. Tak?
1: Więc to musi, nie wyobrażam musi, sobie
0: to musi być. No, może sobie policzyć, ile słoni to na przykład by było. Nie?
1: No to ile pan na pewno już wyliczył?
0: To przedszkolakom zadaję, już nie pamiętam. Kiedyś mi dzieci coś wyliczały, ale nie pamiętam. No.
1: Ale ileś słoń?
0: No, kilkaset słoni jak najbardziej, myślę, nie? I teraz to musi być solidnie wykonane. Oczywiście ten fundament, tutaj jest w ogóle wbitych ponad 80 pali takich betonowych, z tego co pamiętam. Przed samą budową trzeba było w ogóle ten teren wzmocnić tutaj, tak? No bo to jest teren polodowcowy, piaski, gliny, prawda, iły i to by jak troszeczkę tak jak ciasto by się mogło zacząć zapadać. Więc...
1: I mogłoby się przechylić.
0: Mogło nawet by się zacząć przechylić, tak, bo to niekoniecznie jednorodny jest teren pod tym. No więc to zostało wzmocnione odpowiednio i dzięki temu widzimy, że od 1994 roku nic się z tą konstrukcją złego nie dzieje, stabilnie sobie wszystko stoi. Także no, 30 lat będzie w przyszłym roku miał radioteleskop. Trzeba będzie jakąś imprezę zrobić urodzinową chyba.
1: No już pan o tym myśli?
0: Jeszcze nie, ale no trzeba chyba wcześniej myśleć, żeby się nie obudzić na przykład dwa dni przed stuleciem odzyskania niepodległości, że jest odzyskanie niepodległości i ojej, może by jakiś pomnik postawić, nie?
1: No tak, to może to ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie zaczynem.
0: Niedawno była kolejna rocznica też, jakoś zapomniano o niej.
1: A jaka była?
0: No, jaka była rocznica niedawno?
1: No dobrze,
0: no przepraszam, wydarzenia wołyńskie, tak zwane.
1: No i?
0: No i cóż w związku z tym było? Niech każdy sobie odpowie sam, już nie chcę to w politykę wchodzić i to też niech pani lepiej wytnie te moje tutaj wynurzenia. Będzie skandal, skandal będzie wielki, międzynarodowy.
1: To ma pan rację, że z wieloma rzeczami, ale my mamy taką naturę, że dużo szybciej coś staramy się wyprzedzać i przygotować. A my osobiście jako radio.
0: No my tutaj w obserwatorium też tak raczej myślimy perspektywicznie naprzód. Tak, no, staramy się na kilka lat.
1: Widać, panie Pawle. No i dużo waży. Wysoki jest na ile metrów?
0: 37 metrów z tego, co pamiętam. Ale tak naprawdę istotna jest średnica, no bo ta wysokość będzie się zmieniała w zależności od tego, czy teleskop będzie ustawiony w kierunku horyzontu, czy na zenit. Bo wtedy...
2: Niesamowite wrażenie robi, naprawdę. Tam się stanie pod nim w środku. To...
0: Niech sobie pan wyobrazi, że pan stoi pod trzy razy większym, bo w Niemczech jest trzy razy większy. W Felsbergu, 100-metrowy.
2: Nie? To jest dopiero szok.
0: No, że tak sobie, tam sobie tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać.
1: To ja tu pójdę, ty będziesz trzymał mikrofon, pan rozmawia, a ja pójdę zobaczyć.
0: Tam tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać. Tam jest tylko punkt widokowy w Felsbergu. No chyba, że jest astronomem i się tam powiedzmy załapie na zwiedzanie.
2: Ale tak się nalazłem sobie miejsce, widzę tutaj, panie Pawle. Też
0: tam pod kabiną właśnie z sprężarek, kompresorów sobie jaskółki tam gniazdują. Aż zdumiewające, że im nie przeszkadza ten hałas, ani wibracje, dobrze się tam czują. Mhm. Nie wiem, może z kolei jakieś inne drapieżniki są odstraszane przez hałas i tam właśnie.
2: A to też możliwe jest. A cała czasza jak jest napędzana elektrycznie, czy to są silniki jakieś hydrauliczne?
0: Nie, hydrauliczne właśnie nie, to jest wszystko przez silniki elektryczne napędzane tutaj. Sprawdzony sposób, skuteczny. Się praktycznie w takim silniku nie ma co zepsuć. Mhm. Nie, także to...
2: A to ramię, to rozumiem, jest do zablokowania jakby tej całej czaszy, tak?
0: Nie, jest taka winda, która służy do inspekcji lustra wtórnego. No teraz tak niestety teleskop jest tyłem do nas ustawiony,
2: tak,
0: ale
2: to nie widzimy tego.
0: Obejść. Więc na tą główną czaszą znajduje się na takich spornikach jeszcze wypukłe lustro. Tak jak proszę zobaczyć w przypadku małego radioteleskopu 15-metrowego, tam nad czaszą mamy...
2: Tak, to całe promieniowanie skupia się na tym małym lustrze, tak.
0: Tylko w przypadku tego małego teleskopu 15-metrowego RT3, radioteleskop RT3, tam taka beczka jest na spornikach.
2: Tak.
0: I tam to jest system, gdzie mamy w ognisku pierwotnym umieszczone odbiorniki.
2: A tutaj
0: odbiorniki są w beczce. A tu są w ognisku wtórnym.
2: Czyli tutaj
0: dlatego,
2: już...
0: bo tam jest jeszcze jedno lustro nad czaszą, które przekierowuje właśnie
2: do centrum.
0: Do centrum pod czaszę. I żeby do tego lustra Cassegrena, do tego lustra wtórnego się
2: to dostać, macie to urządzonko.
0: To musimy... Tak, teleskop skierować w kierunku tamtego urządzenia, tak blisko horyzontu w ogóle. I to wtedy sobie stawiamy do zenitu i możemy wjechać
2: bezpośrednio już sobie do tego lustra.
0: Albo po drabince tam bezpośrednio do tego lustra. Raz, dwa razy do roku tego używamy tak naprawdę. Nie ma potrzeby częściej. To jest no, potrzeby inspekcji. Czasami trzeba żarówkę jeszcze wymienić, taką ostrzegawczą dla
2: samolotu. Tak, te, które są u góry.
0: I przy lustrze też jest taka właśnie. No i jedynym sposobem, żeby się tam dostać, to jest znowu użycie tej windy.
2: No tak. A to pomieszczenie na dole to są odbiorniki, rozumiem, tak? Tam
0: nie,
2: umieszczone.
0: Odbiorniki są na górze, pod czaszą.
2: A
0: na dole jest tak zwany bunkier, tam schodzą kable po prostu, które w tak zwanym twiście się w sposób kontrolowany skręcają.
2: No bo... I wtedy prowadzone są do
0: sterowni. I tam już wszystko tunelem jest prowadzone do sterowni, kanałem takim. I tam jest rejestrowane, później te dane analizujemy. No już Marcin wam opowiadał.
2: Tak, opowiadał to wszystko.

0: Szanowni Państwo, witamy w Kawiarni Naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten. Pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus. Nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest. To była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego Czesław Jechalski? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampere, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnie, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są wyspy brytyjskie, zachodnia część wysp brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W 1/3 jest to kapitał polski, w 1/3 kapitał francuski, w 1/3 kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o, to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów w 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów. Ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia. Bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie, Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznesy. Członkami zarządu byli Zygmunt Hamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier, kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki, poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Sułowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu lubelskiego, Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku. Cały czas PTR nadaje z kłopotami. I to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo. To ja pokażę. były robione konie. A no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio, dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów. Właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia. I czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 27 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały, i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć, pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz Państwu... proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem... jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie. Przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tasbir na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka, ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żabiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz w 1939 roku Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście, no Pani Profesor jest bezbłędna, no. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, w tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii

Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko. Kraków, później Radio Poznańskie. Nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim. Odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia. Uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili. Ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie. W 30 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna. Wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego. Uruchomiono tę stację 120-kilowatową. Wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki runął maszt w Konstantynowie koło Gombina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko to robił, pomożemy. No dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowca

0: przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaruszewicz do stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O. Więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałem
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Tych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Program był wtedy bardzo skromny. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin od 1926 roku do roku 1935. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładnie mówiła, profesora.
3: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić. Stale
4: mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez starcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, Słyszeli państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne
5: fragmenty. Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
6: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
5: Ofiarować w ramach mostu.
6: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
5: Teraz nie będę się bał.
6: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
5: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
6: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę państwa, to teraz może...
7: Trąba.
0: No niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji, ja się przejaźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
8: państwu. Tu Warszawa, państwo. Program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora
0: nie,
8: Bogdana.
0: Nie, to... Nie. To jest trąba, tak.
9: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością. I należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na funkcji jak pierniki, prawie na łupie jak jacie cukierki.
0: Proszę państwa, Piłsudski, jak widzą państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak państwo wiedzą, bardzo no, podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przeniósł. nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci oddawali przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Rose zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład. Teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
9: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł, nie jego ręką wytworzone na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wołn roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczność, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywą niebożą.
0: Nie zagłośno, bo państwo...
9: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
9: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
9: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
9: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest, bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
10: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoi pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Povedz mi, po staré chciał Tvoňču.
1: Čečo, na sú mnímiti môjim, že direktor Širka dotal.
0: Co, čo je staré?
1: Он приймує непротегуваного гостя в праві посади.
2: Доброжаю собі, панство. Непротегуваний до праці прийняти.
1: Не буде протекцію, втюж під дверями стоїш,
2: як будеєш
1: плеци, заліші, не боїш. Вот состав грунт протега, Руштина не кулега, грунт щит вас и кулега, а решта ты...
2: No więc słyszą państwo, tak to się, tak... Tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona. Chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować. Po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez pozy w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
5: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Stać, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już. Obecnie na biegu rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę. Najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski Wigura Drzewiecki. Powstały najlepsze samoloty sportowe. W 32 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 1926 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści. Proszę znają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest... Znaczy, tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą... Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze... Tak, to Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
6: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
6: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
7: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
8: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część... To na żywo Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
9: Zgadzali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba drugie czy trzecie przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
10: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę państwa, jak państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat. I to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
11: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbarzyńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego stylu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, wspomnij na wszystkie krzywdy doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam co w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy. Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz już jest 20 metrów. Proszę państwa, hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony. 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem. Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm. I zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie? Bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
13: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska.
14: Nie, moi drodzy, to będzie
2: tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
13: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Piszą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafin.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie, dziękuję bardzo. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii i Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje te trzyczęściowy blok wykładów. Także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych Aniu w domu, Mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie, dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko moje książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. To ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety, i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale ile osób mieszkających w Warszawie?
0: Nie, 98
1: kobiet.
0: Na 100.
1: Służących.
0: Tak, tak.
1: Ale służących, czy w ogóle pracujących?
0: Nie, służących, wśród
1: no.
0: Służących, tak.
1: Ale ile osób
0: mieszkających? No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30, informacja, która jest tu istotna, to jest ten,

0: że to jest między 20-30% pracujących zawodowo w miastach. No jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze. Mhm. Dobrze. Wiek i pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko... O samych kobietach. To są tylko kobiety. Poniżej 14 roku życia 3%, między 15 a 19 lat 20%, między 19 a 24 30%, następne 30% i później, no tak, między 24 a 40 i potem tylko 17% służących miało powyżej 40 lat, służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. Co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby. No to fakt, dla którego one, odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu no, wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie To są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, 85% z nich przyjechało spoza miasta. Jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie z 1909 roku, wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No, tego oczywiście nie możemy stwierdzić z pełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku ilustrowanym, ale one się też pojawiały w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, jakbym taką, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżnia, jak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla. To już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżano służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy, jak to rozumie, znaczy mogło oznaczać różne rzeczy, albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów, tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20, resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle, no, wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać, więc to też no takie z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury, więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej, Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie, albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego, niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają, no kogo się nawinie, tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać, zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście, te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi, na dworcu czyhają lamparty, na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak? Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były. Po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać do tego, że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że powiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym... Wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała, w Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, okej. No dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Dot. Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu. No i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło o nienasmyczy, na lince wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole podtytuł, prawda? Praca uszlachetnia. I Tu i jest dalej informacja. Praca uzdrawia, ojcowie mawiali. Praca szlachectwem tą twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot w wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana, w ciężkich warunkach. Ona przynajmniej, czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, może sobie pomyśleć, że przynajmniej ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, jak będzie dobrą służącą, tak jak Święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz, albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Pracownicy polskiej, katownicy katolickiej, później przyjaciela sług, możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie. I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko. Pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swym 4-tygodniowym dzieckiem na piecu. Podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą Państwo. Na przykład, no znowuż Państwo widzą, ale może tylko we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grünberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również. To znaczy antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy. Też bardzo specyficzne jest, jak Państwo widzą, no język tych gazet. Tak? One mówią w taki sposób, który jest bardzo w stosunku do tych dziewcząt pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową miejscami, no chyba po to, żeby skrócić dystans, jak rozumiemy, no ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelna Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie. No ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne. Oni bardzo często to powtarzają. Trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według pracownicy, według przyjaciela sług, dlatego, że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. No i przede wszystkim uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny, tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To są takie...
2: To się zdarzało,
0: natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Twimigdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną, powstałym w Warszawie gangiem żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu przewieźć, gdzie się chciało.
2: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy. Lampart. To brzmi bardzo niesamowicie, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, no to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem i rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były... One były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie. No tam, gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce. I każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej ludzi nieznanych, w każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet, rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się pod opiekę państw Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, proś o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża, nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota. W sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły. Tak, to były czasy, w których, wiedzą Państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, no to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji, coś tam, gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny przechwycić, pochwycić i oddać do... no właśnie, gdzie? Wydział Kontroli Służących. Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa. Pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinie od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam wcześniej, no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim, to był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że oni, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowuż nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, Państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy Kancelarii Warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku. Miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. I teraz tak, informacje o niej. Oczy, wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi wsi Śliwki, nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy, tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego od 1 października 1886 do 1 lipca 1887. Sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku, bez względu na dobro pracodawców. Czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu, co najmniej ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis zamaszysty tutaj pani, prawda? 6 lipca 1887. I to jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? No to trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła przede wszystkim, rozwiązła, bo w nich te wszystkie żądze naturalne po prostu się kłębią, nie tak jak w ludziach z klasy wyższej, którzy już są w stanie te swoje żądze powstrzymywać, prawda? No więc taka służąca była raz, że podejrzewano najgorsze, a z drugiej strony była łatwym kąskiem bardzo i tak była postrzegana, bo znowu też była bardzo młoda bardzo często. Świat Płciowy, 1905 rok, czasopismo skandaliczne, bo piszące, proszę Państwa, o seksie. Piszą o służących. Zaczyna się więc polowanie. Najpierw kilka dobrych, wesołych uśmiechów i przyjemnych słówek pod adresem Marysi czy Kasi, czyli służącej. Potem ukradziony całus, poufałe poklepanie po różowym policzku i tak dalej. Potem skorzystanie z pierwszej lepszej sposobności, gdy się jest sam na sam ze służącą. Broni się czasem nawet zapalczywie, lecz cóż to szkodzi, siła przed prawem. I to jest taki bardzo, wiedzą Państwo, opis taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda? Ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednego państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt, w śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach, przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała, jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka. Ale to już nie. To są wypadki w Warszawie. Moja ulubiona rubryka w warszawskiej gazecie policyjnej, w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska myjąc okno poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dzieci płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dzieci urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dzieci płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiła tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak w służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział. I w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie... Ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy widzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zasznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka, Czego nie wiemy o naszych synach. Izabeli Moszczyńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki, Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują w jaki sposób no jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład, od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby, to jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców, bardzo niewiele, od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu. Też się zdarzało, no ale między innymi oni podawali informacje na temat tego, na przykład, no w jakim wieku stracili dziewictwo, większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jakoś niespecjalnie późno, prawda, albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak, no między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie, służąca albo inna służąca nie dała się dużo prosić. Oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci. Po pierwsze dlatego, że one były obok. Po drugie, że nie musieli iść wtedy, znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz, tak? Służąca była pod ręką. Ale też dlatego, że uważali, że służące są, bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. Jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców. Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniało również takie przekonanie. To jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to była bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski. To jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia, moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście innej zmiany mi nie proponował i ja byłam przyzwyczajona. Przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństw, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, to są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi erotyczno satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu puenta każdego dowcipu. Więc służące bardzo często się pojawiały jako postać właśnie. Taka postać stereotypowa, obrzydliwie opisana postać. Tutaj właśnie służąca, która jest taka piękna, to są żołnierze, ona z żołnierzami. Służące według tej gazety bardzo często lubiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, która ma bardzo taki dekolt obfity i tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I on, i jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi, masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale naprawdę widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole... To jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy. Naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam, poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, jak, co uważano za zabawne, co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają, taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy, bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych, więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu dwudziestoleciu międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice. Albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie charakter, urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode, w większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy, aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi, albo przez okno. Ale no a przecież na co zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich na drabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie, w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki. Czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może że teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi. I orientują się po położeniu słońca. Również potrafią zorientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasę, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni, oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają. No, ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne, i potrafią o różnych godzinach, o różnych godzinach orientować się, gdzie, jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca, szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale
to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły, czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami i dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników, no a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny i one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, które, czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce, ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym, dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no, jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata i na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają
Jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie, rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim, tam gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie. No ale podkreślam, prawdopodobnie one właśnie zmysł węchu również wykorzystują w trakcie podróżowania, przemieszczania się. No i możemy postawić sobie jeszcze kolejne pytanie, czy w blasku księżyca, czy w promieniach słońca lepiej lecieć? Kiedy jest lepsza pora, kiedy ptaki wybierają tę odpowiednią porę w ciągu doby, ten moment, kiedy się przemieszczać. No to technik jest kilka. W zasadzie jedna jest taka, że no nie mogą sobie ptaki pozwolić na to, czy na wybór, ale są takie, które rzeczywiście wybierają. Zaraz o tym wszystkim powiem i zaczniemy od tych, które poruszają się w ciągu dnia. Na przykład skowronek, którego widzimy tutaj na fotografii, ale również i ptaki, które nie są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby, mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji, no ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony, to są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 kilometrów. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją 3 gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie, no ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać, ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich 3 naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych 3 naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy myśli królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności.
To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo duże przestrzenie, na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę i tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także, no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się, też wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo jest to bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego, bo ten rok chyba zapamiętali wszyscy z jednego tylko wydarzenia. Oczywiście chodzi o pandemię. Natomiast we wrześniu tego roku samiec o takim kryptonimie 4BBRW pokonał bardzo długą trasę, bo przeleciał 12 200 km z Alaski na Nową Zelandię i zajęło mu to troszeczkę ponad 9 dni. Także no, to robi ogromne wrażenie, bo nawet jak sobie pomyślimy, że my byśmy mieli przez 9 dni gdzieś w jakimkolwiek kierunku się przemieszczać, czy to na nogach, czy hulajnogą, czy na rolkach, czy rowerem. No, to chyba są, czy nie wiem, jakąś łódką, prawda? No, wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najwięcej, najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. No, ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, bo jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak, to szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Szlamnik jeszcze inny pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i 1 godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii. Również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał 2 doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 12, 11 dób i 1 godzina, a tamten poprzedni, czyli 4BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał ten drugi szlamnik w 2022 roku i przebył odległość większą o 1300 kilometrów, 1300 kilometrów przeleciał więcej. No niemniej, no, są to wyniki bardzo imponujące. Rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, że taki mały ptaszek no, może nie jest taki aż tak bardzo mały, to nie jest tej wielkości ptaszek, tylko taki troszkę większy, ale jednak mimo wszystko, no, jeżeli pomyślimy sobie, że takie ptaki pokonują niesamowicie duże odległości, no to rzeczywiście możemy być pełni podziwu względem tych zwierząt. I tutaj widzimy właśnie, jak to wygląda, jaki jest ten szlak migracji, skąd one lecą, dokąd. Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki,
A teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować. I ptaki, które są raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł. No to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami. Non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują. No to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tam tymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast, no, gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, dłużej, dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, że nie poruszanie swoimi, akurat no, w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. One, to nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku, właśnie chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No, bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobre, dobrze, to mamy te bociany, które szybują i mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko. No bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka. Więc generalnie, no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim. Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ,
Czyli lotfalisty. Lotfalisty tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły. Na przykład, no, grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób. No, ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują, i właśnie, bo potrafią się wzbić powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. No, dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się, potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze, na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie, właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać? I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują. Też wiadomo, nie szybują. No, to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów. No to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No, generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie. I to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczoł ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może taki ptak przelecieć. Chociaż znając kwiczoły, to one się raczej tam niżej trzymają, prawda? Bliżej właśnie na przykład lasów, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień się trzyma. No, ale 3000 może osiągnąć taki pułap. No, tu mamy niewiele więcej, bo jeszcze nie 4000, ale już prawie, to jest czajka. Ona do 4000 nie dolatuje, ale poniżej 4000 spokojnie, spokojnie leci. No i bocian. Właśnie, jak tu nie mówić o bocianie? Otóż bociany, mimo tego, że są dużymi ptakami, to jednak nie latają jakoś wybitnie wysoko, bo potrafią się wzbić na wysokość troszeczkę mniejszą niż 5 km. Jakieś 4800 metrów to jest właśnie ten pułap osiągany przez bociany. I mamy na przykład krzyżówki, czyli kaczki. I kaczki z kolei już mają, no, całkiem niezłą wysokość, już dosyć dużą. Wspinamy się coraz bardziej. Mamy 6400 metrów. No, już to robi wrażenie. Natomiast idźmy dalej, bo mamy na przykład łabędzie krzykliwe, które potrafią latać na wysokości 8000 metrów. No, to już robi wrażenie, bo to już prawie mamy Himalaje, ale czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi. Gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami. I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko
No jest to niebywałe osiągnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle, jeżeli chodzi o gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych. Czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen, bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już jest koniec, że już nie ma więcej ptaków, które przelatują nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No, robi to wrażenie. Ale to i tak jeszcze nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w silnik samolotu. Tak, to był silnik samolotu czyli ten ptak, no krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy. Ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać w błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, tu zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 kilometrów na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480. Różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź niemy, bo raptem o 3 km więcej. Chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą
prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No i troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62. I idziemy dalej. Znaczy w ogóle powiedziałem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać, zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi. Latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem, potencjalnym oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co czyni go no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju. No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje i czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, aha, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry. No i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać, oj, przepraszam, muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają. I czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają i spośród wszystkich różnych czynników pogodowych, takimi najważniejszymi dla ptaków, to są kierunek wiatru. No, jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy, i to wtedy też są trochę problematyczne sytuację i temperatura oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki na przykład migrujące ze Skandynawii gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego po prostu są dosłownie zwiewane przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem. To takie malutkie ptaki, które

0: Dony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki, po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolany upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam, nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle, także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się około 25 milionów ptaków, czyli więcej też niż się w ogóle obrączkuje. Czyli jesteśmy więcej w stanie podczas jednego roku zabić ptaków i to tylko w jednym państwie, tylko w Senegalu, więcej tam się zabija niż przez cały rok na świecie się obrączkuje. Także no to jest niestety, no to jest bardzo przykra wiadomość, ale rzeczywiście tak to wygląda. A jest jeszcze taki bardzo też przykry obrazek przedstawiający martwe nasze bociany, ptaki, które uchodzą za symbol naszego kraju, są wręcz, myślę, że takimi ptakami świętymi, są naprawdę z taką czcią traktowane. Natomiast kiedy udają się daleko, daleko od nas wylatują, no to właśnie może spotkać je taki los. Także to jest jedna też z bardzo ważnych barier czekających na zwierzęta, na ptaki przelatujące. I
1: słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: No właśnie, i teraz powiedzmy sobie jeszcze, bo powiedziałem, że zrobię jeszcze taki troszeczkę przegląd tego, całkiem widzę, nam to sprawnie idzie i bardzo dobrze, także dzisiaj się zmieścimy ze wszystkim. I teraz jeszcze na tak zakończenie, takie podsumowanie, chciałbym Państwu przybliżyć trochę, żebyśmy się wczuli w rolę dymówki, żebyśmy razem z nią przebyli jej drogę i zobaczyli, że życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one na wiosnę przylecą i one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają. To oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych, i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę,

z Wielkiej Brytanii do Alaski, do Afryki, co ja mówię, do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka, no bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę. Także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans i gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe. I pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km. Który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na kontynent europejski, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 kilometrów, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. I niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze i jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków upolowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście no, jest to w basenie Morza Śródziemnego tradycja. Chyba tak myślę, mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja i w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja i te ptaki się po prostu masowo zabija i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza. No i to jest też plaga niestety w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc. Ale no wracały, to jest najważniejsze. I jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii, przez Hiszpanię na Gibraltar i dalej właśnie już będąc w Afryce można kierować się na południe.
Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć. A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no, znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę czasami nie do przebycia. I ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkusetmetrowych odstępach. I w zasadzie, no, jak tak akurat wybierze tę trasę, no to najprawdopodobniej zostanie niestety upolowany. I następnie dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania. Tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać. Znaczy, może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie. W związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oazy, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia. Chociażby w postaci takich codziennych burz. To też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne. A pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna, i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc niestety to samo co w Baszenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i
później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach założyć, znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja. No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują, z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. Ale to by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębia wizo nie zostawią, to prawda, także tego się, to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie zależy, w jakim etapie, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy, to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no, było to badane. To oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów na 20 tysięcy kilometrów. I to zdecydowanie jest rekordzistka, właśnie rybitwa popielata. Z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to, no to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No, ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy, to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tutaj odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy, zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie. Będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze, pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię.
ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej, a potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, i znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża, chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszystko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym im ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj. Ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesiol, leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. I jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany. Takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle, na ile poznałem gęsi i na ile o nich czytałem, i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy rodzinne są bardzo mocne.
to wydaje mi się, że one mogą się umawiać. A jak to robią? No podejrzewam, że to wygląda tak, tylko mówię, to jest tylko taka hipoteza moja, że po prostu grupują się w pewnym momencie, kiedy zaczyna się robić zimno. No i jakiś tam pewnie przywódca, bo jakiś taki pewnie musi być, to po prostu wyrusza dalej, podejmuje decyzję, że wyruszamy, no i one wylatują. Ale jak to się fizycznie dzieje dokładnie, to tego nie wiem i sądzę, że to jest chyba do zbadania, jeszcze chyba mało kto wie. Także to też nam pokazuje, że my, nasza wiedza na temat migracji ptaków jest jeszcze bardzo, bardzo skromna i wydaje mi się, że jeszcze można dużo tutaj się dowiedzieć i sporo jeszcze uzupełnić. No, widzę, już miałem kończyć, a tu widzę, kolejne pytania się pojawiają, ale to dobrze, widzę, że jest zainteresowanie, to tylko się cieszyć. Tak, za 2 dni odcinek Jesień w lesie, ale to akurat już było dawno temu, także to na pewno nie jest żaden nowy odcinek. A nowe odcinki będą prawdopodobnie w grudniu, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić. Zobaczymy. Ale w grudniu na pewno to obiecuję, że coś jeszcze będzie. Może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt. Akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy, ale na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia danego gatunku, nie może nowego gatunku. Tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie. To może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział tu i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandretto Brożne, z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują, także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu, to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle? Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

Wprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, okay. Więc jak być może

0: wyprzeć. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchni Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy, niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił.
1: Słuchacie Radio Kulpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodsze